Potem człowiek zdoroślał ze szczętem. Został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaka.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja Bartymeusz pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz?

0: i poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: To jest Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni, niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z Księgi Przysłów. Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce. Jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz. Osiągniesz znajomość Boga, bo Pan udziela mądrości. Z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność. Dla prawych On chowa swą pomoc. On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność, i każdą dobrą ścieżkę.
1: Księgi mądrościowe w Biblii przypisywane są królowi Salomonowi, najsłynniejszemu z mędrców Starego Testamentu. Jego mądrość była przede wszystkim darem od Boga, jak o tym świadczy pierwsza Księga Królewska w rozdziale 3. Nasz dzisiejszy tekst z Księgi Przysłów operuje terminami właściwymi dla świata mądrości. Mądrość, roztropność, rozsądek, zrozumienie, poznanie, wiedza. Te wszystkie terminy są do pewnego stopnia modyfikacjami nazw darów Ducha Świętego. Mądrości, rozumu i wiedzy, który nazywany jest też darem umiejętności. Dla autorów biblijnych mądrość jest zatem darem. W naszym świecie mądrość jest raczej owocem długiego i często nieprostego doświadczenia. Prawdziwa mądrość łączy te dwa podejścia. O ile bowiem doświadczenie życiowe uczy nas bardzo wielu rzeczy, to bez otwarcia się na transcendencję Boga zawsze pozostanie ono w jakimś stopniu ślepe i ułomne, przez co będzie to mądrość ograniczona. Prawdziwa mądrość to ta, która oświeca życiowe doświadczenie wizją Bożego świata. Dlatego właśnie Pismo Święte mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża, czyli szacunek dla moralnego kodu, który w stworzeniu złożył sam Stwórca.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
1: Być może oburzamy się na świętego Piotra. Jak można zadać takie pytanie to samemu Jezusowi? To takie interesowne, Piotrze, biznesowe. Ale święty Piotr powinien nas sprowokować do zastanowienia się, jakie ja chcę zadać pytanie Bogu. Albo ile pytań noszę w sobie niewypowiedzianych. Pytań, które niosą w sobie moją pretensję, mój żal, złość. Jaka jest najlepsza rozmowa z przyjacielem? Szczera. I do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi, bo powiedział nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. Dlatego tym ośmieleni wypowiedzmy nasze wszystko Jemu. Moje wszystko. Jezus to już zna. Zna nasze serca, ale to wypowiedzenie wszystkiego jest nam potrzebne. Nie bójmy się wypowiedzieć tego Jezusowi, swoich oczekiwań, zawiedzionych nadziei, pretensji, niezrozumienia wielu kwestii, niezgody na to czy tamto. Nie bójmy się, jak święty Piotr, pokazać Jezusowi swojego wysiłku i trudu, jaki wynika z mojej wiary i wierności Jezusowi. Nie bójmy się, jak święty Piotr, zapytać: Panie Jezu, ale co ja będę z tego miał? Niech taki dialog przybliży nas do Jezusa i zacieśni przyjaźń. Niech taki dialog przypomni nam, że Jezus zawsze daje więcej, bo nie da się prześcignąć w hojności. Teraz otrzymasz 100-krotnie więcej i odziedziczysz życie wieczne.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Po reklamie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa miłosierdzie, im bardziej oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia, tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia wołaniem wielkim. To jest cytat z Ives in Misericordia. Właśnie dlatego na trasie mojej pielgrzymki znalazło się wasze sanktuarium. Przychodzę tutaj, aby zawierzyć wszystkie troski Kościoła i ludzkości miłosiernemu Chrystusowi. Na progu trzeciego tysiąclecia przychodzę, by raz jeszcze zawierzyć Mu moje piotrowe posługiwanie. Jezu, ufam Tobie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM. 5 minut do godziny 7. Michał Wichrowski, witam bardzo serdecznie w sobotę 11 lipca 2026 roku. 4,5 minuty do 7.

Będzie dobrze. TGD i trzecia godzina dnia wraz z udziałem Beaty Bednarz. Z Panem Bogiem oczywiście wszystko będzie dobrze. Już za chwilę przeniesiemy się do Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, skąd transmitować będziemy dla Państwa mszę świętą.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. W liturgii dnia dzisiejszego obchodzimy święto świętego Benedykta Opata, patrona Europy. Dzisiejsze święto świętego Benedykta, którego życie przypadało na lata około 480-547, jest okazją do refleksji nad jego nieocenionym wkładem w rozwój duchowy i kulturowy naszego kontynentu. Jego reguła zakonna Ora et Labora, módl się i pracuj, kształtowała tożsamość Europy, wskazując na harmonię między wiarą, pracą a wspólnotowym życiem. Niech jego przykład uczy nas budowania cywilizacji miłości opartej na Ewangelii. Dziś przypada również Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. W modlitwie polecamy ich duszę miłosierdziu Bożemu, prosząc o wieczny pokój dla nich wszystkich. W tej mszy świętej modlimy się o uzdrowienie siostry Wali i potrzebne łaski. Przepraszajmy dobrego Boga za nasze grzechy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta Opata znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie. Spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przekazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Boga, bo Pan udziela mądrości z ust Jego wiedza, roztropność. On chowa powodzenie dla prawych, opiekę dla żyjących nienagannie. On osłania ścieżki prawych, ochrania drogę pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawo, i rzetelność, każdą dobrą ścieżkę. Oto Słowo Boże.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, gdyż bogobojni nie zaznają biedy. Bogacze z ubożeniem.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci,

ci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Oto słowo Pańskie.

Z ufnością zanieśmy wspólne modlitwy do Boga, który zna potrzeby naszego serca, aby Kościół napełniony mądrością świętego Benedykta stał się prawdziwym znakiem jedności i pokoju w świecie. Ciebie prosimy, aby narody Europy za wstawiennictwem świętego Benedykta budowały wspólnotę opartą na wartościach chrześcijańskich. Ciebie prosimy, aby odpoczywający na urlopach znaleźli czas na duchową odnowę i zbliżenie się do Boga. Ciebie prosimy o uzdrowienie siostry Wali i potrzebne łaski. Ciebie prosimy, abyśmy na wzór świętego Benedykta umieli łączyć modlitwę z pracą, służąc Bogu i bliźnim w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i za wstawiennictwem świętego Benedykta obdarz nas łaską, byśmy żyli w pokoju, zgodzie i jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary złożone ku czci świętego Benedykta i spraw, abyśmy za jego przykładem, szukając Ciebie, cieszyli się w Twojej służbie darami jedności i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przejścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Benedyktem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosimy, abyśmy posłuszni wskazaniom świętego Benedykta wiernie służyli Tobie w modlitwie i gorąco miłowali braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, była to transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Na zegarach 7:31.

to była oczywiście Alicja Stansfield na zegarach 21 minut do godziny 8. Zajrzyjmy do kartki z kalendarza. Dziś oczywiście sobota, 11 lipca, jest to 192 dzień roku, a do końca roku pozostało 173 dni. Do końca zaś astronomicznego lata pozostało 73 dni. Dziś święto świętego Benedykta Opata i patrona Europy. Słońce wstało o 4:28, a zajdzie o 20:54, a imieniny obchodzą Benedykt, Kalina i Olga. Solnizanci, bileci składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziś także Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, także Światowy Dzień Ludności. Natomiast przysłowie na dziś to lipcowe upały, wrzesień doskonały. No to jak wygląda, że ani wrzesień nie będzie doskonały, a jak na razie lipiec też. Pogoda iście jesienna. Przed nami Marisa Odkocha, także zostańcie Państwo z nami na 106.2 FM. Dobre chwile z Radiem Warszawa.

0: Pride of My Heart, rytm mojego serca, to był oczywiście Rod Stewart. Teraz na naszej antenie, na antenie Radia Warszawa, święci nieba ściągnięci, święty Benedykt z Nursi.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Od ściany do ściany. Żyjemy w świecie skrajności, które dochodzą do głosu w każdej możliwej materii. I nie ma znaczenia, czy rzecz dotyczy spraw błahych, czy ważnych. Można doprawdy się tym zmęczyć. Na całe szczęście dzisiejszy patron, święty Benedykt z Nursi, już 1500 lat temu znalazł antidotum na tę przypadłość. Problem tylko w tym, że uparcie nie chcemy go przyjąć. Co bowiem ważnego może mieć nam dzisiaj do zakomunikowania pustelnik, mnich, w końcu opat z V wieku? Cóż z tego, że według tradycji to on jest autorem reguły benedyktyńskiej, a z całą pewnością jest duchowym ojcem wszystkich mnichów Kościoła Zachodniego. Gdybyśmy jednak na chwilę zechcieli spuścić z tonu, to mogłoby się okazać, że recepta tego człowieka na skrajności, i to tak w życiu osób konsekrowanych, jak i świeckich, jest niezwykle prosta i właściwie od razu gotowa do zastosowania. Po pierwsze, trzeba zacząć od Chrystusa, gdyż całe nasze życie powinno brać z Niego początek, stąd święty Benedykt zalecał codzienne czytanie Słowa Bożego. Po trzecie, naszym ostatecznym celem powinno być głoszenie chwały Bożej, każdy według własnego powołania. A co po drugie, spytacie Państwo? Otóż po drugie, cokolwiek będziemy czynili, powinniśmy kierować się umiarem. Święty Benedykt z Nursi wszystkim swoim uczniom we wszystkim, co robili, w modlitwie, w uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i w piciu, zalecał właśnie to – umiar, złoty środek. Proste? Proste. A jakie trudne do wprowadzenia w życie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Level 42 na zakończenie tej godziny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Tu słońce, tu by się chciało już pójść w góry. Coś czasami przysypiał, a tu trzeba było uważnie słuchać. Ksiądz prymas w ten sposób też odpoczywał, bo on chyba z urodzenia był wykładowcą i mówcą.
3: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM minęła godzina 8. Dziś w dzień zachmurzenie duże z lokalnymi i większymi przejaśnieniami. Rano nawet były mgły. Miejscami przelotne wody deszczu mogą wystąpić również burze. Temperatura w dniu dzisiejszym do 22 stopni. Jak na razie 15 stopni w Warszawie, 14 w Piasecznie, Otwocku i Mińsku Mazowieckim. Ciśnienie dziś się nie będzie zmieniać. Cały czas 1016 hektopaskali. Wiatr słaby umiarkowany, miejscami porwisty, północno-zachodni. Minuta po godzinie 8, Michał Wichrowski przy mikrofonie. Dzień dobry, raz jeszcze w sobotę 11 lipca. Dziś święto świętego Benedykta, opata patrona Europy, a imieniny obchodzą Benedykt, Kalina i Olga. Wszystkiego najlepszego. Muzycznie tę godzinę na antenie Radia Warszawa rozpocznie George Ezra i jego utwór Budapeszt.

0: Radio Warszawa na 106,2. 9 minut po godzinie 8. Trwają cały czas wakacje, ale to nie znaczy, że tygodniki nie wychodzą. Przegląd tygodnika idziemy przed nami.
1: Tygodnik idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika idziemy przed nami, a jest z nami redaktor Barbara Stefańska, sekretarz redakcji. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, dzień dobry, witam Państwa.
2: To może zaczniemy od bardzo ważnego tematu, czyli od tematu związanego z ekshumacjami na Ukrainie. Tym zagadnieniem zajęła się redaktor Irena Świerdzewska.
3: Tak, tutaj środek wakacji podejmujemy trudne tematy ze względu na rocznice przypadające w tym czasie, bo 11 lipca obchodzimy... rocznicę rzezi wołyńskiej. Oczywiście no to było zjawisko trwające w czasie, ale to jest ten moment krwawej niedzieli, taki punkt kulminacyjny. I poza tym w obecnej sytuacji takiej politycznej, społecznej ten temat jest jednak trudny w ogóle relacji polsko-ukraińskich, więc podjęliśmy... piszemy na temat Wołynia, na temat relacji polsko-ukraińskich. Ekshumacje, to co pani mówi, na to warto zwrócić uwagę, bo to, do czego dążymy też jako Polska, to jest no przede wszystkim, żeby umarłych pochować, tak, pogrzebać, tak jak mamy na okładce takie hasło, umarłych pogrzebać. I ten proces poszukiwawczy zaczął się, trwa na Ukrainie. O tym pisze właśnie redaktor Świerdzewska. Rozmawia między innymi z profesorem Szwagrzykiem z IPN-u, który jest bardzo mocno zaangażowany w te kwestie. W tym roku były już prace poszukiwawcze w Ostrówkach, w Woli Ostrowieckiej, na Wołyniu, były w Hucie Pieniackiej. Na razie, znaczy to jest wszystko skomplikowany proces, o czym też Państwo będą mogli tutaj przeczytać, bo jedna sprawa to prace poszukiwawcze, na które trzeba mieć odpowiednie pozwolenie, ale no potem się wykopuje, tak, badania genetyczne, udokumentowanie, no takie prace ziemne. Tam rzeczywiście odkryto szczątki, odkryto mogiły, ale druga sprawa, i to jest osobna zgoda, to jest ekshumacja, czyli żeby jeszcze wydobyć, tak, te szczątki. Tak. No i potem trzecia, no to jeszcze pochować. Cały ten proces, załóżmy, że będziemy te zgody dostawać, no to zajmie wiele, wiele lat. To jest wszystko takie długotrwałe i dosyć skomplikowane i też wymagające dużo pracy.
2: Drodzy Państwo, tak jak wspomniałyśmy z panią redaktor i temat, który podjęła redaktor Irena Świerdzewska, ale także wstępnie księdza redaktora Łukasza Piotrowskiego, prawda o Wołyniu, a pani redaktor zajęła się również tutaj tematem ciekawym, ważnym, szczególnie w ostatnich dniach.
3: Tak, tak. No to druga dosyć trudna sprawa, tylko z innego obszaru, czyli ten rozłam, schizma, jak to wprost Watykan określa, ekskomunika, schizma, akt schizmatycki, czyli święcenia biskupie w bractwie kapłańskim świętego Piusa X, czyli lefebrystów w Szwajcarii, które no bez zgody papieża, które skutkują no ekskomuniką właśnie, które Watykan określił aktem schizmatyckim. My tutaj wyjaśniamy to wszystko, na czym to polega, bo wokół tego też już widzę, pojawia się też w przestrzeni publicznej bardzo wiele nieporozumień. I tutaj w tym moim krótkim wywiadzie na początku tygodnika z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem, który wykłada w Rzymie, wyjaśniamy to po kolei, że to nie jest tak, że papież wychodzi i czy Watykan, to ktoś tam z Watykanu i tutaj rzuca ekskomunikę, tylko to jest coś, co się automatycznie zaciąga przez sam fakt święceń biskupich bez zgody Stolicy Apostolskiej, no to jakby z automatu zaciągnęli tą ekskomunikę. Nie jest tak, że Watykan na kogoś rzucił jakąś ekskomunikę. Nie? To jest po prostu zapisane tak w prawie kanonicznym i de facto no, to nie ma konieczności ogłaszania tego, ale oczywiście no, Watykan to ogłosił, ponieważ lefebryści prowadzą duszpasterstwo i dlatego trzeba wyjaśnić ludziom, o co chodzi i co się wiąże z tym, nie? Że właśnie na przykład to, że sakrament spowiedzi,

0: w tej chwili sprawowany przez księży z tego Bractwa Kapłańskiego Piusa X jest nieważny. Nie? Więc trzeba wyjaśnić konsekwencje tego wszystkiego. Więc dlatego Watykan ogłosił to i...
1: Polecamy ten temat, ten również temat. W tygodniku idziemy. A teraz Sokółka i Lednica. To miejsca, przez które Bóg do nas woła i zachęca do odwiedzin. W felietonie Anny Michen, lipcowa droga do Eucharystii.
0: Czerwiec to, wiemy, miesiąc serca Chrystusa, maj Maryjny, a lipiec, no to może jest mniej znane, że miesiąc szczególnie poświęcony krwi Chrystusa. O tym właśnie pisze nasza felietonistka, też zachęcając do odwiedzenia tych miejsc cudów eucharystycznych, czy wydarzeń takich eucharystycznych.
1: Spoglądamy na wywiad redaktora Piotra Kościńskiego zatytułowany Chrystus jednoczy.
0: No to się wpisuje w ten nasz temat numeru dotyczący Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich i tak dalej. Rozmówca to jest biskup łódzki Witalij Skomorowski, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy, i on mówi o tych naszych trudnych relacjach no z takiego bardziej kościelnego punktu widzenia, ze swojej pozycji, mniej politycznie, a bardziej o tej potrzebie dążenia do dialogu, pojednania, o tym, jak ważne są też właśnie, jak ważna jest możliwość pochówku, tak, pochowania zmarłych.
1: Tak więc, drodzy Państwo, polecamy. A teraz reportaż redaktor Moniki Odrobińskiej z Duchem Świętym na linii.
0: Słyszeliśmy pewnie nieraz o telefonach, różnego rodzaju telefonach zaufania, na które dzwoni się w różnych sprawach trudnych, i różne organizacje katolickie także prowadzą takie telefony zaufania, i tego tekstu dowiemy się, w jakich sprawach ludzie tam dzwonią, jak wygląda praca na takim telefonie zaufania.
1: A kim jest człowiek, który zbudował fundamenty?
0: No, to jest święty Benedykt z Nursi, którego wspomnienie liturgiczne niedługo będziemy obchodzić. I to jest postać ciekawa. To jest główny patron Europy. On, no, założyciel benedyktynów, twórca reguły benedyktyńskiej. I co ciekawe, ten, który chciał uciec od świata na pustynię, szukać Boga, stał się, można powiedzieć, twórcą zrębów cywilizacji europejskiej, bo on żył w takich czasach, kiedy wszystko się waliło. Imperium Rzymskie się rozpadało, to tak jakby w tej chwili rozpadło się, no nie wiem, no nawet nie Unia, bo to jest coś dużo więcej. Jakby rozpadły się, nie wiem, Stany Zjednoczone i Chiny naraz. No po prostu, że istniejący świat rozkłada się w naszych oczach. To były takie czasy zamętne. To, co on wtedy zrobił, tworzenie tych zakonów, reguła benedyktyńska, przepisywanie dzieł starożytnych autorów, no można powiedzieć, że ocalił tą cywilizację zachodnią.
1: Drodzy Państwo, polecam także artykuł księdza Waldemara Turka z Warmii do Rzymu, o miejscu, które uczy widzieć. Sam tytuł już, drodzy Państwo, jest inspirujący i taki pokrzepiający.
0: Uczy widzieć, więc oczywiście laski. Mhm. Laski podwarszawskie, laski. To jest taki z cyklu naszego wakacyjnego, weekendowe wyprawy, gdzie polecamy takie miejsca, które warto się wybrać na weekend z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi. Ciekawe miejsca, no, na Mazowszu. I laski warto odwiedzić nie tylko ze względu właśnie na ośrodek dla osób niewidomych, no to też jest miejsce ważne historyczne, ale też ze względu na błogosławioną matkę Elżbietę Różę Czacką, związaną mocno z tym miejscem. Ten drugi tekst, o którym pani mówiła, czyli z Warmii do Rzymu.
1: Do Rzymu, tak.
0: No, niedawno w ogrodach watykańskich, czyli tym takim miejscu trudno dostępnym dla turystów, chociaż można tam wejść, ja tam kiedyś byłam. I tak, nie, no, da się tam z grupą czasem, ale tylko z grupą, nie można się tak po prostu tak sobie spacerować, no bo to jednak jest takie papieża miejsce. I tam na murze okalającym tenże ogród są wizerunki, mozaiki maryjne z całego świata. No to tam No, od Afryki przez tam Amerykę Południową jest sporo, no, różne. Niedawno na tym murze zawieszono mozaikę Matki Bożej z Getschwaldu, więc teraz jak papież będzie sobie spacerował.
1: No, kustosz przecież sanktuarium w Getschwaldzie no, oficjalnie zaprosił Ojca Świętego właśnie do tego sanktuarium i do tego miejsca, więc czekamy, mamy nadzieję, że Ojciec Święty pozytywnie odpowie na to zaproszenie. Ja rozmawiałam o tym właśnie również z księdzem rektorem. Pani redaktor, tylko na koniec powiem jeszcze naszym radiosłuchaczom, że ksiądz Stefan Moszorodąbrowski radzi im w jakiś sposób owocnie przeżyć te wakacje.
0: Ksiądz Stefan pożegnał się z rubryką Westerplatte, natomiast tygodnikiem jako takim się nie pożegnał i jest bardzo teraz też aktywnym autorem.
1: Polecamy najnowszy numer tygodnika Idziemy. Redaktor Barbara Stefańska, Ewa Pietrzak. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.

To formacja D3 w utworze Live 25 minut po godzinie 8. Niezależnie od wyniku zwycięszczenia dzisiejszego finału Wimbledonu będzie Czeszka po raz pierwszy w historii o tytuł na londyńskiej trafie. Zagrają bowiem dwie reprezentantki Czech, Karolina Muchova i Linda Noskova. To nie tylko krajowy, ale również regionalny pojedynek. Obie tenisistki pochodzą z Moraw, a prywatnie się przyjaźnią. Zbliżuje do siebie występy w parze deblowej podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak podkreślają komentatorzy, znajomość stylu gry rywalki, jej silnych i słabych stron dla losu finału może być decydująca. Czescy bukmacherzy nie wskazują jednoznacznej faworytki, nieco większe szanse dają bardziej doświadczonej Muchovej, ale zgodnie podkreślają, że o zwycięstwie zdecydują detale. W ostatnich latach w turnieju triumfowały Markéta Vondrousová i Barbora Krejcikova, wcześniej Petra Kwitowa i Anna Nowotna. Dziś do grona mistrzyń londyńskiego turnieju dołączy kolejne czeskie nazwisko.

Dobre chwile z Radiem Warszawa na zegarach 22 minuty do godziny 9. Dziś w Domostowie na Podkarpaciu zostanie odsłonięta ściana pamięci poświęcona ofiarom zbrodni wołyńskiej. We wsi jest już jeden monument związany z wołyńską tragedią. To pomnik odsłonięty w 2024 roku. Fundatorami ściany natomiast w pamięci są polscy weterani, którzy na stale mieszkają w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a przygotowaniem projektu i budową pomnika zajął się Komitet Społeczny, którym kieruje Zbigniew Walczak. Ściana pamięci składająca się z 10 czerwonych bloków będzie już wypełniona nazwami około 6 tysięcy miejscowości, mówi na stronie internetowej Komitetu Zbigniew Walczak. Wypisane na czerwonych blokach nazwy miejscowości to miejsca, w których UPA dokonała mordu na Polakach. A dziś przypomnijmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Święto zostało ustanowione dla upamiętnienia tzw. Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, w której doszło do kulminacyjnej fali mordów na Polakach. Na antenie Radia Warszawa przed nami The Spencer Davis Grupa, także pojawi się Brodka z utworem Ten i Morten Harket. Zostańcie Państwo z nami na 106.2 FM Radia Warszawa. Dobrze słuchać.

11 minut do godziny 9. Radio Warszawa na 106.2. Dobre chwile z Radiem Warszawa trwają. Przed nami Nel Horan, Little More Time, a także Manam i Marek Jackowski w utworze Oprócz Błękitnego Nieba. Oj tak, oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.

0: Oprócz błękitnego nieba śpiewał Marek Jastrowski. Z tym błękitnym niebem dziś trochę na opak, a szczegóły prognozy pogody już za kilka chwil na naszej antenie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
4: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM na zegara godzina 9. Dziś zachmurzenie duże i lokalnie większe, przejaśnienia mogą wystąpić. Temperatura jak na razie nie wzrosła od ostatniej godziny. Cały czas 15 stopni w Warszawie, 14 w Wołominie, Radzyminie, 15 w Legionowej, 15 w Błoniach. Ciśnienie nadal bez zmian 1016 hektopaskali. Dziś mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet burze i burze z gradem. Wiatr słaby miarkowany w czasie burz. Porywy wiatru do 60 km na godzinę. Radio Warszawa na 106 i 2 FM, Michał Kwiatkowski. Dziś wraz z Państwem do godziny 12. Dobre chwile z Radiem Warszawa trwają, a w tej godzinie kwadrans po 9. Salon dziennikarski. Zapraszamy. Zostańcie Państwo z nami na 106 i 2 FM Radio Warszawa. Dobrze słuchajcie.

Run Free to już za nami, 7 minut po godzinie 9, kwadrans po godzinie 9 na naszej antenie. Salon dziennikarski, zapraszają portal wpolitce.pl, telewizja w Polsce 24 i Radio Warszawa. Zostańcie Państwo z nami na 106,2 Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Już, proszę Państwa, dyskusje w studio trwają. Salon Dziennikarski, Jacek Karnowski, witam serdecznie. To jest audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wPolityce.pl. Ze mną Wojciech Biedroń, witam serdecznie. Marek Pyza.
1: Dzień dobry.
0: I tu miejsce czeka na Marka Formelę, który lada moment dojedzie. Opóźnienia pociągów to nie wina gościa, ani nasza wina, proszę Państwa. Piotr Semka gdzieś w Norwegii, także dziś go nie ma w naszym wydaniu. Ale słuchajcie, 83. rocznica Krwawej Niedzieli, rocznica rzezi wołyńskiej, w tym roku przeżywana no szczególnie intensywnie z racji napięć, z racji tego, że Ukraina postanowiła, i to jest bardzo smutna konstatacja, postanowiła budować fundament swojej tożsamości państwowej, narodowej na pamięci o zbrodniarzach z ukraińskiej powstańczej armii. Stanowcze nie, również ze strony Prawa i Sprawiedliwości, profesor Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, tak dziś rano mówił o tej sprawie.
2: To jest przeszłość, która musi być upamiętniona. To są ofiary pomordowane w sposób tak brutalny, że trudno nawet o tym mówić. Z zastosowaniem metod wcześniej niespotykanych w jakiejkolwiek walce narodowo-wyzwoleńczej. Przeszłość, która każe nam żądać ciągle i do skutku ekshumacji wszystkich pomordowanych leżących dzisiaj w polach, tych dziesiątek tysięcy co najmniej leżących w polach jeszcze Ukrainy, i każe nam pochować ich w sposób godny i zbudować im mogiłę na miejscu pochówku, nie tylko w takich miejscach jak tutaj w Lublinie czy w Domostawie, do której za chwilkę będziemy jechać najpierw jeszcze z pielgrzymką rowerową, rajdem rowerowym pamięci ofiar właśnie ludobójstwa na Wołyniu. To jest przeszłość, ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest teraźniejszość i przyszłość. Otóż my dzisiaj mamy absolutnie moralny obowiązek, nie tylko prawo, obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych, krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie, bo inaczej tego nazwać nie można.
0: Powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Słuchajcie, no to są bardzo mocne słowa, ale to jest chyba ten element, który sprawi, że Ukraina pożałuje tego swojego wyboru, ponieważ to jest miękkie podbrzusze. Jeśli dotrze do świata, że państwo ukraińskie, które macha unijną flagą, które deklaruje europejskie aspiracje, które mówi, że broni zachodnich wartości przed satrapią rosyjską, że ono odwołuje się do takich tradycji, no to może zaboleć.
3: Chyba wszyscy budzimy się z jakiegoś dziwnego snu, w którym to śnie Ukrainę widzieliśmy tylko jako miasto, tylko jako kraj pełen słoneczników żółtych i niebieskiego nieba. Budzimy się w kraju, w którym rzeczywiście on jest, a w tym
0: to
3: kraju...
0: To jest flaga, prawda, że żółte słońce, czy niebieskie niebo, żółte zboże, a tutaj jest krew i ziemia, albo też ciemna noc i łuny pożarów,
3: bo
0: prawda?
3: Bo to w istocie jest elementem historii Ukrainy. No tutaj też moglibyśmy dyskutować, kogo tak naprawdę, bo czymże jest dzisiaj Ukraina, ale zostawmy to na chwilę. Dla mnie jest inna kwestia tam bardzo istotna. Pamiętam, jak był tutaj prezes mniejszości ukraińskiej w naszym programie z Emilią Wierzbicki, to była pierwszy raz, przyznaję się do tego, że gdzie mi tak skoczyło ciśnienie i nerwy, bo dla nich to jest coś fantastycznego. Więc ja mu zadałem pytanie, ilu NKWD-stów i czerwonoarmistów zabiła UPA. No więc on wymyślił kilkanaście tysięcy. W rzeczywistości od 10 do 13 tysięcy zabili. Jednocześnie, kilka lat wcześniej, mordując od 10 do 130 tysięcy Polaków. I to jest ich spuścizna. Jedyna, bo to jest jedyny sukces ukraińskiej powstańczej armii. To jest wymordowanie, wymazanie polskości z kresów. To jest jedyne ich osiągnięcie. I ten upowski nazizm wprowadzany teraz do Polski, do Europy i tak dalej, no to się nie może zdarzyć, tak? To się nie może zdarzyć. Ale się nie zdarzy. O ile będziemy jeszcze mówili o aspiracjach europejskich, a wiecie dlaczego się nie zdarzy? Bo nikt nie chce Ukrainy w Europie. Może oprócz Frankfurter Allgemeine Zeitung.
0: Ja tutaj bym polemizował.
3: Z różnych powodów,
0: oczywiście. Ja się boję, że to będzie tak, że Niemcy wprowadzą Ukrainę do Unii Europejskiej i ta Ukraina stanie się kolejną dźwignią, która wzmacnia niemiecką dominację.
3: Frankfurter Allgemeine Zeitung napisało, że Polska ma się przyzwyczaić. My się mamy przyzwyczaić do aspiracji ukraińskich. My się mamy usunąć, my się mamy przesunąć.
0: Nie dość intensywnie.
3: No, niestety.
1: Marek Pyza. Do momentu tak, ty mówisz, że Ukraina macha tą europejską flagą. Mi się wydaje, że Ukraina może sobie pomachać do europejskiej flagi, bo tą z gwiazdkami niebieską to jako swoją machać nie będzie. Po prostu nie ma najmniejszych szans. W najbliższych latach po prostu zerowe są szanse na to, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Jakiś model stowarzyszeniowy oczywiście, pewnie będzie próba przeforsowania takiego rozwiązania. Oczywiście, że tak. I to Niemcom również wystarczy oczywiście, bo będą mieli Ukraińcy różne przywileje jako państwo blisko Unii. No formalnie oczywiście nie możemy was wpuścić, wicie, rozumicie, chociażby ze względu na tę korupcję, prawda? Gigantyczną, no, niewyobrażalną.
3: Dlatego elity
1: w strukturach europejskich
3: nie chcą wchodzić do Unii, bo im się
0: to jest jeden z powodów. Pytam, czy ty się zgadzasz, że oni świadomie podjęli, że będą UPOW-ców celebrowali, mimo że prezydent Zełenski to, choćby z racji tej, że dostał książki o zbrodni wołyńskiej, no musiał wiedzieć, że ta tradycja po prostu straszliwie śmierdzi.
1: Słuchaj, ja nie mam Zełenskiego za idiotę, za człowieka niedouczonego. Jemu nie były potrzebne te książki, które dostał od prezydenta Nawrockiego. On doskonale wiedział, na co się powołuje. On wiedział, jakie decyzje podejmuje. Oczywiście, że zrobili to świadomie. No, nie bez powodu we wsi Sławentyn, której ludność była pierwszymi ofiarami ludobójstwa dokonanego przez popełnionego, nie znoszę słowa dokonanego przy okazji zbrodni, popełnionego przez ukraińskich nacjonalistów, nazistów wobec Polaków. I to kiedy? 17 września 1939 roku. Stanisław Srokowski, pisarz, często o tym powtarza, że Wołyń to jest tylko pewien symbol. Mówimy o województwie wołyńskim, ale tak naprawdę w 7 przedwojennych polskich województwach ukraińscy nacjonaliści mordowali Polaków.
0: Marku,
1: i Krwawa Niedziela to jest tylko symbol,
0: także
1: bo to się zaczęło od lutego.
0: Oczywiście,
1: że tak.
0: A
1: zaczęło się, przepraszam, tylko dokończę, właśnie 17 września wraz z wejściem Armii Czerwonej do Polski. I teraz co się dzieje w tym Sławentynie? Tam zginęło w nocy z 17 na 18 września kilkadziesiąt osób. Ślad po nich zaginął, a tam stoi kopiec i tablica poświęcona OUN.
0: Sprawa ma duże konsekwencje polityczne, Wojtku, bo premier Donald Tusk zabrał głos i obiecał budowę muru pamięci. My to już komentowaliśmy przed chwilą, że komedia. Dobra, posłuchajmy fragmentu.
4: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni. Nie mogą zostać bez godnego pochówku. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek. Wobec ich bliskich, wobec narodu i państwa polskiego. Dlatego, jako premier polskiego rządu, podjąłem skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, a także innych naszych ofiar wojen XX wieku na Ukrainie, których ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane w grobach. Ich rodziny czekały na to ponad 80 lat. Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Założymy się, że za rok tego muru nie będzie i za 2 lata nie będzie i za 3 lata nie będzie.
3: Co pół roku Donald Tusk...
1: Mówisz a propos muru na granicy.
3: Co pół roku Donald Tusk mówi o nowym otwarciu czegoś, o nowym otwarciu jakiejś koncepcji politycznej, gospodarczej, o repolonizacji. Mijają 3 tygodnie, 4, my wszyscy o tym zapominamy mniej więcej, jak o nazwisku pani minister zdrowia.
0: Przypomina działania Bronisława Komorowskiego, na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej, tak. Że no dobra, jest tutaj społeczne żądanie, tablicę powieśmy, nie? No tam tablicę, dobra, krzyż niech trochę postoi, prawda? Oni tak co chwilę jakby rzucają, tak jak już czują, że ta presja społeczna...
3: Teraz pytanie, no to ja będę...
0: Ja powiem jedno, no on tego muru pamięci nie powinien budować, po prostu Tusk nie powinien budować. Rzeczy prawdziwe muszą wyrastać ze środowisk patriotycznych, po prostu.
3: No nie muszą wyrastać z polskich
0: rąk. Ludzie, którzy realnie pewne rzeczy przeżywają, a nie z uzurpatorów.
3: Muszą wyrastać z polskich rąk, a nie polskojęzycznych, to jedna rzecz. A druga rzecz, dla mnie jakby uderzająca w tej kwestii, to ja popatrzmy na... Spróbuję popatrzeć na tę historię jak Tusk i przedstawić Tuska, będę adwokatem diabła, może po części. On na to patrzy czysto cynicznie. Wie, że przespał ostatnie miesiące, czy nawet lata w tej kwestii. Budzi się, mówi, Boże, Wojtku, słupki,
0: przepraszam,
3: dramat.
0: Przerwę, bo widzą państwa zdjęcia archiwalne z rzezi wołyńskiej po prawej stronie i te zdjęcia są po prostu, jak my to mówimy, zablurowane, zamazane, bo tam widać rzeczy tak straszne, że nie chcemy i nie będziemy ich pokazywali po prostu. To jest ta wymiar zbrodni wołyńskiej, która w skali niezwykle okrutnej II wojny światowej przekracza miarę po prostu, a mówimy przecież o najokrutniejszej z wojny. Ale...
3: No przede wszystkim przeraziła ta skala, przeraziła Niemców. Żeby przerazić Niemców w czasie II wojny światowej skalą zbrodni, no to trzeba być Ukraińcem, żeby to się udało. Natomiast to co tu widzę, to czysty cynizm. Cynizm ordynarny. On sobie wskakuje na tą falę, słuszną falę zresztą oburzenia w Polsce i to ten mur to ma być taka deska surfingowa, która ma mu pomóc jakby gdzieś po tej fali płynąć. Ale to jest czysty cynizm. I on to tak traktuje. To przecież słychać nawet w jego słowach. No facet, który mówi, że to dzięki niemu rozpoczęto ekskumację.
0: Jest oświadczenie rzecznika.
3: Jeszcze nie ma ekskumacji, tylko badania.
0: To fundacja Michała Dworczyka pracowała na tym od lat, często w ciszy i zarządów PiSu. Po
3: często
0: drugie,
3: zbierając ciury społeczne przez
0: Polski,
3: to również.
0: Ukrainy 19 grudnia 2025 roku w Warszawie, to po tym spotkaniu IPN otrzymał kilka zgód. To jest komunikat Rafała Leśkiewicza.
3: Ekshumacje, Marek, tu słusznie ma rację.
1: Choć no trzeba zadać panu premierowi pytanie.
0: Tak, bo to nie są ekshumacje. Oni znaleźli przecież w Hucie Pieniackiej szczątki, relacjonowaliśmy to i zasypali, prawda?
3: No, oczywiście.
0: To jest kolejna zgoda na ekshumację.
1: Do podjęcia. My teraz o nią musimy wystąpić i czekać, aż się Ukraińcy łaskawie na to zgodzą. Albo nie, raczej się nie zgodzą. Panu premierowi trzeba zadać pytanie, skoro on używa liczby mnogiej, mówiąc o zgodach na ekshumację, to ile ich załatwił? Przepraszam, nie, Jacku, jedną. Ostrówki i Wola Ostrowiecka, tylko tam jest zgoda na ekshumację. Pozostałe trzy miejsca to są prace poszukiwawcze, takie o jakich właśnie mówisz w Hucie Pieniackiej. No krew mnie zalewa, ponieważ mierzył się z tym, jeszcze się z tym mierzył w kampanii wyborczej Karol Nawrocki. Teraz jest próba podgryzania go i przejmowania jakichś zasług. Niewiele tu jest zasług. W ogóle nie można mówić o zasługach, ponieważ Ukraina pozoruje otwartość na wydawanie tych zgód. Tych wniosków czeka wciąż ponad 20 na rozpatrzenie, a kolejne dopiero są
3: chcecie
1: do złożenia.
3: O pomniku,
1: nie ma
3: to ja
1: żadnej
3: powiem,
1: współpracy.
3: To powiem, kochani, bardzo krótko o pomniku. Jest taki pomnik, żywy pomnik na rynku we Lwowie. Codziennie jak ktoś sobie podjedzie, może go zobaczyć. To jest facet sprzedający Mein Kampf.
0: Słuchajcie, ale...
3: Facet sprzedaje Mein Kampf w czapce, w furażerce, mówi... Waffen-SS i jak go spytałem o rzeź wołyńską, to mi odpowiedział: wy nas razywali, my was teraz będziemy...
0: No tak, ile? Oni dlatego nie chcą
3: codziennie tej ekshumacji,
0: bo ukraińska strona...
3: Sprzedaje.
0: Po pierwsze, Tusk użył pojęcia tragedia wołyńska. To jest język strony ukraińskiej, która symetryzuje, mówi, były akcje odwetowe polskie, no były, ale ktoś napadł na swoich sąsiadów.
3: To Tusk, inni politycy już dwa tygodnie temu używali tragedia wołyńska.
0: Ja też nie mogę zdzierżyć tego w Ukrainie. Ja nie mogę zdzierżyć tego w Ukrainie. Słuchajcie, to musimy z tego zrobić. Nie możemy pozwolić, żeby zwyciężyło w Ukrainie. Na Ukrainie.
1: Czy mówi na Węgrzech?
0: Czy mówi w Słowacji? Mówi na Słowacji. Czy mówi w Litwie? Mówi na Litwie. Może jeszcze mówi w Łotwie. Nie, on mówi na Łotwie, prawda?
1: No, ma no oczywiście, że tak. Słuchajcie, mur. Gdzie ten mur? Co na tym murze będzie? Skąd on te nazwiska weźmie?
3: Ale on też tak, to jest też ciekawe. Takie
0: jest,
3: ciekawe.
0: Nie, dawajcie, Marek Formela przybył do nas. Proszę państwa, prosimy bardzo. Prosimy bardzo. Marku, jest Marek Formela. Dzień dobry, Marku.
1: A my sobie kontynuujemy.
0: Proszę, siadaj.
1: W międzyczasie na tym murze przy Muzeum Powstania Warszawskiego jest 11 tysięcy nazwisk.
0: Marku, czy chcesz przypinkę?
1: 150 tysięcy?
0: Mamy tu przypinki, proszę państwa, które symbolizują kwiaty lnu.
3: On nie wie, o czym mówi. No mówi o ofiarach wojny. Ofiary były jeszcze przed wojną. Przed wojną był terroryzm u Polski, który w Polsce, no dobra, który w Polsce miał się mierzyć.
0: Szczyt NATO i tam spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Rozmowa trwała godzinę. To było spotkanie na prośbę prezydenta Zełenskiego. Posłuchajmy, jak to wydarzenie relacjonował nasz prezydent Karol Nawrocki.
5: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście, szanowna pani redaktor, drodzy państwo, kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne. Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do zbrodni, do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną, ale mimo w obliczu tego, że ta kwestia jest dla nas, dla Polaków tak ważna i tutaj liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza też przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele złych symboli. Musimy także brać odpowiedzialność za to, co dzieje się za sprawą Federacji Rosyjskiej, więc bardzo dobrze, cieszę się, to było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy.
1: No tak, tak, tak.
0: Czy to spotkanie jest, Marku, takim sygnałem, że to troszkę się uspokaja, że to troszkę gdzieś tam łagodnieje? Bo cały czas jest też ten argument, no Tusk, premier Tusk używa tego hasła, tak może nie wprost, ale wyraźnie, że tutaj, a zwłaszcza Radosław Sikorski, inni się cieszą, no Moskwa się cieszy, brawo, brawo. Prezydenci rozwiązali problem, rozwiązują problem, który wspólnie stworzyli.
3: Jarosław Sikorski.
6: Myślę, że nie Sikorski powinniśmy, nie powinniśmy tych interpretacji, które pozbawiają Polskę podmiotowości w prowadzeniu polityki zagranicznej, zwłaszcza tej polityki na kierunku wschodnim, który jest bardzo trudny, traktować poważnie, a tym bardziej ich respektować. Wydaje mi się, że Józef Orzeł bardzo trafnie napisał o imperialnej polityce Ukrainy i o tym...
0: No pan Budanow ma, jest wypowiedź teraz głośna o tym, że Ukraina jest narodem wybranym, na pewno narodem wybranym wśród Słowian, proszę państwa, bo tam rozumiem, chodzi o to, że w Kijowie przyjęto prawosławie, tak?
6: Warto słuchać o tym 11...
3: Rosyjski wraca?
6: Stary 11 lipca warto o tym słuchać, ale warto też starannie jednak ważyć własną politykę. Oczywiście dialog, prezydent jest człowiekiem odważnym i człowiekiem odważnego i trudnego dialogu, ale w momencie, kiedy zdecydował się potrząsnąć polską opinią publiczną, odbierając order Orła Białego, mam wrażenie, że nastąpiło jakieś przebudzenie i też świadomość większości Polaków zaczęła być sytuowana dużo głębiej w trzewiach naszej historii, w trzewiach tych relacji. Tego nie wolno bagatelizować i to przebudzenie jest częścią respektowania przez prezydenta polskiej racji stanu.
0: Ale też jest pytanie, jakim czynnikiem geopolitycznym, politycznym, strategicznym, sąsiedzkim będzie niepodległa Ukraina? Czy to będzie sojusznik, tak jak mieliśmy nadzieję, czy to będzie rywal, a może mocniej, bo te wypowiedzi...
3: Obecna władza mówi już o sojuszniku. Znaczy ja się zaczynam zastanawiać, znaczy poczekajcie, bo to ludzie, bo za chwilę to idzie zwariować. Ktoś chce nam wmówić dzisiaj, że Ukraina jest naszym sojusznikiem. Wiecie, co to znaczy sojusz? Sojusz to współpraca. Czy co, my idziemy z sojuszem jakimś, a jakim sojuszem? Wojskowym, politycznym? Wojna z Rosją chcemy mieć za chwilę tutaj? Rakiety rosyjskie tu chcemy mieć? A co to znaczy sojusz? Z kim sojusz? Jaki sojusz? Możemy mieć oczywiście, możemy mieć współpracę gospodarczą, wojskową, inną i tak dalej. Natomiast czynnikiem będzie destabilizującym.
1: Ani drugiego.
3: Tak naprawdę nie ma, dokładnie. Ale my, jeżeli Ukraina może być na dzisiaj, jest czynnikiem tylko i wyłącznie destabilizującym.
6: No, nie dajmy się szantażować lękiem przed Rosją. Mamy 232 km granicy z Rosją. 75 km od Gdańska jest granica w piaskach. Ma 852 metry. To jest kawałek piasku schroniony przez dwóch żołnierzy, którzy maszerują od Zatoki do Zalewu. Gdyby i przez tę granicę nie przedostał się ani jeden poszukiwacz, nieszczęśliwy człowiek poszukujący lepszego życia w Polsce. Więc trochę miarkujmy te lęki, które Ukraina zręcznie podsyca, próbując, tak jak Wojtek powiedział, stworzyć wrażenie fałszywego sojuszu, ale, którym pozostaje.
0: No, fałszywy sojusz, ale z drugiej strony, słuchajcie, to też wybrzmiewa naprawdę nasza samotność. No, Polska naprawdę wszystkim zawadza. Naprawdę wszystkim. wszystkim zawadza.
3: Coś się zmieniło?
0: Słuchajcie, rakiety przekazano, rząd przekazał 5 rakiet do patriotów.
1: Skąd, że 5, to już wiadomo, że 5?
0: No tak się mówi, że 5.
3: No ja słyszałem 8.
0: 8, dobra, 5 do 8
1: rakiet. A to rakiet. Ja dam 9.
0: Ukrainie. Nie, ale
3: równie dobrze może być 12,
0: ale
3: na tym polega
0: nie
3: problem.
0: Za darmo, nie za darmo, bo reporter Piotr Czyżewski zapytał pana premiera Kosiniaka-Kamysza, co w zamian, i padła odpowiedź.
3: Cytat tygodnia, jeśli nie miesiąca.
7: Chciałem zapytać, co w zamian za te rakiety dostaliśmy od Ukrainy? Czy oddaliśmy im po prostu tak za darmo, czy jednak to był jakaś umowa dwustronna i my też zyskamy na tym oddaniu, czy przekazaniu, czy sprzedaniu?
8: Zyskamy. Zyskamy po pierwsze wdzięczność naszych sojuszników i gotowość ich do udzielenia jeszcze większej pomocy. Jesteśmy w grupie państw, które mogą liczyć na priorytetowe traktowanie w procesie i w programie Patriot dzięki tej decyzji. Po drugie, dzięki zmianie rządu na Węgrzech.
0: Proszę państwa, nie kontynuujemy, bo to długa wypowiedź. No w każdym razie będzie wdzięczność. Będzie wdzięczność.
1: No, ale on mówi o wdzięczności Niemiec oczywiście.
3: No właśnie, o czyjej wdzięczności?
1: Kosiniak ma nam do przekazania tak. Przekazaliśmy naszą strategiczną, kluczową w obliczu nadchodzącego zagrożenia broń defensywną.
3: Kosztującą krocie.
1: Kilka milionów dolarów sztuka za to, że Niemcy będą nam teraz wdzięczni za to. No przecież Niemcy to organizowali.
0: Ale przekazali to czy tamto. To źle czy dobrze, można by o tym dyskutować, pewnie nawet na spokojnie, ale jednocześnie towarzyszą temu ciągłe alarmy ze strony Donalda Tuska, premiera RP, że wojna za rogiem, a Sikorski mówi do Putina, wiemy co planujesz, nie rób tego, czyli mówi, zagrożenie jest namacalne. Mówi się nawet o tym, że to pójdzie uderzenie z Kaliningradu, no w kierunku raczej nie Gdańska, a powiedzmy Olsztyna,
6: nie,
0: tak?
6: Nie Gdańska.
0: I że tam będzie jakaś prowokacja, że tam coś się wydarzy. No takie są informacje i jednocześnie przekazują taki, bo to nie są czołgi, które od razu zastępowano nowymi, no to są rakiety.
1: Trzeba zadać pytanie. Tego się nie da zastąpić, bo nie ma lepszych pocisków po prostu.
3: Tak. A czy trzeba się zastanowić, dlaczego, bo Tusk i Siko, oczywiście zagrożenie rosyjskie jest realne, tutaj jest bezsprzecznie, zawsze jakaś prowokacja mniej lub bardziej skuteczna może nastąpić i tu tego trzeba się bać. Natomiast pytanie, kiedy Donald Tusk mówi o bezpośrednim zagrożeniu? Jak się mu pali pod nogami? Zawsze, kiedy się pali pod nogami temu rządowi, to już. Nie, pamiętacie, co powiedział wtedy, 2 miesiące temu? To nie jest kwestia miesięcy.
6: Tak.
3: Minęły miesiące.
6: Mówił to Wojtek z premedytacją na łamach poważnej angielskiej gazety.
0: Ale pan Kosiniak-Kamysz, pan premier, powiedział także chyba w marcu, napisał, że patrioty są, zostają
3: i nie będą
0: przemieszczane, przekazywane, bo są fundamentem, po czym przekazał amunicję do tych patriotów. No technicznie nie składa.
1: Nieprawda. Chwileczkę. On w tym wpisie z 31 marca, bo do tego się odwołujesz, tam jest wyraźnie w pierwszym zdaniu napisane, że i baterie, i uzbrojenie do nich. Więc on wtedy okłamywał nas z premedytacją.
0: W systemie brytyjskim on już byłby...
1: Pisał o pociskach.
0: Podałby się do dymisji.
1: W tym samym powiedział jedno, zrobił drugie.
3: Wiecie, co jest najbardziej porażające? Że jeszcze próbowano przerzucić odpowiedzialność na prezydenta i trwało to tydzień. Tydzień to trwało. Aż w końcu Kosiniak-Kamysz w środę, przyparty do muru na konferencji prasowej, na samym końcu swojej wypowiedzi, no rzeczywiście pan prezydent nie miał z tym nic wspólnego.
0: No nie, no prezydent powiedział, koniec, to ja kropka. Położę ustawę. Marku, jeszcze w tej sprawie?
6: Ja chciałem słowo tylko powiedzieć, bo nie wiem, pamiętacie na pewno tego znanego polskiego pisarza, który wyraził się o prezydencie Dudzie w taki sposób wskazujący... Żulczyk, tak, tak. A nie chciałem wymieniać nazwiska, wskazujące na pewien niedowład intelektualny czy umysłowy prezydenta. No więc jak słucham w tej chwili, został uniewinniony przez sąd prawomocnie. Więc teraz jak słucham ministra obrony narodowej, który opowiada dyrdymały o wdzięczności, to mam wrażenie, że polski minister, wicepremier wypełnia te kryteria, o których mówił pan Żulczyk w stosunku do prezydenta RP.
0: Tak jest, proszę państwa. Mamy też temat zdrowia. Po 3 latach sprawowania władzy rząd doszedł do wniosku, że coś ze służbą zdrowia trzeba zrobić. Gdyby nie afera pana Kacprzyka, to by nic nie zrobił i głos zabrała pani minister Jolanta. Sobierańska Grenda. Grenda, bardzo proszę.
9: Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak również tych maksymalnych wydatków, których spodziewamy się czy rekomendujemy w ramach budżetów szpitali ze środków, które przekazujemy z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj maksymalny udział kosztów wynagrodzeń w budżetach szpitali, podkreślam, ze środków, które przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia, to średnio 81,3%.
6: Jak no, klub piłkarski.
0: Ale powiedziała też, że nie poda się do dymisji. I tak bardzo mnie to uderzyło, sformułowanie, którego użyła, bo ona ma kontrakt z premierem.
1: Jakaś kontraktoza
0: się wkradła.
1: Ona ma dużo ważniejsze.
0: Nie, ale tak, też tam się tak, normalny polityk, normalny patriota powie, służę Rzeczpospolitej, staram się najlepiej wypełniać swoją misję, zobowiązałam się do czegoś wobec społeczeństwa, a ona ma kontrakt z premierem. No po prostu jak dostawca, nie wiem, tak? Żywności do restauracji. No
6: panią Sobierańską Grendę ubezpiecza to, że jest osobistą faworytką premiera. Upadek Sobierańskiej Grendy jest upadkiem Donalda Tuska.
0: Marku, ja myślę, że on nie znalazł następcy.
3: Nie znalazł.
0: Przy finansach, to kto by to wziął po tym wszystkim?
6: Myśmy dotarli do, wejdę wam trochę w słowo, ale dotarliśmy do ciekawych informacji, bo bulwersowała tutaj te wszystkie wynurzenia dotyczące finansów, braku pieniędzy, to pani minister jako pani prezes pisała do NFZ-u, że ma za mało pieniędzy, że powinny być lepsze szacunki tych procedur medycznych, że niepotrzebne jest limitowanie. Jednym słowem, zarabiałaby spółka nie 90 milionów, a 200 milionów, ta, którą ona zarządzała, ale zarządzała też własnymi kosztami, bo kosztowała tą spółkę 47 tysięcy złotych miesięcznie, co warto podkreślić, bo o tym się mówi trochę półgębkiem. Natomiast jej odejście, moim zdaniem, owiane jest pewnego rodzaju tajemnicą polityczną. Dlatego, że bulwersuje opinię publiczną odprawa, jaką otrzymała od spółki Szpitale Pomorskie. Ta odprawa została wypłacona na podstawie uchwały wspólników, czyli polityków Platformy Obywatelskiej, Struka, Skwierackiego, Bony, Gabrylika z PSL-u i jeszcze pani z Polski 2050. Jednomyślną uchwałą wspólników wprowadzono nowelizację do warunków pracy i dopisano 14 lipca roku ubiegłego, czyli
1: kiedy została ministrem?
6: Parę dni później została ministrem i dopisano sześciomiesięczną klauzulę konkurencyjną. Znowelizowano uchwałę kilka dni przed zmianą zatrudnienia, po to być może, żeby osłodzić przejście na głodową pensję ministerialną, bo obowiązywała uchwała z roku 2017, w której nie było ani słowa na temat odpraw konkurencyjnych. Dopiero tuż przed odejściem pani Sobierańskiej Grendy, politycy Platformy Obywatelskiej dokonali twórczej readaptacji swojej uchwały. Co oznacza, że Donald Tusk, który opowiada, że będzie żelaznymi grabiami, miotłą biegał po Polsce i wymiatał tych wstrętnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, ma totalny bałagan, burdel pod własnym nosem.
0: Słuchajcie, no ale dlaczego Platformie, nie, trochę spadło jej, w jednym z sondażu chyba 3 punkty straciła, prawda? Ale dlaczego to się nie załamuje wszystko? No przecież jakby, Wojtku, nawet przed programem relacjonowałeś mi, że żelazny elektorat Platformy Obywatelskiej zaczyna jojczyć i narzekać, tak, ale mówić, jeśli, że to jest wszystko bez sensu, ale że kadry już te polityczne...
3: Jeżeli przyjdziesz do tego żelaznego elektoratu, nie jako znajomy, kolega i tak dalej, tylko jako ankieter, no to już wtedy ten świadomy politycznie, że tak powiem, po swojemu elektorat mówi już zupełnie coś innego. To
0: wiemy,
3: jest jedna
0: że można
3: rzecz.
0: Długo rządzić, mając wyborców, którzy zatykają
3: ale,
0: nosy.
3: Kochani, ale zwróćcie uwagę na jedną kwestię. Ona jest jakby kluczowa. We wszystkich sondażach ono się mniej więcej pokrywa się w ten sposób, że wynik Platformy Obywatelskiej z 2023 roku To się pokrywa z sondażem, że poparcie dla Platformy Obywatelskiej dzisiaj jest takie samo, jak jej wynik z 23 roku, nie koalicji, jej wynik. Więc tutaj są teflonowi po prostu i tyle. No.
1: A no, mi się wydaje, że ta rzeczywistość będzie wyglądać zupełnie inaczej w kampanii wyborczej. Więc na te sondaże bym patrzył naprawdę.
10: Ja też myślę, że to na przykład zwraca uwagę jednak bardzo duża aktywność polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni organizują dużo wydarzeń, są aktywni. To się bardzo poprawiło. Ja myślę, że to przyniesie rezultaty również.
3: To musi
10: po prostu trzeba pracować.
1: No, kampania wprowadza nas w zupełnie inny czas. Wtedy się odbywają, jak doskonale wiemy, takie fokusowe badania prowadzone przez wszystkie duże partie. Co jest dla ciebie najważniejsze, dla Polaków? I tam zawsze się okazuje na pierwszym miejscu jedna rzecz, często wyżej od bezpieczeństwa. Ochrona zdrowia.
3: Słuchajcie, musi to być źle.
1: Przepraszam, bo ja się boję, że...
6: Bezpieczeństwo, Marek.
1: To prawda, ale mówię o takim bezpieczeństwie w tradycyjnym rozumieniu. O jednej rzeczy chcę powiedzieć, że kompletnie mnie nie interesuje to, co mówi pani Jolanta Sobierańska-Grenda. Jej pomysły na to, co ona chce tu zrobić, zresztą przedstawiane już wielokrotnie jak rejestracja. Najważniejsza wypowiedź z tego tygodnia to moim zdaniem było 20 sekund Adama Szłapki, rzecznika rządu, który zapewniał dziennikarzy a propos właśnie tej wspaniałej reformy szykowanej przez Sobierańską-Grendę, mogę państwa zapewnić, że pieniędzy na NFZ nie zabraknie. I się szeroko uśmiechnął. Na ochronę zdrowia. Tylko, że on to mówi w momencie, w którym brakuje 16 miliardów. On to mówi w momencie, w którym jesteśmy kilka tygodni po tym, jak, czy dni, ale... sejmowe komisje klepnęły przyszłoroczny plan na 20 do 20 paru miliardów.
10: Ale ja
1: trzymam
10: kciuki, żeby trochę te zarobki lekarzy uregulować, bo to się wymknęło spod...
3: Musi być źle, skoro daje w piątek wieczorem, w całej prawdzie całą dobę, przychodzi pan Czarzasty, reprezentant 22 tysięcy swoich wyborców i mówi, że jeżeli nie zrobimy coś ze służbą zdrowia, to przegramy wybory. Mało tego, on powiedział, że...
10: Poczekaj.
3: On też powiedział w wywiadzie, że to spartolono wszystko przez ostatnie 3 lata. Jeżeli najbliżej chodzą, polityk, który jest najbliżej nogi Donalda Tuska dzisiaj, polskiej polinogawki, i wystają mu już tylko nogi z serduszka pana Donalda Tuska, mówi coś takiego, to wiedz, że jest źle. No to musi
10: Wojtek,
3: być źle.
10: Ale zobacz, pani Joanna Mucha, która obecnie nie jest w polityce, ale mamy tę wypowiedź, ale naprawdę...
1: Jest.
10: Co na teraz
6: jest? Jedna 460 Sejmu.
10: O, ale nie jest chyba w koalicji rządzącej, prawda? Nie jest.
3: Nie jest, nie jest w rządzie, bo miała w tych taka wicepremiera.
10: To co z tym Polska 2050 tak skomplikowała krajobraz polityczny przez te swoje
3: jeszcze
10: rozpady,
3: centrum,
10: że to...
3: Tak,
10: jeszcze na prawicy to my wiemy kto co, ale tam to już się wszystko miesza. No ale dobra, zabrała głos.
11: Nie rozumiem tego rządu, panie redaktorze.
1: Co to znaczy?
11: To znaczy, że poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
1: To kto ich wybrał?
11: Wybrał ich pan premier.
1: Nie, natomiast... koalicjanci wskazywali kandydatów na ministrów.
11: Tak, i ja naprawdę nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji, a dzisiaj mam wręcz wrażenie, że ten rząd działa trochę na zasadzie, może nie sam rząd w sensie kadry ministrów, wiceministrów, ale niżej, kiedy schodzimy już do kadry urzędniczej, że działa trochę na zasadzie strajku włoskiego, bo tam się po prostu wszystko zatrzymało, Polska stanęła.
1: Ale problem... No nareszcie autorytet w tych sprawach nam coś powiedział.
3: Już jest spokojniejszy
6: chyba.
1: Że oni tacy niekompetentni wszyscy, to prawda. Ja też tęsknię za dobrymi ministrami sportu na przykład. Tak. Mieliśmy takiego znakomitego ministra sportu. Joannę Muchę. Pięć baniek na koncert Madonna. Wybrał drużyny do tego meczu. Czyli super.
10: Sprawy powinny toczyć się generalnie same. Chyba, że przychodzi rozkaz zewnętrzny, wtedy ktoś powinien ten rozkaz wykonać, ale generalnie troska o ojczyznę jest niepotrzebna, jest zbędna.
3: Pamiętam, jak w tym studiu mówiliśmy o tym po roku urzędowania rządu Platformy Obywatelskiej, że załatwienie czegokolwiek w urzędzie dzisiaj, w którymkolwiek z ministerstw, nie ma wiceministrów, albo się snują przez godzinę,
10: Wojtek, ale
3: albo
10: biznes się... Wiesz, co oni na przykład robią teraz? Akurat słuchałem Radia Olsztyn. Rzeź całej branży drzewnej, meblarskiej. Podaż drewna z powodu ideologicznych pomysłów rządu drastycznie spada.
3: Dzisiaj była rozmowa w RMF-ie.
10: I my tracimy konkurencyjność w Unii Europejskiej w tym obszarze.
3: wszyscy mówią Henik Kloska.
10: Oni mordują firmy, a firmy meblarskie to są Warmia, Mazury na przykład, mordują firmy na swoich terenach, politycznie swoich.
3: Blokują, prawda? Po prostu kontyngenty drzewne.
6: Gospodarki nieprzypadkowo została nazwana po angielsku local content, bo po polsku by to brzmiało bardzo, bardzo źle. Ale wracając jeszcze na chwilę do służby zdrowia. Ja mam takie przeświadczenie, że ponosimy dramatyczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej, ustawy Ewy Kopacz i Donalda Tuska w roku 2011. To jest ustawa, która odwróciła proporcje, wystawiła rachunek ekonomiczny przed pacjenta, przed chorobę. Staliśmy się przedmiotem zbędnym często, bo jak przychodnia onkologiczna, która została włączona do koncernu medycznego spółki prawa handlowego Copernicus w Gdańsku, ma generować dochody. No dochody można generować wtedy, kiedy się nie leczy. Leczenie różnych przypadków dużo kosztuje. Spółki medyczne wykazują olbrzymie dochody. Lekarze zauważyli doskonały klimat dla siebie. Pracują jak Mateusz Birkut. Na akord
10: ale
6: pracują polscy lekarze.
10: Ta koalicja rządząca w sprawie...
6: A kierowca, Jacku, kierowca musi mieć tachograf samochodu, bo po 4 godzinach zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
10: Kłamali w kampanii, to co obiecywali, Kosiniak-Kamysz, to są nasze twarde obietnice. Jak cię NFZ nie wyleczy tam w tydzień czy dwa, to do prywatnego my zwracamy.
3: Dzwonił już do ciebie lekarz jakiś?
10: Lekarz nie. Znaczy dzwonią lekarze, żeby odwołać wizytę.
1: Lekarze dzwonią, którzy tutaj są za naszymi plecami.
3: Do mnie dzwonią, żebym im zapłacił.
6: Nie znajduje potwierdzenia też w wynikach jej spółki, bo jeżeli spółka ma około miliarda sprzedaży, z tego 90-kilka% z NFZ-u, to na dostatek nielicznych składają się miliony Polaków płacąc składkę, bo jak im nie płacą, podlegają egzekucji komornikowej.
10: Jeszcze jedną wypowiedź. Pan prezes Jarosław Kaczyński, proszę państwa, o tym, że trzeba powołać struktury, które zabezpieczą państwo polskie przed taką samowolą również służb państwowych.
12: Trzeba niestety będzie wszystko budować od początku. Trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana, także ci z policji, którzy pozostaną w nim, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki. A tacy jak ci, którzy tutaj to robią, po prostu po pierwsze odpowiedzą za to, co robili, a po drugie trzeba będzie jeszcze wyjaśnić, czy oni działają sami, czy też działają na zlecenie.
10: Gwardia Obywatelska, słuchajcie, ja to rozumiem w ten sposób, że to jest jakiś problem, że polska prawica, siły niepodległościowe nigdy nie miały realnie siły. Nigdy nie miały realnie takiej prawdziwej siły.
3: Chyba nie używamy przemocy.
10: Nie, ale nie miały tej siły, nawet potencjalnie. Te służby państwowe, jak rządził PiS, to mogli atakować fizycznie przedstawicieli państwa, budynki, nic im nie robiono. Jak rządzi Platforma, to każdego złapią, wejdą do domu. Po prostu ta bezzębność obozu niepodległościowego jest jakimś problemem. Jest realnym problemem.
1: Tylko nie wiem, czy tutaj... Znaczy, nie wiem, czy ja rozumiem Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Czym miałaby być ta Gwardia Obywatelska? Na jakiś czas? Czy to jest potrzeba pilna do powołania w ciągu najbliższych paru miesięcy, zanim ewentualnie zmieni się władza? Czy też taka struktura, która ma funkcjonować po ewentualnym powrocie do władzy konserwatystów?
3: Ja chyba rozumiem. Znaczy, mamy do czynienia też z fizycznymi atakami na posłów, fizycznymi atakami na dziennikarzy konserwatywnych, z taką fizyczną przemocą, która zaczęła się od początku rządów, kiedy trzeba było...
6: Kieszenie z rąk.
3: Tak.
10: Ten pan w Solino, prawda, przyjeżdża do Danielu Bajtek bronić firmy, a ten go szarpie, popycha.
3: Patrzcie z jaką brutalnością...
6: A to były pracownik grupy.
10: Ale zwolniony przez Daniela Bajtka.
3: Patrzcie z jaką brutalnością potraktowano księdza Olszewskiego. Pani, oczywiście to państwo robiło. Natomiast jeżeli ja dobrze rozumiem, to ta gwardia, raczej cudzysłów bym tutaj dał, to mają być ludzie, którzy w jakiś sposób będą po prostu chronić polityków. Już nie mówię nas, nas nie trzeba chronić.
10: Myślę, że to chodzi o jakieś coś więcej, jakiś ruch społeczny.
3: Albo ruch społeczny, to już najprędzej.
6: Na pewno to jest refleksja emocjonalna pod wpływem tych zajść, które mają miejsce 10 każdego miesiąca. I to jest upokarzające dla polskiej sceny publicznej. I to moim zdaniem jest premedytacją chronione przez polityków zawiadujących policją, ponieważ pozwala to pokazywać konkurenta politycznego jako wyświechtanego awanturnika, jako egzotyczną postać, która próbuje w sposób trochę teatralny składać jakieś wieńce i w ten sposób wikłając w konflikt z tą grupą tak zwanego kodu, czy też tych obywateli myślących inaczej, Tusk uważa, że dezawuuje poważny wymiar polityk Prawa i Sprawiedliwości, bo w żadnym poważnym państwie składanie wieńców pod pomnikiem ofiar wielu różnych ugrupowań politycznych nie może budzić takich emocji, ponieważ wszyscy w ramach tej tragedii są równi, równie dotknięci tym nieszczęściem.
10: Nazwał warchołem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On, człowiek, który wprowadził politykę totalną.
6: Ona nazwała go gnojkiem,
10: który po prostu w opozycji był gotów zniszczyć państwo polskie i robił to, zniszczyć. Był przeciwko zaporze na granicy wschodniej, przeciwko wszystkiemu, co dobre, niezbędne i konieczne. I on śmie obrażać.
1: Donald Tusk zdradził...
10: Najbardziej propaństwowego polityka na naszej scenie.
1: Zdradził Polskę przed 10 kwietnia, paktując z Putinem, zdradził Polskę 10 kwietnia i zdradził Polskę po 10 kwietnia wielokrotnie. I jedno tylko zdanie mam do powiedzenia w obliczu tego, co on wczoraj uprzejmy był rzec, że nie znam innego żadnego polityka na zachód od Bugu, który się wtulał w Putina. Tylko jeden tak. Był taki człowiek, on się nazywa Donald Tusk i tego mu nigdy nie zapomnimy.
10: I tym kończymy.
6: Który abdykował wobec zobowiązań niemieckich, wobec ofiar.
3: Ile razy abdykował?
10: Stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za to wydanie. No musimy kończyć. Marek Formela, Markowi Formeli, Markowi Pyzie, Wojciechowi Biedroniowi. Dziękuję. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy naszym widzom, słuchaczom. Dziękujemy, że państwo jesteście z nami. I do zobaczenia za tydzień. Dobrej soboty, dobrej niedzieli.

0: Johnny Nash. Zbliża się godzina 10.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę, i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże.
6: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
8: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM, już 2 minuty po 10. Dziś zachmurzenie na ogół duże, lokalnie większe przejaśnienia, temperatura już wzrosła i zrobiło się znacznie przyjemniej. 19 stopni w Warszawie, piasecznie od Włocku, także Mińsku Mazowieckim, Wołominie i Radzyminie, w Tłuszczu już 18, choć w Wyszkowie 19 ciśnie, nadal bez zmian 1016 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. Maksymalna temperatura w dniu dzisiejszym to 22 stopnie. Sobota, 11 lipca. Dobre chwile z Radiem Warszawa trwają w tej godzinie na antenie Radia Warszawa z Polszczyzną. Na tym Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, skupia się na błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej. To w tej godzinie na antenie Radia Warszawa. Radio Warszawa. Muzycznie tę godzinę rozpoczynają panie Sanach i Kasia Kowalska. Pojawi się także Boyzone czy Annie Lennox.

0: Boys on Words, a skoro o słowach, to już teraz z polszczyzną na ty.
1: Z polszczyzną na ty.
2: Dzień dobry. Już kiedyś Państwu mówiłam, że inspiracją do wielu odcinków tych naszych spotkań są takie błędy, które słyszę na co dzień, słyszę w rozmowach z innymi ludźmi. Oczywiście nie poprawiam tych ich błędów, chyba że mnie o to poproszą, bo miałam już takie sytuacje, że ktoś mnie prosił, że jeśli zauważę jakiś błąd gramatyczny w jego mówieniu, to żebym mu dała znać. Ale generalnie staram się tego nie robić, więc lepiej to zrobić tutaj na antenie radia. Być może akurat ten człowiek, o którym mówię, to usłyszy. Zmorą, proszę Państwa, i piszących, najbardziej piszących, ale mówiących też, tylko że w mówieniu to aż tak nie razi, natomiast jak się to zapisze i przeczyta kilka razy, no to wtedy troszeczkę skóra się jeży. Są powtórzenia. Więc dzisiaj troszeczkę o tym, jak uniknąć powtarzania tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie. Są różne sposoby. Są różne sposoby, jak tego uniknąć. Zdarzają się też sytuacje, że musimy powtórzyć wyraz, bo on, to powtórzenie jest celowe. Ono ma położyć akcent na ten wyraz, a nie na żaden inny. Ale generalnie powtórzeń starajmy się unikać. Jak można uniknąć? Więc jest coś takiego jak synonim, czyli wyraz o bardzo podobnym znaczeniu. Mamy słowo piękny, może być wspaniały, może być imponujący, może być zachwycający. Mamy słowo duży, może być coś też wielkie, może być ogromne. Może być monstrualne, może być gigantyczne. Oczywiście ten synonim też musimy dopasować do kontekstu, czyli użyć w odpowiednim otoczeniu innych słów, żeby to nam nie zgrzytało stylistycznie z całością wypowiedzi zresztą. O synonimach wiele mówiłam jako nauczycielka języka polskiego i moje dzieciaki, czyli moi uczniowie wiedzieli, że słowo fajne jest niefajne, więc słowo fajne jest takim, jak to ja nazywam, takim jakby śmietnikiem, bo fajny to jest też smaczny, fajny jest piękny, fajny to jest zgrabny, fajny to dowcipny, więc mamy w języku polskim wiele, wiele innych wyrazów, którymi możemy uściślić to, co chcemy jakby powiedzieć, a słowo fajne, no to tak w mowie jeszcze jest dopuszczalne, natomiast w pisaniu starajmy się tego słowa unikać. Czyli stosować synonimy, żeby uniknąć powtórzeń. Dalej, mamy różne rodzaje zaimków, więc daleko można powiedzieć, że tam się coś działo. Ktoś był piękny, taki człowiek się podoba innym. 100, tyle. Mamy zaimki osobowe, on, jemu. Mamy zaimki przymiotne właśnie, dzierżawcze, swój, mój, twój. Starajmy się tego używać. Czasami trzeba po prostu inaczej zbudować zdanie i wtedy też nam to powtórzenie gdzieś tam zniknie. Gdy albo kiedy, to są takie też zmory, jeśli dzieci mają napisać jakieś wypracowanie, na przykład o swoich wakacjach, to gdy coś tam zrobiłem, to poszedłem tam, gdy wróciłem, to zrobiłem tamto. No świadczy o takim ubogim zasobie słów i też możemy się tego gdy i kiedy na różne sposoby z wypracowaniem

0: odpowiedzi pozbyć. Na przykład można je zastąpić imię słowowym równoważnikiem zdania. Takie zdanie podrzędne zaczynające się od gdy, kiedy. Czyli gdy się zasłuchałem w śpiew ptaków, no to można powiedzieć słuchając śpiewu ptaków. A możemy jeszcze użyć imię słowu przymiotnikowego biernego. Zasłuchany w śpiew ptaków doszedłem do domu. Następny przykład. Nie zauważyłem, gdy nadjeżdżał samochód. No to możemy powiedzieć, nie zauważyłem nadjeżdżającego samochodu. Oglądając wystawy sklepowe, doszedłem do domu, czy tam do domu kolegi. Spotkałem kolegę, którego poznałem na obozie sportowym. Tutaj staramy się to który wyrzucić. Czyli spotkałem kolegę poznanego na obozie sportowym. Także mamy różne możliwości. No i to, co powiedziałam już tutaj jakby między jednym a drugim, możemy się też posłużyć inną składnią zdania. Po prostu ze zdania złożonego zrobić zdanie pojedyncze, czyli zamiast pisać, gdy wróciłem do domu, to po powrocie do domu coś tam zrobiłem. Temat zaimków jest bardzo obszerny i postaramy się go rozwinąć w następnym odcinku. Tutaj jeszcze raz tylko przypomnę, że aby uniknąć powtarzania tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie, możemy stosować synonimy, możemy stosować różne zaimki i możemy też stosować imię słowowe, równoważniki zdania albo same imię słowy, żeby nam te zdania troszeczkę jakby lepiej brzmiały. To do usłyszenia, a następny odcinek cały o zaimkach.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Szary Kol to już za nami, na zegar 28 minut po godzinie 10 Rady Warszawa na 106,2 FM. Dziś patronem dnia jest święty Benedykt z Nursi, opat i patron Europy. Benedykt z Nursi należy do najgłośniejszych postaci w Kościele Łacińskim. Stawił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą do bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie, a przez założony przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego w Kościele i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów germańskich i te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 roku wyróżnić świętego Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europę. Patron dnia dzisiejszego, święty Benedykt z Nursi, opan i oczywiście patron Europy.

Heyman i Ania Jurk-Szczynowicz. 21 minut do godziny 11. Teraz ważna informacja dla tych, którzy wybierają się na zwiedzenie Paryża, oczywiście we Francji, w najbliższych dniach. Otóż muzeum w Luwrze zamknięte będzie do poniedziałku, do 13 lipca, z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. Mieszczący znane na całym świecie zbiory zabytkowe pałac nie jest w pełni klimatyzowany. Przy tak wysokich temperaturach jest to utrudnieniem zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Z powodu ekstremalnych upałów region paryski jest objęty pomarańczowym alertem pogodowym i jednak nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Niektórzy mówią: trudno mi w to uwierzyć i zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu, a w upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie mogli w nim przebywać w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na te właśnie 4 dni ekstremalnych upałów. Już wczoraj temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni.

Wielkimi krokami zbliża się 11, 13 minut dokładnie do 11, do tego czasu, czyli do 11 na naszej antenie Julia Kopała, Grzegorz Kopała, także Fiction Factory i po włosku na zakończenie godziny Tiziano Ferro Perdono.

0: O przebaczeniu na zakończeniu tej godziny śpiewał Tiziano Ferro, Perdona.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarach punktualnie godzina 11. Dziś zachmurzenie duże, choć mogą pojawić się większe przejaśnienia lokalnie i właśnie takie są nad warszawską Pragą. Miejscami przelotne pory deszczu i burze. Temperatura nieznacznie jeszcze wzrosła, 20 stopni w Warszawie, Legionowej, Wołominie, także 20 stopni w Piasecznie i Otwocku. Ciśnienie nadal bez zmiany i do końca dnia nie powinno się zmienić. 1016 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty północno-zachodni. Michał Wichrowski oraz Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę, bo punktualnie o 12 moje miejsce zajmie Janusz Zalewski. W tej godzinie na tnie Rady Warszawa Dobre Słowo, popierzalona 14.20 minut po 11, a także na audycję Spojrzenie Ojca zaprasza Weronika Ostrowska o 11.30 przed samą 12. Słowo na wieki, słowo na dziś.

Przed 11 mówiliśmy o ostrzeżeniach pogodowych we Francji, a Włochy są również popularnym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów. I tu właśnie również weekend rozpoczyna się od alertów pogodowych, bo upały sięgające nawet do 40 stopni, a lokalnie gwałtowne burze z ulewami. Włoski resort zdrowia zalecił, by mieszkańcy nie wychodzili z domów i ograniczyli się aktywność fizyczną. Wydano także ostrzeżenia przed upałami: czerwony najwyższy stopień dla Florencji, Perugii, pomarańczowy dla Rzymu, Frosione, Rieti i Campozzo, a żółty dla kilkunastu innych miast, w tym Mediolanu, Bolonii, Bari, Palermo i Turynu. Włoska obrona cywilna ogłosiła żółty alert meteorologiczny dla 7 regionów, w tym których mogą wystąpić gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem, a ostrzeżenia obowiązują w Abruzji, Emilii-Romanii, Friuli, Wenecji, Julijskiej, Lombardii, Piemoncie, a także w Wenecji Eugenejskiej. Najbardziej zagrożone są tereny górskie i podgórskie, a w Abruzji i Wenecji Eugenejskiej poza ostrzeżeniami burzowymi obowiązuje żółty alert oznaczający ryzyko.

0: Get Down On It wyśpiewa formacja Cool and the Gang na zegarach 21 minut po godzinie 11. Czas na dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 17 i 18. W tym pierwszym rozdziale pragnę pokrótce prześledzić drogę, poprzez którą nauka społeczna Kościoła kształtowała się w najnowszym nauczaniu papieży oraz Soboru Watykańskiego II, aby ukazać jej dynamiczny charakter. W każdej bowiem epoce res nowe, czyli rzeczy nowe, pobudzają to nauczanie do mierzenia się z pytaniami historii w świetle prawdy objawionej. Dlatego również sztuczną inteligencję należy rozumieć nie jako tematyczny dodatek, ani jako sytuację kryzysową, którą trzeba zarządzać, lecz jako przemianę, która od wewnątrz stawia pytania kategoriom katolickiej nauki społecznej i domaga się jej dalszego rozwoju wierności Ewangelii. Jednakże ten rok rozważań nie byłby naprawdę zrozumiały, gdybyśmy zanim zatrzymamy się nad wkładem poszczególnych papieży i najważniejszymi dokumentami, nie wyjaśnili pewnych podstawowych przekonań dotyczących sposobu obecności Kościoła w historii i jego relacji ze światem. Bez takiego doprecyzowania nauka społeczna mogłaby jawić się jako niewłaściwa ingerencja w kwestie doczesne albo jako zewnętrzny, narzucany odgórnie kodeks etyczny. W rzeczywistości wyrasta ona z Kościoła, który pielgrzymuje razem z ludzkością. Uznaje ona autonomię rzeczywistości ziemskich oraz rozróżnienie między wspólnotą eklezjalną a wspólnotą polityczną i właśnie dlatego stawia sobie za cel służbę dobru wspólnemu.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
3: Wakacje to odpoczynek, ale czy można odpoczywać będąc prymasem Polski? Jak wyglądały wakacje i odpoczynek błogosławionego kardynała Wyszyńskiego? Czy potrafił zostawić wszystko i wyruszyć w nieznane? Z kim jak najchętniej nabierał ducha, by wrócić do pracy? Czy lubił sobie poleniuchować na spotkanie pełne potrzebnego oddechu od pracy pod czujnym okiem błogosławionego Stefana Wyszyńskiego? Zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
4: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
5: W wakacje to każdy z nas chciałby trochę odpocząć. Zresztą nie tylko w wakacje. Często jest tak, że będąc w pracy czekamy tylko na piątek i wtedy ogłaszamy ten radosny moment. Już jest weekend. Niektórzy też mówią piątek, piąteczek, początek weekendu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o odpoczynku. O tym, jak ksiądz prymas odpoczywał i czy zachęcał do odpoczynku, czy odpoczynek to jednak była taka dziedzina jego życia, której nie potrafił. O tym będziemy rozmawiać z panią Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dzień dobry.
6: Pani Szczęść Aniu. Boże, witam serdecznie.
5: Pani Aniu, a pani wypoczęta dzisiaj, czy już zmęczona?
6: Nie, ja jak mówię, to nigdy nie jestem zmęczona, a tym upałem, to tak jak wszyscy, to jednak nie na nasze organizmy taki upał, ale to Bóg daje, trzeba przyjąć.
5: A ksiądz prymas lubił upały?
6: Nie.
5: Nie.
6: Nie kochał upałów. Zresztą nigdy się nie opalał. Ksiądz prymas miał wielką umiejętność odpoczywania, pomimo że miał tak dużo pracy. Z perspektywy czasu podziwiam to, że zawsze wygospodarował sobie, przynajmniej w tym czasie, kiedy pamiętam, i kiedy już byłam w instytucie i kiedy wyjeżdżaliśmy z księdzem prymasem, że zawsze znalazł sobie czas na to, żeby na miesiąc wyjechać. Na miesiąc. Zwykle to było w lipcu. Czasami troszkę zahaczało o sierpień, ponieważ 3 sierpnia były księdza prymasa imieniny, urodziny i rocznica święceń. Więc zawsze było bardzo dużo gości i bardzo pracowity czas. Ksiądz prymas czasami chciał ominąć ten dzień, ale potem ciągnęło się to przez cały miesiąc, więc już później pokornie przyjmował wszystkich, którzy chcieli złożyć mu życzenia. Wyjeżdżał. Najbardziej lubił wyjazdy w góry, na Bachledówkę. Tam wyjeżdżał od 1967 roku do 1973. Już w 1974 roku był w Fiszorze koło Wyszkowa. Ale najpiękniejsze były te urlopy na Bachledówce. Ksiądz prymas chodził wierchem, rozmawiał z góralami. Kiedy były upalne dni, zakładał taki długi płaszcz, nazywało się to prochowiec, taki jasny, z takiego materiału właśnie nie przepuszczającego powietrze. Zawsze brał coś na głowę, taką furażerkę często, albo kapelusz słomiany. I chodził, wschodził wśród zbóż, pięknie, to zawsze podziwiałam, jak tak stawał przy kopkach siana. Wtedy siano było na szczęście w takich pięknych stożkach, a nie w tych wałkach zwiniętych, tak jak teraz. Wtedy to siano tak pachniało i ksiądz prymas tak stawał sobie przy tych kopkach i patrzył na górę. Bardzo kochał przyrodę. Znał się na pracy rolników, pytał ich, pytał o zbiory, pytał, co teraz będą robić, co w tym roku, jaka pogoda, co im pomaga, co im szkodzi. Wiedział, jak się nazywa, jakie urządzenie rolnicze, jakaś maszyna, czy jakaś część tej maszyny. Nas często pytał, a jaki to ptak śpiewa? Nie umiałam zgadnąć, a ksiądz prymas zawsze wiedział, czy to śpiewa szpak, czy to śpiewa kos, czy jakiś inny ptak, jakie to ziele, co rośnie, w tym, co mijamy, idąc wolną drogą.
5: Czyli opowiadał.
6: Opowiadał. Często wieczorami chodziliśmy na różaniec do lasu, kiedy była pogoda, już nie do kaplicy na wieczorną modlitwę, tylko do lasu. Wspomina, że właśnie tego nauczył go jego ojciec, że chodzili wieczorami i różaniec mówili na spacerze w czasie jakiejś wędrówki. Kiedy był młodszy, chodził po górach, zabierał znajome rodziny, wyjeżdżali razem. Wspominał, jak wyjeżdżał do Białki Tatrzańskiej, wyjeżdżał do sióstr też. Także ksiądz prymas właśnie kochał taki czynny wypoczynek, żeby chodzić, żeby coś robić, no ale jednocześnie nie był to taki wypoczynek całkiem na próżno.
5: Czyli nie lenistwo zdecydowanie.
6: Nie lenistwo.
5: Nie spał do 10?
6: Nie, przeciwnie. Już o 5 patrzył na górę, jak mgła opadała. I zawsze coś tam robił, jak wspominał też w czasie swojej pracy, że też się budził o 5 rano, kiedy lekarze nie pozwolili mu tak rano wstawać, to wtedy odwiedzał myślą sanktuaria maryjne i modlił się do Matki Bożej w różnych sanktuariach. Zostawił taką wstrząsającą modlitwę z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, gdzie odwiedził Matkę Bożą Ostrobramską w Wilnie i modlił się o wolność religijną dla tych ludów. Także wypoczynek był czynny. Ksiądz prymas budził się wcześniej, ale wtedy pewnie sobie coś pisał, czy coś sobie przygotowywał, coś czytał. O 7:30 była modlitwa przed mszą świętą, o 8:00 msza święta, później śniadanie, a później zawsze po śniadaniu była tak zwana akademia naukowa, czyli czytaliśmy głośno poszczególne fragmenty różnych książek. Pamiętam, czytaliśmy Duchowość Górskiego, czytaliśmy Zielsko Sołouchina, czytaliśmy Historię Polski Oskara Haleckiego, czytaliśmy też taką poważną pozycję Stolica Apostolska a Rosja i ksiądz prymas tłumaczył. Pamiętam, że nie zawsze dostatecznie to doceniałyśmy, bo tu słońce, tu by się chciało już pójść w góry.
5: Ktoś przysypiał czasami?
6: Ktoś czasami przysypiał, a tu trzeba było uważnie słuchać, mieć dobrą minę, żeby przykrości nie zrobić. A ksiądz prymas w ten sposób też odpoczywał, bo on chyba z urodzenia był wykładowcą i mówcą. Więc on mówiąc, tłumacząc, dzieląc się tym, odpoczywał. Teraz to rozumiem, bo ja najbardziej odpoczywam przy korekcie i przy tym, jak się dzielę opowiadaniem o księdzu prymasie. To jest naprawdę odpoczynek, bo wtedy człowiek o niczym innym nie myśli. o żadnych problemach, kłopotach, tylko skupia się na tym, co jest przed nim. Później ksiądz prymas zachęcał nas, żebyśmy grali w siatkówkę. Sam nigdy nie grał, trzymał zegarki, robił linię mety. Kiedy przyjeżdżał odwiedzić księdza prymasa w czasie urlopu ksiądz kardynał Wojtyła, to kardynał Wojtyła zakładał sportowy strój i szedł z nami na boisko, a ksiądz prymas tylko patrzył, sędziował, trzymał zegarki, ale sam nigdy nie grał. Potem był obiad, po obiedzie zwykle był odpoczynek i tego ksiądz prymas przestrzegał, że przynajmniej 20 minut, kiedy nie było, że tak powiem, kiedy miał możliwość, bo był w swoim domu, to zawsze te 20 minut po obiedzie odpoczywał. Też w czasie pracy namiotowej bardzo kochał wyjść na swój ogród, odmawiać różaniec, właśnie chodząc w ogrodzie. Miał swoje ulubione drzewko, magnolię. Nie wiem, czy o tym już mówiłam.
5: Jeszcze nie było o magnolii.
6: Jak czekał 3 lata, czekał, aż to drzewko zakwitnie. I zawsze na wiosnę tak szedł, czy ta magnolia zakwitnie. I wreszcie, kiedy już był ciężko chory, magnolia cała okryła się takimi białymi, pięknymi kwiatami. I siostry zachęcały księdza prymasa, niech ojciec wyjdzie, popatrzy na tą swoją magnolię, to będzie ojcu lżej. I ksiądz prymas przynajmniej na wózku jechał, żeby popatrzeć, a pod koniec życia na wózku 22 maja poprosił swojego kapelana, księdza Bronka, zawiózł go do ogrodu, prosił, żeby go zostawił samego na wózku, żegnał się z tymi drzewami, z ogrodem, z figurą Matki Bożej. I właśnie z tym drzewkiem swoim ukochanym. Nie wiemy, co się stało, ale brat Teofil, który opiekował się ogrodem, mówi, że za rok ta magnolia uschła. Także zakwitła tylko jeden raz i ksiądz prymas jeszcze zdążył te kwiaty zobaczyć.
5: Z tęsknoty może za księdzem prymasem uschła ta magnolia. Tak,
6: no mówią, że drzewa czują, że z kwiatami trzeba rozmawiać. Że drzewa mają też swój świat istnienia. Ksiądz prymas potrafił patrzeć na przyrodę i nawet z tej przyrody wyciągać jakieś lekcje. Na przykład...
5: Ja mogę podtrzymać.
6: Okulary sobie wyjmę, tylko żeby się nie pomylić. Na przykład w zapiskach więziennych znajdziemy taki piękny obrazek, jak ksiądz prymas, patrząc na jodłę, zwykłe drzewo, prawda, jaką mądrą bajeczkę stworzył. Siadła wrona na czole wyniosłej jodły, spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. Tej wrzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko. Swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony. Wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły. A jodła ani drgnie, zda się nie dostrzegać wrony. Pogrążona w zadumie, wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu. Znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nic nie zmąci jej myśli, jej powagi, spokoju. To w podtekście ksiądz prymas mówi o sobie w czasie uwięzienia. Wszak tyle chmur już przeszło nad jej czołem, tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły, jak ty pójdziesz, nie twoje to miejsce, nie czujesz się pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. To ja wyrosłam z ziemi i trwam korzeniami w jej sercu, a ty, wędrowna chmuro, co rzucasz cień smutku na złociste me czoło, jesteś igraszką wichrów, trzeba cię spokojnie wycierpieć, wykraczesz swoją nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśń i odpłyniesz. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, by budować swoją cierpliwością, by przetrwać wichry i naloty, by spokojnie piąć się wzwyż. Słońca mi nie przysłonisz, sobą nie zachwycisz, celu mej spinaczki nie zmienisz. Był las, nie było was i nie będzie was, będzie las. Bajka, nie bajka.
5: Patrzył na przyrodę jako dzieło Boże, bo dzisiaj czasami mam wrażenie, w dzisiejszym świecie przyrodę stawiamy wyżej niż Boga, stawiamy wyżej niż człowieka. I ze względu na różne działania, w których no właśnie nie człowiek jest na pierwszym miejscu, tylko ważniejszy od człowieka staje się jakiś zagrożony gatunek, jakiś las, czy jakaś szkoda dla środowiska. Ksiądz prymas, jak rozumiem, potrafił tutaj zachować równowagę i takie może trochę franciszkańskie spojrzenie na świat?
6: Ksiądz prymas był człowiekiem ładu. Ksiądz prymas bardzo kochał przyrodę i uważał, że człowiek powinien być wdzięczny Bogu za każdy dar. Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże. Ale kiedy się zwierzę stawia ponad człowieka, to jest zakłócenie jakiegoś ładu, który wyznaczył sam Bóg. Dlatego oderwanie świata od Boga, oderwanie człowieka od Boga jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, tych zawirowań, tego nieładu w świecie. Nie można stawiać zwierzęcia wyżej niż człowieka. I wydaje mi się, że dzisiaj ksiądz prymas bardzo głośno mówiłby o ekologii człowieka, bo człowiek dziś jest mniej ważny niż jakieś zwierzątka spacerujące po jezdni.
5: Czasem wożone w wózkach.
6: No nie daj Boże, wożone w wózkach. Chociaż też w zapiskach więziennych znajdziemy taki obraz, jak ksiądz prymas szedł zboczem góry, którą porastały śnieżyczki. I potem obejrzał się za siebie i zobaczył zdeptane główki tych kwiatków. Cofnął się, nie poszedł dalej. Mówi, bo my tak nieraz po świecie chodzimy. Wspominał swojego ojca duchowego, księdza Korniłowicza, że kiedyś zobaczył go, jak siedział pochylony na łące nad jakimś kwiatkiem. I mówi, zastanawiałem się, co to jest, czy ojciec mówi kazanie do jakiejś pszczoły, a on podziwiał piękno tego kwiatka. To go ratowało, księdza prymasa to ratowało w Komańczy, kiedy chodził tymi pięknymi łąkami w Bieszczadach, podziwiał las. Naprawdę potrafił korzystać z piękna przyrody, chociaż właśnie w takim ogromnym ładzie, że nigdy zwierzę czy roślina ponad człowieka.
5: Pani Aniu, czy nas, ludzi, którzy ciągle siedzą przed ekranami, spędzają dużo czasu patrząc na czy to ekran smartfona, czy swojego komputera, czy w pracy, czy w domu, czy później na ekran telewizora, też może uratować przyroda, ale takie Boże spojrzenie na przyrodę?
6: Myślę, że nawet w tym ekranie warto od czasu do czasu popatrzeć na jakieś piękno przyrody. Świat Pan Bóg stworzył dla nas. Świat Pan Bóg stworzył, żeby człowiek mógł odnaleźć ślady Boga w tym świecie. Przecież wystarczy popatrzeć na wszechświat, na gwiazdy. Wystarczy popatrzeć na piękno kwiatów. Wystarczy poznać życie motyli, żeby naprawdę uznać, że jest w tym jakaś wielka Boża mądrość. Ksiądz prymas uważał, że na przykład litery drukowane powinny mieć kolor zielony, że byłoby wtedy łatwiej czytać.
5: Czyli lubił patrzeć na zieleń?
6: Bardzo, bardzo. Najbardziej lubił zielony kolor.
5: Pani Aniu, a czy było tak, że jak widział, że ktoś jest za bardzo zapracowany, czy wtedy mówił, idź odpocznij trochę?
6: Tak, zdarzało mi się, jak mnie głowa bolała i siedziałam przy stole i nie umiałam ukryć tego, to ksiądz prymas czasami podchodził i mówi: Ania, głowa cię boli. Ja mówię: no tak, proszę ojca. Ojciec mówi: to idź odpocząć. Ja mówię: ale jakbyśmy tak poszli na spacer do ogrodu po obiedzie, to może by mi przeszło. No i ksiądz prymas mówi: to bądź o 4:00 przy drzwiach. I szliśmy i odpoczywaliśmy.
5: W milczeniu, czy podczas takiego spaceru rozmawialiście?
6: Czasami rozmawialiśmy, ale najczęściej mówiliśmy różaniec. A kiedy rozmawialiśmy, to właśnie o tym, jakie to drzewo, kiedy zakwitnie, jak urosło, jakie to kwiaty, jaki to ptak śpiewa. Także najczęściej to były rozmowy takie właśnie o Bożym świecie.
5: A jeśli różaniec, to można to nazwać odpoczynkiem z Maryją też? Nie tylko z księdzem prymasem, ale i z Maryją?
6: Tak, tak, i z Bogiem. Z takim pokoju, takim przeniesieniu się do innego świata. Zresztą w ogóle modlitwa różańcowa przez ten rytm, który nadaje, jest taką modlitwą, która daje pokój. Niektórzy się zastanawiają, jak to mówić w kółko to samo, albo mówić co innego, a myśleć o czym innym, jak jest rozważanie tajemnic. A ile razy mówimy modlitwę i myślimy jeszcze o czymś całkiem innym. Dlatego modlitwa była oddechem dla księdza prymasa.
5: Dla pani też modlitwa jest oddechem?
6: Tak, tak. Kiedy tylko mogę się skupić na tej modlitwie, bo często mi się zdarza mówić różaniec też w autobusie czy w samochodzie, kiedy się jedzie, ale to już nie jest to samo.
5: Zachęcamy państwa do długich spacerów?
6: Zdecydowanie, do długich spacerów z różańcem i z otwartymi oczami na piękno Bożego świata.
5: Zachęcała pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie i życzymy państwu dużo, dużo odpoczynku.
6: Szczęść Boże!

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, za 5 minut wybije godzina 12, w południe oczywiście na antenie naszej rozgłośni modlitwa Anioł Pański. Wcześniej w tej godzinie słuchaliśmy m.in. rozmowę Anną Rastawicką. Weronika Ostrowska rozmawiała o odpoczynku, o wakacjach prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypominamy, że rozmowa jest dostępna na naszym kanale YouTube. Można znaleźć tam również wiele innych ciekawych materiałów. A tymczasem przed modlitwą Anioł Pański posłuchajmy jeszcze fragmentu Pisma Świętego, przeczytego Ewa Ziętek. Rozważanie opracował werbista, ojciec Dariusz Pielak.
1: Czytanie z Księgi Przysłów. Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce. Jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga, bo Pan udziela mądrości. Z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność. Dla prawych On chowa swą pomoc. On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność, i każdą dobrą ścieżkę.
2: Księgi mądrościowe w Biblii przypisywane są królowi Salomonowi, najsłynniejszemu z mędrców Starego Testamentu. Jego mądrość była przede wszystkim darem od Boga, jak o tym świadczy pierwsza Księga Królewska w rozdziale 3. Nasz dzisiejszy tekst z Księgi Przysłów operuje terminami właściwymi dla świata mądrości. Mądrość, roztropność, rozsądek, zrozumienie, poznanie, wiedza. Te wszystkie terminy są do pewnego stopnia modyfikacjami nazw darów Ducha Świętego. Mądrości, rozumu i wiedzy, który nazywany jest też darem umiejętności. Dla autorów biblijnych mądrość jest zatem darem. W naszym świecie mądrość jest raczej owocem długiego i często nieprostego doświadczenia. Prawdziwa mądrość łączy te dwa podejścia. O ile bowiem doświadczenie życiowe uczy nas bardzo wielu rzeczy, to bez otwarcia się na transcendencję Boga zawsze pozostanie ono w jakimś stopniu ślepe i ułomne, przez co będzie to mądrość ograniczona. Prawdziwa mądrość to ta, która oświeca życiowe doświadczenie wizją Bożego świata. Dlatego właśnie Pismo Święte mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża, czyli szacunek dla moralnego kodu, który w stworzeniu złożył sam Stwórca.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
1: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
3: I z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
4: Wsłuchajmy się teraz w słowa Ewangelii, które skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
5: Z Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
6: Być może oburzamy się na świętego Piotra. Jak można zadać takie pytanie to samemu Jezusowi? To takie interesowne, Piotrze, biznesowe. Ale święty Piotr powinien nas sprowokować do zastanowienia się, jakie ja chcę zadać pytanie Bogu. Albo ile pytań noszę w sobie niewypowiedzianych. Pytań, które niosą w sobie moją pretensję, mój żal, złość. Jaka jest najlepsza rozmowa z przyjacielem? Szczera. I do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi, bo powiedział nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. Dlatego tym ośmieleni wypowiedzmy nasze wszystko Jemu. Moje wszystko. Jezus to już zna. Zna nasze serca, ale to wypowiedzenie wszystkiego jest nam potrzebne. Nie bójmy się wypowiedzieć tego Jezusowi, swoich oczekiwań, zawiedzionych nadziei, pretensji, niezrozumienia wielu kwestii, niezgody na to czy tamto. Nie bójmy się, jak święty Piotr, pokazać Jezusowi swojego wysiłku i trudu, jaki wynika z mojej wiary i wierności Jezusowi. Nie bójmy się, jak święty Piotr, zapytać: Panie Jezu, ale co ja będę z tego miał? Niech taki dialog przybliży nas do Jezusa i zacieśni przyjaźń. Niech taki dialog przypomni nam, że Jezus zawsze daje więcej, bo nie da się prześcignąć w hojności. Teraz otrzymasz 100-krotnie więcej i odziedziczysz życie wieczne.

20 stopni pokazują termometry w stolicy, chłodniej w Piasecznie, tam 19 kresek, a cieplej w Legionowej, Nowym Dworze, Pruszkowie i Grodzisku 21. To maksymalne temperatury, cieplej dzisiaj już nie będzie, może się pojawić za to więcej chmur, w Warszawie

pomagała. Paul Simon, Nelly Furtado to tylko niektóre propozycje muzyczne i sprawdzimy między innymi, jak przebiegały uroczystości dzisiejszego święta. No bo dziś oczywiście 11 dzień lipca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Te obchody w Warszawie już się rozpoczęły, ale już na początku miesiąca odbywały się one m.in. na Jasnej Górze. Na ten temat więcej o 12.30.

22 minuty po godzinie 12 w południe, czyli przed kilkudziesięcioma minutami rozpoczęły się kolejne elementy obchodów upamiętniających ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w ówczesnej Małopolsce Wschodniej. Przypominamy o 10 w katedrze Polowej Wojska Polskiego msza święta w południe, uroczystości na Skwerze Wołyńskim przy ulicy Gdańskiej. O tych obchodach, o tym, co działo się w katedrze Polowej, powiemy już za kilka chwil w wiadomościach z życia Kościoła. No, oczywiście te uroczystości również przede wszystkim dziś z udziałem władz centralnych na terenach, które tej zbrodni doświadczyły, ale te wydarzenia działy się również, te obchody upamiętniające, wydarzenia upamiętniające jeszcze na samym początku tego miesiąca. Do tego tematu, do tego wątku również dziś po południu na antenie Radia Warszawa będziemy wracać.

0: Anna. Radio Warszawa na 106,2 FM, na zegarze jest 12:30. To czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest 11 lipca na pamiątkę tzw. Krwawej Niedzieli. Tego dnia 1943 roku nastąpiła masowa akcja eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery, ukraińską powstańczą armię oraz ukraińską ludność cywilną. Zaatakowano wtedy około 100 miejscowości i wymordowano kilka tysięcy osób. O 10 mszy świętej w katedrze polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar przewodniczył ksiądz pułkownik Karol Skopiński. Kapłan przypomniał słowa jednego z ocalałych świadków tamtych wydarzeń.
1: Nienawiść rodzi się tam, gdzie człowiek odrzuca Boga i przestaje widzieć w drugim człowieku swojego brata. To zdanie, kochani bracia i siostry, nie jest tylko bolesnym świadectwem historii, ale także przestrogą dla każdego z nas.
0: Pomordowani poświęcili życia w imię swojej tożsamości, podkreślał duchowny.
1: Którzy do końca pozostali wierni swojej wierze, swoim rodzinom i swojej polskości. Wielu z nich zginęło z modlitwą na ustach, wielu umierało, trzymając w dłoniach różaniec lub krzyż. Oprawcy mogli odebrać im wszystko, ale nie byli w stanie odebrać im wiary. Można zniszczyć, kochani bracia i siostro, dom. Można spalić kościół, można odebrać człowiekowi życie, ale nie można zniszczyć duszy wiernej Chrystusowi.
0: W południe na skwerze Wołyńskim rozpoczęła się wspólna modlitwa, apel pamięci oraz złożenie wieńców przy pomniku ofiar ludobójstwa. O 13:30 zaplanowano ceremonię składania kwiatów przy pomniku 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Do Płocka przyjechało 600 stypendystów dzieła Nowego Tysiąclecia. To studenci z różnych stron Polski, którzy na co dzień studiują w 50 miastach w Polsce oraz za granicą. Uczestnicy z 16 wspólnot akademickich rozpoczynają tygodniowy obóz formacyjno-integracyjny i zostali zakwaterowani w 5 ośrodkach. Pierwszy dzień upłynął na właśnie kwaterunku, spotkaniach integracyjnych i wspólnej modlitwie. Biskup Płocki, Szymon Stułkowski, w homilii na rozpoczęcie obozu podziękował uczestnikom za odwagę rozwijania swojej wiary.
3: Cieszę się, że szukacie tej bliskości Pana Boga, że tankujecie tę moc ducha. Jest to potrzebne, bo ona się wyczerpuje. Trzeba być podłączonym do tego źródła duchowej mocy. I to spotkanie też między innymi temu służy. Ale każdy z nas musi sam o to zabiegać, żeby być blisko Jezusa.
0: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na wyjazd, podkreśla.
4: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacji, to naprawdę uwierzcie, nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych. Tylko każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
0: Uczestnikom towarzyszą siostry zakonne, księża i absolwenci programu stypendialnego. Śladami Karola Wojtyły to hasło gry miejskiej, która dziś odbędzie się w Łazienkach Królewskich. To rodzinna forma poznania życia i dorobku papieża Polaka. Na wydarzenie przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II, mówi przedstawicielka organizacji Anna Korzeniewska.
5: Jest to gra, która nawiązuje do naszej ubiegłorocznej wystawy Karol Wojtyła Inspiracje, wystawy, która ponownie jest do dyspozycji właśnie w Łazienkach Królewskich. A w sobotę czeka nas wspólna przygoda pełna zadań, odkrywania, pełna inspirujących pytań, które pomagają spojrzeć na naszą wystawę zupełnie z nowej perspektywy.
0: Uczestnicy będą mieli m.in. możliwość współpracy w grupach. Ich zadaniem będzie kojarzenie faktów. Będzie się liczyć też spostrzegawczość. Organizatorzy nie wprowadzili ram wiekowych. Gra rozpoczyna się o 15 i potrwa 2 godziny. Udział jest bezpłatny.

To Cukero i Poljong, nieco ponad kwadrans dzieli nas od godziny 13. Znamy tymczasem kolejnego półfinalistę Mundialu. Wczoraj, w zasadzie w nocy, Hiszpania pokonała Belgów 2-1 w ćwierćfinałowym spotkaniu. Pełnym dramaturgii, bo kontuzji nabawił się bramkarz Belgów Thibaut Courtois. No a jego następca w bramce Belgów przyczynił się do utraty bramki, która dała zwycięstwo Hiszpanom. Rywalem Iberyjczyków w półfinale we wtorek będzie Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko. No, dziś kolejny mecz ćwierćfinałowy o awans do kolejnej rundy powalczą Norwegowie z Anglikami. No, a przed nami jeszcze w nocy ostatnie starcie ćwierćfinałowe. Argentyńczycy zagrają ze Szwajcarią. No i właśnie zwycięzcy tych dwóch spotkań wyłonią kolejną, drugą półfinałową parę. No, może się tak zdarzyć, że w tej fazie turnieju, w półfinale Mistrzostw Świata, będziemy mieli same drużyny ze starego kontynentu. Wszystko zależy tutaj od tego, jak Argentyna poradzi sobie z Helwetami. Te mecze dzisiaj o 23:00 Norwegia z Anglią, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Argentyna ze Szwajcarią. Jutro w niedzielę o poranku wszystko będzie już jasne.

To Barry White na 106.2 FM, jest godzina 12.50, no to nie pozostaje nam nic innego niż uczynić zadość słowom tego wokalisty. Niech gra muzyka dalej w Radio Warszawa, ZAS już teraz.

0: Dwie minuty zostały do 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
7: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
8: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
10: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
9: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
11: 20 stopni w Warszawie, 21 w Legionowie Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, a 19 kresek pokazują termometry w Piasecznie Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim. Tam 17 stopni. Maksymalne temperatury to te, których doświadczamy właśnie w tym momencie. Deszcz może popadać jeszcze w ciągu dnia, także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś może się nawet burza przytrafić w Warszawie, ale odpoczniemy od silnego wiatru podmuchów przekraczających 40 km na godzinę. Dziś nie doświadczymy. Dwie minuty po 13 na 106,2 FM Radio Warszawa. Janusz Zalewski. Kłaniam się wszystkim tym, którzy z nami to sobotnie popołudnie spędzają. Już za kilka chwil wybierzemy się w Bieszczady. Podróż będziemy odbywać w towarzystwie doktora Łukasza Bajdy. A do tego czasu, do czasu tej eskapady, grupa Roxette, a także Wiktor Waligura.

0: 10 minut po godzinie 13. Już teraz zapraszamy w miejsca pomijane przez tradycyjne szlaki turystyczne. Poznamy też niezwykłe postacie związane z regionem Bieszczad oraz często zapomniane historie. Nie zabraknie też ciekawostek, wątków kulturalnych i historycznych o Bieszczadach inaczej z doktorem Łukaszem Bajdą. Już teraz.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: Bieszczady, nazywane przez niektórych krainą łagodności, nierozerwalnie wiążą się z poezją śpiewaną. I tutaj oczywiście wielu wykonawców piosenki ściśle w takiej formule gitary i pióra wykonuje. Są liczne festiwale piosenki poezji śpiewanej, nie tylko też w tym nurcie, ale można powiedzieć, patrząc

mocno na scenie ogorzały zespół zasłynął swojego czasu wspaniałymi wykonaniami wierszy tego poety, ale jednak dorobek Starego Dobrego Małżeństwa znacznie wykracza poza piosenki do wierszy Edwarda Stachury, a piosenka Bieszczadzkie Anioły, tytułowa piosenka jednej z płyt wydanej już 25 lat temu, nie jest autorstwa Edwarda Stachury, jest autorstwa Adama Ziemianina. Tyle, że przez to, że Stare Dobre Małżeństwo kojarzone jest ze Stachurą, to i przypisano Stachurze tę piosenkę. Piosenkę, która zrobiła zawrotną karierę w Bieszczadach, stała się nazwą organizowanego w latach 2001-2009 festiwalu właśnie Bieszczadzkie Anioły. Zapoczątkowała ta popularność tej piosenki modę na pamiątki, motywy w ogóle w sferze turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej na anioły w Bieszczadach. Tutaj ten motyw bieszczadzkich aniołów stale się rozwija i trudno zobaczyć stragan z pamiątkami w Bieszczadach, gdzie by anioły, aniołki, różne skrzydlate postaci odległe na pewno od gdzieś biblijnych pierwowzorów można zobaczyć. To jednak nie kończy się na SDM-ie, na Starym Dobrym Małżeństwie temat piosenek bieszczadzkich. Powiem więcej. Piosenki bieszczadzkie są znacznie starsze niż twórczość Starego Dobrego Małżeństwa i zanim ktokolwiek o czymś takim jak poezja śpiewana usłyszał, już pisano piosenki o Bieszczadach. Już Bieszczady, można powiedzieć, były obecne, jak to się teraz w nowoczesnej polszczyźnie mówi, obecne w mainstreamie muzycznym. I tutaj naprawdę gwiazdy pierwszej ligi piosenki rozrywkowej o Bieszczadach śpiewały już w latach 60. I to jest tak, że tutaj te pierwsze bieszczadzkie piosenki wiążą się też z pewną chęcią popularyzacji tego regionu przez władze. Po prostu chciano, to z jednej strony popularyzacja turystyczna, ale chciano też ludzi zachęcić do osiedlania się w opustoszałych wówczas Bieszczadach. I już w 1964 roku Bieszczady zagościły na festiwalu piosenki w Opolu. Tam Tadeusz Woźniakowski wykonał balladę bieszczadzką. Tekst autorstwa Edwarda Fischera, bo tutaj trzeba wyjaśnić, że w tamtych czasach to nie gwiazdka czy gwiazda estrady pisała sobie sama teksty piosenek, od tego byli zawodowcy. I takim zawodowcem był Edward Fischer, który inspirując się opowieściami o Ludku Pińczuku, jednym z tych słynnych bieszczadzkich pionierów, o tym słynnym bieszczadniku, napisał tekst ballady bieszczadzkiej z tym słynnym refrenem mój koń, polubił się na woń. I właśnie tutaj nagrodę na festiwalu w Opolu Tadeusz Woźniakowski balladą bieszczadzką z tekstem Edwarda Fischera wyśpiewał. Ale proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić rejs po Jeziorze Solińskim, po naszym bieszczadzkim morzu bez piosenki Zielone Wzgórza nad Soliną. I to jest piosenka, do której tekst napisał Janusz Kondratowicz, zmarły już 11 lat temu, miłośnik Bieszczadów i poeta polskiej piosenki, autor licznych szlagierów, a wykonawcą był i jest Wojciech Gąsowski. Wojciech Gąsowski, który wtedy był zbuntowanym bigbitowcem, niespecjalnie miał ochotę śpiewać piosenkę, on chyba nawet w jednym wywiadzie nazwał to tak bardzo brutalnie dla starych dziadów. I tutaj, no oczywiście tutaj ja nikomu siwych włosów nie chcę wypominać, tylko cytuję artystę. No stwierdził jednak Gąsowski, że nie odmawia się szefostwu i tam kierownik literacki bodajże Polskiego Radia nakazał mu zaśpiewać, nagrać tą piosenkę. Gąsowski wystąpił z nią na festiwalu w Opolu 3 lata po Woźniakowskim i przez długie lata śpiewał i śpiewa o zielonych wzgórzach nad Soliną. Taka ciekawostka, rok 1967 to jest jeszcze przed ukończeniem budowy zapory wodnej w Solinie. Także te zielone wzgórza jeszcze nie były porośnięte tak gęsto lasem, a zapora jeszcze nie była skończona, a jednocześnie Jezioro Solińskie jeszcze nie było całkiem wypełnione wodą. Ale już piosenka promująca Jezioro Solińskie była. No i można powiedzieć, że chciałoby się, by artysta był zauroczony regionem, ale dopiero po 40 latach Wojciech Gąsowski odwiedził Bieszczady i zobaczył te zielone wzgórza, o których wyśpiewywał tekst Janusza Kondratowicza. A Janusz Kondratowicz, który w swoim dorobku ma wiele hitów, jest również autorem tytułowego utworu z pierwszej płyty zespołu Trubadurzy. To jest rok 1968. Powstaje piosenka i płyta Krajobrazy. Piosenka, która z trubadurami teraz jest jakoś rzadko kojarzona, bo jak słyszymy trubadurzy, to raczej przyjedź mamo na przysięgę, a przecież piosenka Krajobrazy opowiada właśnie o Bieszczadach. Tytułowa piosenka, która nie zdobyła takiej popularności jak inne

0: utwory tego zespołu z tekstem Janusza Kondratowicza. Opowiada o Bieszczadach, a jeszcze tutaj może jest okazja, ja nie będę śpiewał, bo ja nie śpiewam z natury, bo ludzie uciekają, kiedy ja śpiewam, ale można zacytować fragment tej piosenki, właśnie Krajobrazy, z tekstem Janusza Kondratowicza, wykonywaną przez zespół Truba Duży. Woła mnie jesienią, wiatr od połonin, od wytliny, dęby jak koral się czerwienią, w zgubionych listach od dziewczyny. Stromo ścieżkami pnie się otryt, świerki w obłoku patrzą lustro, wrzesień on rannej rosy mokry, okrywa pola białą chustą. No, na pewno też warto to wysłuchać w wersji śpiewanej, ale ja tego Państwu robił nie będę. I proszę Państwa, patrząc na gwiazdy lat 60., na erę Big Beatu, to również zespół Niebiesko-Czarni, w którym wokalistką była Ada Rusowicz, wykonywał piosenkę z wątkiem bieszczadzkim. Wczesny zmierzch nad Sanokiem, czyli to jest ten sam rok, co piosenka Krajobrazy, a do tych opowieści o piosenkach z lat 60. dołączyć jeszcze trzeba zespół Czerwone Gitary i też tekst Janusza Kondratowicza, Płoną góry, płoną lasy. Ten zachwyt Kondratowicza nad jesienią w Bieszczadach też stał się tematem jednego z hitów polskiej piosenki. Ale proszę Państwa, przecież jak mamy różne indywidualności w polskiej estradzie, mamy także śpiewających autorów i takim śpiewającym autorem był Wojciech Młynarski, który na swojej debiutanckiej płycie napisał, czy nagrał utwór ze swoim tekstem, po prostu Wyjedź w Bieszczady. Piosenka troszeczkę prześmiewcza, wyśmiewająca ten mit polskiego dzikiego zachodu, jak Bieszczady bywały nazywane od końca lat 50., od tych studenckich wypasów bydła w stylu western. No, też temat na osobną opowieść, ale rzeczywiście piosenka Wojciecha Młynarskiego także należała do tych najbardziej znanych piosenek dotyczących naszego, ja mówię, naszego regionu, bo kiedy mówię o Bieszczadach, to zawsze czuję się z nimi związany, tu się wychowałem i tu pracuję i o Bieszczadach opowiadam, więc proszę mi wybaczyć to takie zawłaszczanie regionów w tych naszych opowieściach. Ale patrząc jeszcze na te utwory, które możemy wysłuchać, jeżeli przyjdzie nam ochota, żeby coś muzycznie o Bieszczadach usłyszeć, to trzeba wspomnieć o troszeczkę ostrzejszej nucie. I tutaj Bieszczady, a konkretnie Ustrzyki Dolne, są stolicą polskiego punk rocka. No jedną ze stolic, bo tutaj pod koniec lat 70. powstał jeden z zespołów punk rockowych. Oczywiście to zgoła odmienne klimaty niż te, które reprezentowali Truba Duży, Czerwone Gitary czy Niebiesko-Czarni. Ale dlaczego warto o tym wspomnieć? Nie chodzi mi o ten buntowniczy okres lat 70. Wtedy zespół KSU, bo o nim chciałbym kilka słów powiedzieć, nie śpiewał o Bieszczadach, ale w latach 90. nagrał płytę, no wtedy to kasetę bardziej wypadałoby powiedzieć, Moje Bieszczady. Teksty Macieja Augustyna, to też ważna postać dla Bieszczadów, myślę, że najbardziej przeze mnie ceniony, ale myślę, że najzdolniejszy historyk piszący o Bieszczadach. On od początku tej rewolucji punk rockowej w Ustrzykach Dolnych pisał teksty piosenek dla zespołu KSU, jednego z pierwszych zespołów punkowych. I on również w latach 90. napisał te teksty bieszczadzkie, Moje Bieszczady 1, Moje Bieszczady 2. Zespół KSU, który na scenie już prawie pół wieku występuje, tam się przewinęły dziesiątki wykonawców, różnych członków zespołu, ale te piosenki z tekstami Macieja Augustyna cały czas pozostają w repertuarze i pieśni sławiące też piękno tej naszej bieszczadzkiej krainy także wybrzmiewają cały czas na scenach. Zresztą trudno sobie wyobrazić ten kalendarz wydarzeń kulturalnych w Bieszczadach bez koncertów zespołu KSU. No w tym momencie chyba żaden już z obecnych członków składu nie mieszka w Bieszczadach, nie mieszka w Ustrzykach Dolnych, ale piosenka Moje Bieszczady 1, Moje Bieszczady 2, czy piosenka Za mgłą, taka nostalgiczna, wszystkie z tekstami Macieja Augustyna, historyka, ale też autora tekstów piosenek, wybrzmiewa. Tutaj teraz zespół KSU troszeczkę złagodniał, w instrumentarium pojawiły się skrzypce, lira korbowa, która łagodzi ten pierwotny punk rockowy charakter utworów. Ale powracając jeszcze do krainy gitary i pióra, no to tutaj warto wspomnieć krakowską artystkę z bieszczadzkim takimi korzeniami Agaty Rymarowicz, która także o Bieszczadach śpiewa. Wspomnieć trzeba też mniej znanych wykonawców, ale bardzo miłujących Bieszczady, mieszkających w Bieszczadach, których można spotkać czy to na koncertach plenerowych, czy nawet w bieszczadzkich lokalach gastronomicznych śpiewających. Ostatnio tutaj dużą popularność zyskał Paweł Lewandowski, ale też są bardowie, powiedzmy, mniej znani. Jedni wykonują swoje piosenki, inni wykonują piosenki cudze. I też ta turystyka bieszczadzka zawsze z tą gitarą i wspólnym śpiewaniem była związana. Ja też, kiedy sięgam pamięcią do czy to moich szkolnych lat, pierwszych bieszczadzkich wędrówek, czy do okresu późniejszego, kiedy już na studiach byłem na kursie przewodnickim, to te churalne śpiewy tego repertuaru, czasem bardziej poetyckiego, innym razem mniej poetyckiego, to jak najbardziej to wspólne śpiewanie było częścią tego odkrywania Bieszczadów. I tutaj też często w repertuarze, oprócz utworów współczesnych, oprócz piosenek Starego Dobrego Małżeństwa, pojawiały się piosenki łemkowskie, pojawiały się piosenki dawnych mieszkańców tego regionu. A tu jeszcze, patrząc na historię bieszczadzkiej piosenki, warto wspomnieć, że nieodżałowanej pamięci Andrzej Załucha, wielka indywidualność polskiej estrady, także wykonywał jedną piosenkę o Bieszczadach, konkretnie balladę z kina objazdowego, z jednego z filmów fabularnych ze scenariuszem Jerzego Janickiego. To też wybitny scenarzysta związany z Bieszczadami. Myślę, że kiedy będziemy tutaj opowiadać o filmografii bieszczadzkiej, o Bieszczadach na złotym i srebrnym ekranie, będzie okazja, żeby wspomnieć także film Stanisława Jędryki, kino objazdowe ze scenariuszem Jerzego Janickiego i piosenką z tekstem Janickiego, śpiewaną przez Andrzeja Załuchę. Ale proszę Państwa, tutaj wiele osób, kiedy miałem przyjemność te setki, jeśli nie tysiące grup turystycznych prowadzić po Bieszczadach, pytało mnie o słynny Deszcz w Cisnej w wykonaniu Krystyny Prońko. To jest utwór, który powstał w 1978 roku podczas bardzo deszczowego lata, kiedy to wokalistka razem z zespołem Common Band pracowała nad nowym repertuarem właśnie w Cisnej. I tak się zdarzyło, że podczas dłuższego pobytu cały czas padało i wówczas Bogdan Olewicz, też wspaniały poeta polskiej piosenki, napisał tekst o tym deszczu w Cisnej, to co cały czas też w stacjach radiowych jeszcze można usłyszeć. I myślę, że tą opowieścią o Deszczu w Cisnej zakończymy dzisiejszy odcinek.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Dziś jest sobota, 11 dzień lipca. To pierwszy weekend z utrudnieniami w Alejach Jerozolimskich. Drogowcy wymieniają nawierzchnię jezdni od placu Zawieszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. No i właśnie od piątkowych wieczorów do poniedziałkowych poranków w ten i w kolejny weekend te prace odbywają się właśnie w Warszawie. O szczegółach Maciej Dziubiński.
1: Będziemy zaczynali pracę w piątki około godziny 22 i kończyli w poniedziałki około 5 rano. Zamknięta będzie jezdnia Alei Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Objazd poprowadzi ulicą Grójecką do Kopieńskiej i Sokołowskiego Grzymały.
0: Na czas prac tramwajarze otworzą na Grójeckiej drugi pas w stronę Placu Narutowicza od Placu Zawiszy do ulicy Niemcewicza i przez cały weekend autobusy linii 127, 158 i 159, które jadą w stronę Dworca Zachodniego, będą skręcać z Placu Zawiszy w Grójecką, a następnie w Kopińską i Sokołowskiego Grzymały. W ten sposób dojadą do Alei Jerozolimskich. Jeszcze jeden weekend oprócz tego, który mamy z takimi utrudnieniami przed mieszkańcami stolicy. Warto o tym pamiętać, planując swoje wakacyjne wędrówki po naszym pięknym mieście.

Anne-Marie, niecały kwadrans przed godziną 14. W tym momencie słońce wyjrzało na Pradze Północ. Świeci nam tutaj w okna studia Radia Warszawa przy ulicy Floriańskiej. Czy tak będzie przez całe dzisiejsze popołudnie? O tym powiemy więcej już po godzinie 14.

0: elektryczne gitary i Killer na 106,2 FM, 2 minuty przed godziną 14. Na koniec tej godziny, tu by chyba bardziej piosenka koniec elektrycznych gitar pasowała.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: No niedługo zagościło słońce na warszawskiej Pradze. Teraz deszcz pada i to tak nawet dosyć solidnie puka w parapety naszego studia przy ulicy Floriańskiej. Te opady będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Temperatura trochę nam poszła do góry. 22 stopnie w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Piasecznie. 23 w Legionowie i Pruszkowie. Tak to wygląda w tym momencie. Wiatr nie dokucza nam tak jak w ostatnich dniach. Minęła 14 na 106,2 FM, oczywiście Radio Warszawa. W tym momencie deszczowe popołudnie w stolicy, ale może się to zmieni i jeszcze trochę słońca dzisiaj zobaczymy, chociaż synoptycy o chmurach głównie mówią, jeżeli chodzi o dzisiejsze popołudnie. Howard Jones za moment, a już teraz Phil i Lanberry na antenie Radia Warszawa, czyli gotowi na wszystko.

9 minut po godzinie 14. Deszczowe popołudnie w Warszawie. Sobotnie nie jest też zbyt upalnie, ale za to na zachodzie i południu Europy temperatury znów sięgają 40 stopni. Może to sprawić, że docenimy tę pogodę, którą mamy w tym momencie we Włoszech. Do 40 stopni dochodzą upały, gwałtowne burze z ulewami też lokalnie się tam pojawiają. A tamtejszy resort zdrowia zaleca, by mieszkańcy nie wychodzili z domów i ograniczyli aktywność fizyczną. Ostrzeżenia obowiązują dla Florencji i Perugii, czerwony, pomarańczowy dla Rzymu i Frosinone, a dla kilku innych miast, w tym Mediolanu, Bolonii, Bari i Palermo, Turynu, żółty alert. Gorąco również jest we Francji. Tak gorąco, że w Paryżu muzeum w Luwrze zostało zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca. Pomieszczenie nie jest w pełni klimatyzowane, więc zarówno i pracownicy, i zwiedzający mogą tam boleśnie przekonać się o skutkach takiej pogody. No na szczęście tym razem te upały saharyjskie nie dotarły nad Wisłę.

Temat pokora na 106,2 FM to oczywiście francuski piosenkarz polskiego pochodzenia. Urodził się w Strasburgu jako syn byłego francuskiego piłkarza polskiego pochodzenia André Toty. A w tym momencie na antenie naszej rozgłośni Rich Mullins, za moment również James Blunt.

0: 28 minut po godzinie 14, nieco ponad pół godziny i przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i Łagiewnikach. Będziemy jak co dzień transmitować koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wcześniej jednak posłuchamy jeszcze sporo muzyki do 15 na antenie Radia Warszawa, m.in. Ania Dąbrowska, Robbie Williams, więc gwiazdy i krajowe, i światowego formatu.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Po reklamie.

0: Za 20 minut będzie 15 na 106.2 FM, czas na dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 stycznia 2026 roku. Rozpoczęcie Jerycha Różańcowego diecezji warszawsko-praskiej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie.
3: Nic tak nie jest dzisiaj nam potrzebne, jak wytężyć wszystkie swoje siły na modlitwie, aby prosić Boga w sprawach, które oceniamy jako ważne. Oceniamy także będąc na modlitwie, bo prosimy Boga o mądrość. To tylko przez perspektywę mądrego patrzenia na rzeczywistość możemy powiedzieć, że to i tamto jest nam potrzebne, to i tamto jest ważne, ale również mądrość nam podpowiada, czego należy unikać, czego należy się wystrzegać i tak dalej. Drodzy moi, żeby ze wszystkim sobie poradzić, potrzebna jest właśnie mądrość. I kiedy dzisiaj usiedliśmy, aby słuchać Słowa Bożego, zaczęliśmy właśnie od rozważania pierwszego czytania, a to jest fragment wyjęty z mądrości Syracha. Dwie ma takie księgi mądrościowe, mądrość Salomona i mądrość Syracha. Księga Mądrości Salomona to jest pisana przez wieki do tej księgi podstawowej, gdzie zebrano mądrości powiedziane przez tego wielkiego króla. Potem inni autorzy dodawali, żeby zyskać trochę na powadze, ale wieki uznam, że w tym było działanie łaski Bożej.
1: Dobre słowo pasterzy.

Anywhere na 106.2 FM i Passenger. Tak, to dokładnie ten Passenger od przeboju Let Her Go, który przyniósł mu tak ogromną popularność już 13 lat temu. Za 10 minut będzie 15.

0: Niecałe dwie minuty zostały do godziny 15. Przeniesiemy się wówczas do Krakowa, do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a posłuchajmy wcześniej fragmentu Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z Dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Na jedno słowo uważam i z tym jednym się zawsze liczę. To jedno jest mi wszystkim. Tym żyję i z tym umieram. A to jest święta wola Boża. Ona jest mi pokarmem codziennym. Cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże. Pełnię zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda. Chociaż nieraz drży natura moja i czuję, że wielkość życzeń przechodzi siły moje, wiem dobrze, czym jestem sama z siebie, ale wiem też, czym jest łaska Boża, która mnie wspiera.

Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania stajemy w duchu na Golgocie. Ty sam, umęczony i rozpięty na hańbiącym drzewie krzyża, jesteś gwarantem nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka. Tej miłości nic nie jest w stanie osłabić ani zniszczyć. Nie umniejsza jej żadna ludzka niewierność, niewdzięczność. Nie niszczy jej żaden grzech. Ona każdego kocha miłością nieskończoną, bo Ty za każdego cierpiałeś i oddałeś swoje życie. Od Twej miłości nie oddziela człowieka ani utrapienie, ani ucisk, ani choroba, ani prześladowanie, tylko jego wolność. Człowiek bowiem w swojej wolności może wybrać Ciebie i może odrzucić Twoją miłość, Jezu Chryste. Dla zasług Twej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, spraw, aby wszyscy ludzie poznali nieogarnioną miłość swego Stwórcy i Odkupiciela, a w swej wolności zawsze wybierali Ciebie, wcieloną, miłosierną miłość Boga. Niech Twoja męka nie będzie daremna dla nikogo, lecz niech zrodzi obfite owoce życia w duszach chrześcijan oraz niech promieniuje blaskiem światła i ciepła miłości na cały świat. Niech nas nic nie odłącza od miłości Twojej, a wszelkie trudności niech będą jak drzazgi rozpalające jej płomień. Niech Twoja miłość króluje w sercach naszych. Niech usuwa z nich niewierność, słabość i grzech, abyśmy wzrastali we wspólnocie miłości, która uszczęśliwia każdego człowieka.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość i dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, naszych rodzin, Kościoła, Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twe miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku, choroby i innych trudnych doświadczeń, zwłaszcza mieszkańcom Wenezueli, którzy doświadczyli kataklizmu trzęsienia ziemi. Błogosław rolnikom, sadownikom, aby nikomu nie brakło codziennego chleba. Daj wytrwałość wszystkim czyniącym dobro i wspierających ludzi w jakiejkolwiek potrzebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.

imię, bo w nim jesteśmy zbawieni. Dziękujemy za Twoje oczy przepełnione miłością, które widzą w nas umiłowane dzieci Boga. Uwielbiamy Cię, nasz Zbawicielu, bo Ty nie wahałeś się oddać za nas życia i w swoim miłosierdziu przebaczasz nam nasze grzechy zawsze, ilekroć ze skruszonym sercem przychodzimy do Ciebie w sakramencie pokuty. Bądź uwielbiony, Panie.

0: przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
2: Być może oburzamy się na świętego Piotra. Jak można zadać takie pytanie to samemu Jezusowi? To takie interesowne, Piotrze, biznesowe. Ale święty Piotr powinien nas sprowokować do zastanowienia się, jakie ja chcę zadać pytanie Bogu. Albo ile pytań noszę w sobie niewypowiedzianych. Pytań, które niosą w sobie moją pretensję, mój żal, złość. Jaka jest najlepsza rozmowa z przyjacielem? Szczera. I do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi, bo powiedział nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. Dlatego tym ośmieleni wypowiedzmy nasze wszystko Jemu. Moje wszystko. Jezus to już zna. Zna nasze serca, ale to wypowiedzenie wszystkiego jest nam potrzebne. Nie bójmy się wypowiedzieć tego Jezusowi, swoich oczekiwań, zawiedzionych nadziei, pretensji, niezrozumienia wielu kwestii, niezgody na to czy tamto. Nie bójmy się, jak święty Piotr, pokazać Jezusowi swojego wysiłku i trudu, jaki wynika z mojej wiary i wierności Jezusowi. Nie bójmy się, jak święty Piotr, zapytać: Panie Jezu, ale co ja będę z tego miał? Niech taki dialog przybliży nas do Jezusa i zacieśni przyjaźń. Niech taki dialog przypomni nam, że Jezus zawsze daje więcej, bo nie da się prześcignąć w hojności. Teraz otrzymasz stokroć więcej i odziedziczysz życie wieczne.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać na 106,2 FM? Nieco ponad pół godziny minęło od 15. Dziś 11 dzień lipca, obchodzony w Polsce jako Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ONU i UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. No i dziś obchody w związku z tym dniem. Prezydent Karol Nawrocki był w Radróżu koło Lubaczowa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz był w Ołyce na Wołyniu, na Ukrainie, w tych wszystkich miejscach związanych z pamięcią i z tymi wydarzeniami trwa dziś upamiętnienie. W Domostawie na Podkarpaciu również, gdzie ten pomnik bardzo taki sugestywny się znajduje, też wiele osób przybywa, żeby oddać hołd tym, którzy ginęli niewinnie lata temu. Uroczystości także w Warszawie o 10:00 msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego miała miejsce. Później obchody przy ulicy Gdańskiej na skwerze wołyńskim. Trwały one wczesnym popołudniem. Zorganizował je Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Instytut Pamięci Narodowej. No, jego uczestnicy podkreślali, że najważniejsza jest dziś pamięć i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.
2: Pamięć, po prostu pamięć o tych wydarzeniach, żebyśmy nie zapomnieli i żebyśmy przekazywali to młodszym pokoleniom.
3: Jeden z ważniejszych dni, bo świadczy o naszym tradycji, o naszym istnieniu.
4: Stała się rzecz tragiczna na tym świecie dla naszego narodu. No, wszyscy powinniśmy o tym przede wszystkim pamiętać, wyciągnąć z tego lekcję. Nie dla samej pamięci o samym wydarzeniu, tylko wiedzieć, dlaczego to się stało, wiedząc, co mamy z tym teraz robić. No i przede wszystkim, jak w przyszłości zapobiec podobnym rzeczom.
1: A te obchody obchodzimy właśnie 11 lipca, ponieważ jest to rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli. To było apogeum tej masowej eksterminacji. Wówczas była właśnie niedziela, był to 1943 rok. Zaatakowano wtedy około 100 miejscowości. Zginęło wówczas kilka tysięcy osób.

No i proszę, słońce znowu pojawiło się nad Warszawą, na Pradze piękna pogoda, błękitne niebo, zobaczymy, czy za chwilę znowu jakaś chmura nie zaskoczy nas za rogu i nie zacznie padać deszcz. Więcej informacji dotyczących pogody dziś i także jutro, podczas tego weekendu, już za nieco ponad 15 minut.

Oczywiście sportowe emocje, które teraz dominują we wszystkich mediach i rozmowach związane z piłką nożną, to trwające Mistrzostwa Świata. Przypomnijmy, dziś ćwierćfinał, w którym Anglicy zmierzą się z Norwegami, ale polskie drużyny ekstraklasowicze również przygotowują się już powoli do rozgrywek. Również pierwszoligowcy, no i starcie i ekstraklasowicze, i pierwszoligowcy odbyło się w Sochocinie. Motor Lublin wygrał tam z Polonią Warszawa 2-1. Motor to ekstraklasowicza Polonię Warszawę. Polonię Warszawa będziemy oglądać w kolejnym sezonie, który już w lipcu, jeszcze pod koniec tego miesiąca, się rozpocznie pierwszej lidze. Pewnie fani krajowych rozgrywek przygotowują się już mentalnie na kolejny sezon w wykonaniu polskich piłkarzy. Dennis Williams na 106.2 FM już teraz i Backstreet Boys to wykonawcy, których usłyszymy przed 16.00.

0: Dwie minuty zostały do 16.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
6: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
7: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
9: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
1: Po reklamie.
0: No i kolejna zmiana, jeżeli chodzi o pogodę. Przed momentem jeszcze słońce, w tym momencie kolejna chmura nadchodzi, pewnie za chwilę z niej popada w Warszawie. Taka dziś jest pogoda, że ten deszcz ze słońcem się przeplata. 22 stopnie w tym momencie w stolicy, 23 w Nowym Dworze Mazowieckim, a 20 tylko w Piasecznie, 21 w Mińsku Mazowieckim. Takie temperatury będą również jutro, też może w niedzielę popadać i może również zagrzmieć. Dwie minuty po godzinie 16:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Rozpoczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia. Chyba za chwilę okaże się, że deszczowego. Taylor Swift za chwilę nam zaśpiewa, by ten czas nam umilić. Będzie również Grzegorz Ciechowski.

7 minut po godzinie 16 na zegarze na 106.2 FM, oczywiście Radio Warszawa. No i przed chwilą rozpoczął się kolejny deszcz w dzisiejszym dniu w Warszawie. Taka pogoda zmienna dzisiaj bardzo mocno. Loteria prawdziwa, w zależności od tego, kiedy wyjdziemy z domu, możemy trafić na zupełnie odmienną aurę. Czasem przyda się parasol chroniący nas przed deszczem, a czasami okulary przeciwsłoneczne. W minionym tygodniu, w piątek dokładnie, ekipa Poranka z Radiem Warszawa była w parafii świętego Benedykta. Dziś uroczystość tego świętego, a w zasadzie święto, żeby już tak precyzyjnie językiem liturgicznym się wypowiadać, to opat, także patron Europy. Uroczystości odpustowe w Wawrze jutro. Jeżeli chcemy posłuchać między innymi proboszcza tej parafii, rozmowy z nim dotyczącej tego patrona, możemy śmiało wejść na stronę radiowarszawa.com.pl. Tam również galeria zdjęć z tej wizyty i inne ciekawe materiały, jakie przy okazji obecności Radia Warszawa w tym miejscu powstały. Zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy na media społecznościowe, zwłaszcza na kanał YouTube. Tam dużo, dużo ciekawych materiałów, bardzo ciekawych rozmów. Na pewno bardzo duża szansa jest na to, że znajdziemy coś dla siebie. Obywatel GC zaśpiewa teraz na 106.2 FM.

z tym związane, to oczywiście za sprawą Tour de France kolarze w ramach 8 etapu po Nowej Akwitanii się przemieszczają właśnie w tym momencie, ale oczywiście nie o tym będziemy mówić w pierwszej kolejności. Kolarze również na Jasnej Górze, dotarła tam dziś fala rowerowych pielgrzymów w ramach 21. ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej. 1500 osób z ponad 80 grup z całej Polski wzięło w niej udział, wyruszyli z różnych miejsc, połączyły ich wspólna wiara, miłość do Matki Bożej i hasło pielgrzymowania uczniowie misjonarze. Byli wśród nich młodzi, całe rodziny, kapłani, a także doświadczeni pielgrzymi. Wielu z nich podkreślało, że droga to nie tylko wysiłek fizyczny, przede wszystkim rekolekcje w drodze i czas modlitwy za bliskich, ojczyznę, a także Kościół. Były też świadectwa m.in. ojca pielgrzymującego z 10-letnim synem, czy rowerzystów, którzy z użytych łańcuchów wykonują różańce. Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta pod przewodnictwem biskupa seniora Antoniego Długosza. W homilii przypominał o nauczaniu świętego Jana Pawła II. Zachęcał, by Chrystus zawsze pozostawał w centrum życia. Maryja prowadziła pielgrzymów także na drogach codzienności. No a zwieńczeniem pielgrzymki jest zawierzenie Matce Bożej w kaplicy cudownego obrazu. Więcej informacji związanych z życiem Kościoła już za 10 minut o 16.30.

0: Za 29 minut będzie 17. Czas na wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, zapraszam. 200 lat modlitwy, która łączy miliony wiernych na całym świecie. W sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie odbyły się dziś obchody w ramach jubileuszu 200-lecia Żywego Różańca. O szczegółach opowie Artur Chmielewski.
1: W programie znalazły się konferencja poświęcona duchowości błogosławionej Pauliny Jéricot, wspólna modlitwa różańcowa, uroczysta Eucharystia oraz Agapa. Wydarzenie jest częścią trwających w archidiecezji warszawskiej obchodów roku jubileuszowego 200-lecia Żywego Różańca, które odbywają się w sanktuariach i kościołach, szczególnie związanych z kultem maryjnym. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: A dziś Kościół obchodzi święto świętego Benedykta z Nursi, głównego patrona Europy. Jego słynna reguła Ora et Labora, czyli módl się i pracuj, jest wciąż aktualna, mówi proboszcz parafii świętego Benedykta w Wawrze, ksiądz Mariusz Lech.
2: Coraz więcej ludzi odkrywa tę regułę świętego Benedykta, coraz więcej ludzi zaczyna ją czytać, zaczyna nią żyć i ona staje się czymś bardzo pomocnym, mimo że jesteśmy już 1500 lat po jej w zasadzie napisaniu. Dla mnie w ogóle pierwsze słowa reguły, słuchaj, to jest coś, co już dzisiaj dla mnie jest czymś absolutnie ważnym, kiedy zaprasza nas to, abyśmy zatrzymali się, abyśmy pomyśleli.
0: W niedzielę wierni z wawerskiej parafii będą mogli wziąć udział w uroczystym odpuście.
2: Zapraszamy w niedzielę, główna suma odpustowa o godzinie 11:00, po niej spotkanie w ogrodzie przy parafii. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Świętego Benedykta patronem Europy ogłosił papież Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II. Podkreślił w ten sposób rolę, jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji wschodu i zachodu oraz cywilizowaniu Europy.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Na Jasnej Górze modlitwa za bestialsko pomordowanych na Wołyniu zanoszona jest na początku lipca podczas dorocznej pielgrzymki kresowian. Franciszkanin, ojciec Idzi Soroburski, mówił podczas tej pielgrzymki o potrzebie autentycznego szacunku dla godności osoby i wartości życia ludzkiego wobec tych, którzy zginęli, szacunku też dla wartości symboli narodowych, za którymi stoi autorytet państwa i historia jego obywateli.
4: Tych rzeczy nie można traktować jak taniej przesyłki zwróconej za pośrednictwem paczkomatu lub usługi kurierskiej. Rozumieją to tylko ci, którym Bóg dał cnotę pokory, a pycha kroczy przed upadkiem. Pycha, zawiść, strach przed przeszłością, lęk przed własną historią prowadzą jedynie do tego, że historia może się powtórzyć, gdy w porę nie wyciągniemy wniosków dla naszego życia.
0: 11 i 12 lipca 1943 roku ukraińska powstańcza armia dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców około 150 miejscowości. Wykorzystano fakt gromadzenia się ludzi w kościołach w niedzielę. Miłośnicy muzyki klasycznej będą mogli posłuchać wybitnych artystów podczas 5. Mokotowskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wydarzenie odbędzie się między 12 a 19 lipca w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej. W programie zaplanowano 4 bezpłatne koncerty z udziałem cenionych organistów i kameralistów z Polski oraz zagranicy. Inauguracyjne wydarzenie już jutro o 20:00 wystąpi barokowe trio w składzie Joanna Morska-Osińska, Filip Zieliński oraz Michał Sawicki. Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma popularyzować muzykę organową i przybliżać jej piękno szerszej publiczności. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

0: 20 minut zostało do 17. Zapraszamy teraz na podróż po Półwyspie Apenińskim. Podróż po nieznanej, nieodkrytej, nieoczywistej Italii, znanej z miast takich jak Rzym, Wenecja, Florencja czy Mediolan, a także Neapol, ale jest oczywiście wiele więcej pięknych miejsc w tym kraju, do których warto się udać. Właśnie w taką podróż zaprasza nas ksiądz Witold Kawecki, który opowie o włoskich skarbach. My mamy do rozdania jeden egzemplarz książki księdza profesora Kaweckiego. Książkę otrzyma osoba, która jako pierwsza wyśle SMS o treści Radio Warszawa. Imię i nazwisko z dopiskiem hasło skarby pod numer 7248. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT-em. rw.imię i nazwisko i dopisek skarby. Jedna książka księdza profesora Kaweckiego, w której opowiada o swoich włoskich inspiracjach, czeka na słuchacza Radia Warszawa.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Apulia. Miejsce wiecznej wiosny. Współczesna Apulia przed wiekami w epoce antycznej stanowiła część tak zwanej Wielkiej Grecji. Została ona ostatecznie podbita przez Rzym w 272 roku przed Chrystusem. Homer pisał, że Apulia jest miejscem wiecznej wiosny. Może dlatego pozostała spichlerzem Włoch. Od czasów greckich wytwarza się tutaj wszelkie produkty spożywcze, zwłaszcza zboże, pomidory, oliwę, wina, warzywa i rozmaite sery. Chleb z Apulii dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w całych Włoszech. Mnisi bazyliańscy w IX wieku stworzyli tu nowe rodzaje oliwek rosnących pierwotnie na dziko wśród śródziemnomorskich zarośli, ale szczepiąc je, założyli mnisi nowe gaje oliwne. Apulia pozostawała przez wieki pod wpływami greckimi, bizantyjskimi, rzymskimi, a nawet normańskimi. Apulia ma 800 km wybrzeża, więc podróżuje zasadniczo wzdłuż niego. Miasta rozwijały się tutaj nad morzem, gdzie Normanowie chcieli podkreślić swoją dominację. Najpierw jadę na półwysep Gargano, rozciągający się na długości prawie 70 kilometrów. Skaliste podłoże porośnięte jest mniejszym czy większym lasem. Miejscami występuje tylko mech albo naga skała. A ponieważ wokół jest lazurowe morze, krajobraz staje się wyjątkowo urokliwy. Linia brzegowa Cypla, początkowo piaszczysta i płaska, stopniowo zaczyna się wznosić, począwszy od miejscowości Peskici i oferuje jaskinie o zadziwiających kształtach i kolorach, wyglądających jak skalne klejnoty. Rajskim zakątkiem Gargano są wyspy Tremiti. Od starożytności pełniły one jakby rolę strażnicy między wschodem a zachodem. Saraceni, którzy szli jak burza, zdobywając cały basen Morza Śródziemnego, nigdy nie zdobyli jednej z tych wysp, San Nicola, świętego Mikołaja. Wokół widać szafirową toń Adriatyku, o nadzwyczajnej przezroczystości, poszarpane wybrzeże, tajemnicze jaskinie i urzekające piękno widnokręgu. Wyspa od niemal 1000 lat zamieszkana jest przez mnichów. Przy ogromnym średniowiecznym kompleksie klasztornym benedyktynów stoi kościół Santa Maria a Mare, sięgający IX wieku. Na całym archipelagu wysp mieszka jedynie 450 osób. Miejsce jest urokliwe, klimatyczne, latem bardzo turystyczne, ale po sezonie idealne do metafizycznej zadumy nad życiem. Groty Gargano, dostępne tylko od strony morza, są jedną z największych atrakcji półwyspu. Trzeba dopłynąć stosunkowo niewielką łodzią, by dostać się do środka. Półwysep Gargano jest także miejscem głębokiej duchowości. Najlepszym przykładem jest sanktuarium na górze Michała Anioła. Jedno z najstarszych miejsc kultu na świecie i kościół z grobowcem ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Poniżej Gargano leży miasto Trani, które jest perłą Adriatyku. Serce miasta jest duży port rybacki, który już w średniowieczu był jednym z najważniejszych na Adriatyku. Nad samym brzegiem morza moją uwagę zwraca surowa romańska katedra świętego Mikołaja Pielgrzyma z przełomu XI i XII wieku. To jeden z najważniejszych zabytków Apulii. Jasnoróżowy tuf wapienny, niemal biały, pozyskiwany z jaskiń oraz marmur wydobywany w Trani, z których zbudowano katedrę, pięknie kontrastują z turkusowymi wodami Adriatyku, błękitem nieba i morskim lazurem wschodnich wybrzeży Adriatyku. Zjeżdżając w dół włoskiego Buta, docieram ciągle do Bari, starożytnego portu, a jednocześnie ośrodka wymiany handlowej i kulturowej z Bizancją. Miasto szczyci się grobem świętego Mikołaja w pięknym kościele z białego kamienia, będącym wspaniałym przykładem architektury romańskiej ze złoconym drewnianym stropem. To właśnie tutaj, za głównym ołtarzem, w prezbiterium, spoczywa polska królowa Bona Sforza, a także znajduje się rzeźba świętego Stanisława ze Szczepanowa. Jadę dalej na południe, do Polignano a Mare, które słynie tylko z tego, że ma spektakularną rajską plażę La Mamonachile, malowniczo wciśniętą pomiędzy dwa klify. Wąskie ulice pełne kwiatów i białych domków są tu niezwykle urokliwe. Kilka kilometrów za Polignano leży Monopoli, nazywane sercem Apulii. To urokliwy, niewielki port z kolorowymi łodziami rybackimi i katedrą Maria Santissima della Madia, a w jej wnętrzu znajduje się przepiękna ikona Marii z 1117 roku. Najbogatsi mieszkańcy Apulii i obcokrajowcy mieszkają w Val d'Itria, rolniczej dolinie między Bari a Ostuni. Rozciągają się tu hektary starych gajów oliwnych, niektóre okazy mają prawie 3000 lat. I winnic produkujących wyborne białe wino. We wsiach wypełnionych mieszaniną kwitnących kwiatów, oliwek i czerwono-brunatnej ziemi pasą się stada osłów, a białe miasteczka przyciągają swoim urokiem. Można tu na chwilę zamieszkać w gospodarstwie agroturystycznym. Tym, co czyni Dolinę Val d'Itria miejscem wyjątkowym i unikalnym w skali świata, są z pewnością baśniowe domki zwane Trulli. W tych samych okolicach napotykam Ostuni, białe miasto na wzgórzu z widokiem na morze i niekończące się gaje oliwne. Podążając wciąż na południe, docieram do regionu Salento nad brzegiem Morza Jońskiego, położonym na samym obcasie włoskiego Buta. Płaskie, nabrzeżne równiny, porośnięte gajami oliwnymi, sennymi miasteczkami mogą wydawać się nudne, ale w rzeczywistości takie nie są. Bramą Salento jest Brindisi, strategiczne miasto Imperium Rzymskiego, portowa potęga, w której kończyła swój bieg antyczna, licząca 530 kilometrów Via Appia. Odbijając mocno w prawo ku wybrzeżu Morza Jońskiego, docieram do miasta Taranto. Tarent po polsku, założonego w roku 706 przed Chrystusem przez Spartan. Dawną świetność miasta widać w Muzeum Archeologicznym. To jedno z najbogatszych w antyczne pamiątki muzeum na świecie. Jest imponujące, nowoczesne, pięknie prezentujące zabytki sztuki greckiej i rzymskiej. Pora udać się do Lecce, chyba najpiękniejszego miasta w Apulii. W samym mieście i okolicach mnóstwo jest naturalnego piękna, bogactwa architektonicznego i niezwykłej gościnności mieszkańców. Od pewnego czasu Lecce jest nazywane Florencją Południa, a to za sprawą niezwykłej architektury. Tutejszy barok jest absolutnie różny niż ten w Rzymie, Neapolu czy na Sycylii, bo bardziej zdobny i ubogacony, co czyni miasto unikatowym na świecie. Widać to zwłaszcza w Bazylice Świętego Krzyża. Wędrując ulicami Lecce, odnosi się wrażenie, że przebywa się na planie jakiegoś filmu, w scenerii przygotowanej specjalnie dla kina. Wypijam specjalną, mrożoną kawę, tutaj wymyśloną, przygotowywaną z syropu migdałowego i kostek lodu, zalanych espresso, pyszna, i ruszam jeszcze dalej na południe do Otranto. Miasto dominuje na wzgórzu ze swoimi białymi domami. To brylant Apulii na styku dwóch mórz Adriatyckiego i Jońskiego. Zaczarowane morze pełne krążących mew i żagli, malownicze urozmaicone skały wybrzeża i nowoczesny port. Krystalicznie czysta woda i piaszczyste plaże są tuż na wyciągnięcie ręki. Nie widać komercji, pośpiechu, za to dużo tu południowej mentalności południa. Głęboka, kojąca cisza, niczym tajemniczy głos, zdaje się zapraszać do kontemplacji natury i sztuki. Po drugiej stronie Adriatyku, niespełna 70 kilometrów stąd, leży Albania, nieco dalej Grecja, a za nią Turcja. Z tego powodu Otranto od wieków było nazywane Porta d'Oriente, czyli bramą na wschód. W miejscowej katedrze jest kaplica męczenników z czaszkami zamordowanych tu przez Turków 800 chrześcijan, którzy nie chcieli przejść na islam, a kanonizowanych w 2013 roku przez papieża Franciszka. Najpiękniejsze plaże we Włoszech znajdują się na Sardynii, w Kalabrii, no i właśnie w Salento, w Apulii, a zwłaszcza ta jedna Baia dei Turchi. Warto tu przyjechać. Docieram wreszcie do końca włoskiego buta, czyli Santa Maria di Leuca, gdzie znajduje się latarnia morska 47 metrów wysokości, no i słynne sanktuarium De Finibus Terre, koniec ziemi. Wzniesione dla upamiętnienia przybicia do brzegów kiedyś tu świętego Piotra, a dokładnie w 43 roku naszej ery, podczas gdy wędrował do Rzymu. Apulia to kraina niezwykła. Ziemia świętych. Miejsce życia prostych, religijnych ludzi. Znana ze znakomitej kuchni i cudownych plaży. I nawet turystów nie ma tu za wielu. Naprawdę warto odkryć ten zakątek półwyspu apenińskiego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
4: Kilka słów na temat prognozy pogody, prawie 2 minuty po godzinie 17, a jeśli chodzi o najbliższy czas w Warszawie, głównie chmury, chociaż również przejaśnienia, 21 stopni na termometrach, temperatura powoli będzie spadać, po godzinie 20 spodziewane przelotne opady deszczu, zatem warto zabrać ze sobą parasolkę. A przed nami kolejna część rozmowy ze znanym piosenkarzem, autorem tekstów, scenarzystą i wydawcą, panem Markiem Dutkiewiczem.
5: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
6: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Już po raz drugi moim Państwa gościem jest pan Marek Dutkiewicz, wybitny autor tekstów, chociażby takich piosenek, wspominaliśmy je, Jolka, Jolka, Pamiętasz, Windą do nieba, Choć pomaluj mu świat, Dmuchawce, latawce, wiatr, Czasołowiu i wiele, wiele, wiele innych. Dobry wieczór, panie Marku, witam bardzo serdecznie.
7: Dobry wieczór, Robercie. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Spróbujemy znów otworzyć to okno do wspomnień.
6: No właśnie, ten wielki temat, mimo wszystko chciałbym, żebyśmy tak więcej czasu temu poświęcili Budka Suflera w tych różnych odsłonach, związanych też z różnymi wokalistami, różnymi okresami, no i też różnymi przebojami.
7: No, z Budką Suflera współpracowałem wtedy, kiedy żył Romek, no powiedzmy tak go będziemy nazywać, niekoniecznie Romualdem, kiedy żył Romek Lipko. No i właściwie tyle. No, w tej chwili ta Budka Suflera żyje takim swoim życiem. Zwróćmy uwagę, że są dwa zespoły w tej chwili czynnie działające, w których właściwie z założycieli ocaleli wyłącznie perkusiści. Czerwone gitary i Budka Suflera.
6: Tak, taki, tak.
7: Taki zabawny zbieg okoliczności. Napisałem dla Romka ostatnią piosenkę właściwie dla Budki Suflera, Gdyby jutra nie było. No trochę to się tak może nie do końca optymistycznie kojarzyło już wtedy z jego stanem zdrowia. Romek bardzo długo odchodził z godnością. Mieliśmy go razem z moją Joanną okazję pożegnać w szpitalu. Miasto Lublin zgotowało mu wspaniałe pożegnanie. Wszystkie drogi do katedry były otwarte. Cały cmentarz, nie mówię o grobie wyłącznie, cały cmentarz tonął w kwiatach. A tuż przed tą uroczystością z wieży ratuszowej rozległy się dźwięki trąbki. Trębacz odegrał melodię Jolka, Jolka, pamiętasz. Niesłychane przeżycie.
6: A które piosenki, chociaż ich było tak dużo, szczególnie mają dla pana znaczenie z tych, które pan skomponował dla Budki Suflera? Może związane z jakimiś sytuacjami, wydarzeniami, no właśnie przyjaźnią z Romkiem, na ile pan może oczywiście tego Romka tajemnicy uchylić?
7: No nie jest to żadna tajemnica, bo ja to już chyba wielokrotnie mówiłem, ale takim przebojem kluczowym dla naszej współpracy, no to była piosenka Za ostatni grosz, którą jeszcze śpiewał Romuald Czystaw. Ja na ogół staram się być przy nagraniach, wychodząc z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. No, ale nie mogłem wtedy dojechać do Lublina. Tekst zresztą przedyktowałem Romkowi przez telefon, co było raczej ewenementem. No i pamiętam, że w tajemnicy zachował szczegóły tego nagrania. Przyjechał do Warszawy. Umówiliśmy się na Starym Mieście, to było lato i pamiętam, że siedzieliśmy na schodkach na Starówce i Romek mi to puścił. Gotowe już zmiksowane nagranie z Walkmana, bo to taka była wtedy wesoła maszynka do odtwarzania muzyki. I naprawdę byłem, no on też zresztą, byliśmy pod ogromnym wrażeniem tej piosenki. I nie tylko wokal czy stawa nas tak tamże wzruszył, ale fenomenalne do tej pory robiące ogromne wrażenie solo Janka Borysiewicza.
6: Tak, słynne. Tak.
7: Jest zresztą taka legenda radiowa, że gdzieś w archiwach Radia Lublin tkwi dłuższa wersja tej solówki. Ona została podobno zmontowana i przycięta. Nie wiem, jak jedna z wielu legend dotyczących Budki Suflera. I tak jak już wspominałem przed tygodniem, sukces tej piosenki otworzył mi po prostu kredyt zaufania u Romualda. Dzięki temu zresztą chyba powstały rzeczy nie wyłącznie dedykowane czy poświęcone Budce, ale dwóm wybitnym wokalistkom. Urszula była wtedy w bardzo dobrej formie wokalnej. Ale napisaliśmy też całą płytę, którą serdecznie polecam, dla Zdzisławy Sośnickiej. I tam naprawdę, no, zarówno Romek, ja bardzo przyłożyliśmy się do tych nagrań. Zdzisława była w wybitnej formie wokalnej i to jest coś, co no chyba pamięta do tej pory, o ile wiem, jest nam za to wdzięczna.
6: A czy odczuwał pan jakąś różnicę, pisząc teksty dla mężczyzn i dla kobiet, jak to można byłoby powiedzieć?
7: Nie, no, chyba tak, to oczywiście
6: bo
7: trzeba.
6: Bo jednak to trochę większe wyzwanie niewiasty, tutaj ta ich wrażliwość zupełnie inna, inny poziom jakby odbierania pewnych rzeczy,
7: no, nie
6: świata.
7: Wiem, każdym z nas jest jakiś taki pierwiastek kobiecy, należy go po prostu wykorzystać. Ja nawet, no, przyznam się, że zbieram różne komplementy za taką pewną wrażliwość, dzięki której te piosenki kobiece są autentyczne, są takie wiarygodne, tak bym to ujął, no ale to no, nie mnie to roztrząsać.
6: Pracował pan też w magazynie muzycznym Jazz, taka mała zmiana tematu. Proszę powiedzieć coś o tej współpracy i jak to wyglądało wszystko?
7: No, ona zaowocowała tą dalszą ścieżką kariery, czyli tym pieśniopisarstwem. Nieżyjący już redaktor Józef Balcerak zaprosił mnie i Marka Wiernika po prostu po to, żebyśmy tam od czasu do czasu jakieś takie okno na świat muzyki brytyjskiej udostępniali. Ale ja zaproponowałem też cykl wywiadu Muzyka w filmie i rozmawiałem z Andrzejem Żuławskim, z Andrzejem Korzyńskim,
6: no tak,
7: i z Katarzyną Gertner, z którą udało nam się bardzo prędko zaprzyjaźnić. Ona właśnie skontaktowała mnie z Januszem Krukiem, zrobiła nam wspaniałą reklamę. Krukowi powiedziała: tutaj taki pojawi się na horyzoncie, wiesz, wybitny poeta, myślę, że będzie z tej znajomości waszej jakiś pożytek. A mnie powiedziała, że Kruk to jest taki obiecujący kompozytor, niesłanie zdolny. Naprawdę mówiąc, mało kto w tej chwili, zwłaszcza w branży muzycznej, takim jest, taką osobą, rzekłbym, no, serdeczną i otwartą na współpracę. A i wtedy nie było to takie oczywiste. Ja, kiedy mówię o długowieczności tych pierwszych piosenek, to zastanawiam się, jaką ścieżką prowadziła Kruka jego ambicja, ponieważ on starał się przez cały czas, tworząc dla 2+1, ścigać ze światem. On uważał, że należy wzbogacać te nagrania elektroniką, że należy nauczył się pisać na duże składy. Być może w początkach tej pogoni to były takie dosyć kąśliwe uwagi kolegów z branży muzycznej, zazdroszczących oczywiście mu kariery, którzy właśnie poklepowali go protekcjonalnie po plecach. Ja to pisz sobie te swoje takie harcerskie piosneczki, te właśnie Choć po malemu świat i tak dalej, i tak dalej. No i Janusz oczywiście ugodzony w serce, tak jak mówię, no starał się na innych nieco polach muzycznych zaistnieć. Tymczasem okazało się, że z wszystkich nagrań płyt późniejszych 2 plus 1 nic nie zostało. Że te pierwsze takie naiwne piosenki, ale szczere, one przetrwały próbę czasu. Grane są do tej pory i lubiane. Jeszcze doszłaby do tego chyba piosenka Windą do nieba. A z tamtych nie zostało nic. Także ta pogoń jednak była trochę pusta i bezsensowna. Oni w swoim czasie zaistnieli za granicą, co było wtedy marzeniem wielu artystów. Podpisali kontrakt płytowy z wytwórnią niemiecką, zachodnio-niemiecką wtedy to było, to robiło kolosalne wrażenie i kolosalną różnicę, bo były dwa państwa niemieckie. I Janusz przeżył ogromny szok, ponieważ nie jest do końca rozumiał, na jakich zasadach został tam zaangażowany. Zespół 2 plus 1 został tam, 2 plus 1, został tam wynajęty po to, żeby śpiewać kompozycje lokalnych kompozytorów, żeby śpiewać niemieckie piosenki dla niemieckiej ludności, choć często w języku angielskim. I on jednak będąc naprawdę już tutaj w Polsce takim osadzonym w branży, renomowanym kompozytorem, usiłował tych swoich nowych przyjaciół niemieckich zachęcić do choćby jednej próby zmierzenia się z jego własnym repertuarem. Nic z tego nigdy nie wyniknęło. Do końca kariery niemieckiej zespół 2 plus 1 nie nagrał ani jednej kompozycji Kruka. Bardzo kolega to boleśnie przeżył.
6: Posłuchajmy ponownie, tym razem już w drugiej części, utworów, do których napisał teksty pan Marek Dutkiewicz, a na początek zaproponuję państwu zespół Kombi i takie utwory jak Hotel Twoich Snów i Linia Życia.

0: Powracamy do naszego gościa, Marka Dutkiewicza. Już pan o tym troszkę mówił, ale chciałbym, żeby może poszerzyć ten temat współpracy z Katarzyną Gertner. Miałem przyjemność kiedyś poznać panią Katarzynę i też z nią rozmawiać. No i też chciałbym, żeby pan powiedział o pięknym tekście Panna Pszeniczna, który zaśpiewała pani Halina Frąckowiak.
1: Tak, to jest dosyć ciekawa historia. Tak, z Kasią Gertner nie napisaliśmy wielu piosenek. Na dobrą sprawę z takich bardziej popularnych to tylko dwa tytuły możemy wspomnieć. Pannę Pszeniczną, o której za chwilę i Bądź gotowy do drogi.
0: No, no tak,
1: oczywiście.
0: Tak.
1: Natomiast z Panną to była dosyć ciekawa historyka, bo ja to napisałem po prostu jako taki wierszyk dla jakiejś dziewczyny, którą wtedy poznałem. I Kasia buszując w mojej szufladzie znalazła także ten tekst, zwinęła go do torby i nie mam zielonego pojęcia, jakie są jego losy, ale zaprosiła mnie do studia nagraniowego i okazało się, że po Bądź gotowy do drogi postanowiła Halince Frąckowiak tę piosenkę zaoferować. Dla mnie to było już pierwszym takim z lekkim zdumieniem, ponieważ wydawało mi się, że jednak mimo wszystko jakiś mężczyzna powinien to zaśpiewać, no ale no, tu Kasia była osobą, która zawsze wiedziała lepiej. I co więcej, refren wystylizowała na taką pieśń jednak parareligijną. Duży chór tam śpiewa, no niestety troszkę nierówno, bo niestety w polskich kościołach to jest nagminne, że na ogół ludzie śpiewają, no troszkę arytmicznie, rzekłbym. Niewiele, zdaje się, z tym można zrobić. No i powstała taka pieśń religijna. No ja byłem z lekka zdumiony, no ale to był taki Kasi zamysł. Trudno było z tym polemizować. Zbyszek Hołdys jeszcze tam zaistniał jako gitarzysta w tej piosence. No i radia przytuliły ten utwór. Troszkę się stał popularny. O dziwo, pierwszą osobą, która się do mnie odezwała, był Witold Filler, taki ostro komunizujący redaktor, prowadzący wtedy magazyn Szpilki, i zapytał, czy ta piosenka nie mogłaby zaistnieć 22 lipca, to było tego święto perelowskie, jako takie święto plonów. No, pomysł mi się wydał dosyć kuriozalny, ale kiwnęło głową oczywiście. Grafik Edek Lutczyn ozdobił ten tekst wydrukowany w Szpilkach wspaniałą taką winietą z kłosów. I wydawało mi się, że to jest koniec koniec kariery tej piosenki. Nieprawda. Kilka tygodni później zadzwonił telefon. Okazało się, że dzwoni do mnie ksiądz, bliżej mnie znany, który się spytał, czy ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tę piosenkę zamieścić w piewniku kościelnym. No, znów lekki szok, no ale oczywiście nie miałem nic przeciwko temu. I tam piosenka jakby potoczyła się tym powiedziałbym, takim...
0: nieoczekiwanym trochę.
1: Bardzo, bardzo nieoczekiwanym. Zaistniała w kościołach. I to już Halinka Frąckowiak mi raportowała, że podobno wtedy jeszcze biskup Wojtyła polubił tę piosenkę, że miłość tę zachował w sobie na lata, i Halinka Frąckowiak śpiewała już...
0: Dla papieża.
1: Już
0: tak.
1: Papieżowi zawezwana w tym celu do Watykanu.
0: Tak, no, to słyszałem.
1: Nie byłem przy tym. Nikt tego niestety nie zarejestrował. Ubolewam. Ale takie piękne losy, powiedziałbym, nieoczekiwanej kariery.
0: Panie Marku, zjawiskowa, subtelna, delikatna, niezwykła wokalistka Anna Jantar. Jej mąż Jarosław Kukulski. Proszę powiedzieć o tej współpracy z nimi, no bo to też absolutnie wyjątkowi artyści.
1: No ja ubolewam, że ta współpraca była krótka i niezbyt owocna, bo spędzaliśmy wiele czasu ze sobą w takich relacjach bankietowo-towarzyskich, rzekłbym. Oni byli moimi bliskimi sąsiadami wtedy, w takim długim bloku, który do tej pory istnieje zresztą na skraju Wawrzyszewa, Aleja Reymonta 21. Trzy piętra nade mną mieszkał Wojciech Trzyński, a w klatce skrajnej właśnie Ania Jantar z Jarkiem Kukulskim. Dom ten do tej pory tamże istnieje. Od czasu do czasu ktoś mnie, jakaś telewizja dzwoni do mnie, wiozą mnie pod ten budynek, gdzie ja spędziłem ładny kawałek życia i pytają: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania piosenki Szklana Pogoda? No ja się uśmiecham, ponieważ ten krajobraz za wiele się nie zmienił. Jest takie zjawisko pasteloza, które polega na tym, żeby te domy z lekka troszkę podkolorować, ale ich szpetota do tej pory jest niezmienna, w związku z czym wystarczy naprawdę, wystarczy popatrzeć na ten blok sąsiedni i od samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie. Notabene ten budynek, o którym mowa, w którym mieszkaliśmy, zdobi w tej chwili mural. Jeden z najbrzydszych w Warszawie, naprawdę. Wygląda jak reklama środków piorących chyba PRL-owskich. Tam są wkomponowane zdjęcia Ani Jantar i Jarka Kokulskiego plus ich autografy. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny od strony plastycznej za ten mural, ale jest naprawdę wstrętny. Przypomnijmy sobie, jeśli już chodzi, mówimy o muralach dedykowanych artystom śpiewającym. Przypomnijmy sobie choćby mural Kory na tym świecie, jak jest piękny, jak to drzewo, które tuż obok żyje, jak dopełnia ten obrazek. No niestety na Wawrzyszewie ta inicjatywa się nie powiodła. Natomiast właściwie napisaliśmy dla Ani, i to nawet nie z Jarkiem Kokulskim, niestety, dwie piosenki. Jedna z nich trochę może bardziej znana, to Tak dobrze mi w białym. Ja byłem wtedy u Seweryna Krajewskiego w domu, kiedy doszły do nas wiadomości o tragicznej katastrofie samolotu. Tak. I Seweryn chyba był właśnie, jak przeczucie chyba jego dotknęło, powiedział: chodź, jedźmy tam. Ja mnie nie dopuszczą nas na to lotnisko, przecież nie ma takich szans. No ale spróbujmy się czegoś dowiedzieć. No i trwało jednak dosyć długo, zanim doszły do nas wiadomości, że właśnie Ania Jantar jest wśród tych ofiar.
0: Może jeszcze króciutko o spektaklu bardzo znanym, Metro. Wielki sukces, mnóstwo wyjątkowych artystów. No i rzeczywiście taki pokoleniowy, bym powiedział, projekt.
1: No to jest ciekawe, bo to Metro istnieje do tej pory, tylko tak, w takiej okrojonej, niestety, świetlicowej wersji w Teatrze Buffo. No i to jest już taki naprawdę, no, dosyć taki żałosny bryk z tego, co było kiedyś, z tego ogromnej, niewiarygodnej fali popularności. No to ja na tym o tyle skorzystałem, że moja serdeczna, bliska osoba występowała w tymże metrze. Mówię o Joasi Dark, z którą do tej pory jesteśmy. Byłem zaproszony przez producentów tego musicalu na premierę do Nowego Jorku. I do tej pory opowiadam, bo mało kto w to wierzy, że była naprawdę szansa, że ten musical mógł zaistnieć tamże, ale szereg błędów, ale takich, no, kosmicznych, popełnionych przy zainstalowaniu tego musicalu na Broadwayu, przy braku właściwej promocji, przy takiej, no, nadmiernej pysze chyba. Naprawdę wtedy takiej konkurencji akurat na Broadwayu nie było. Były jakieś takie musicale już dosyć zgrane. To było naprawdę coś nowego, coś świeżego. Gdyby ktoś wcześniej zastanowił się, jak można ten musical w Ameryce zainstalować. Zwykle to są bardzo kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcia, premiery takich musicali. W związku z czym ogrywa się go na przykład na prowincji. Mogliśmy, czy też ci producenci mogli zacząć od zademonstrowania tego musicalu choćby w Chicago, wzbudzić entuzjazm Polonii tej chicagowskiej. Mogli to ewentualnie spróbować dokooptować jakichś lokalnych producentów. Nie, został wynajęty jeden z największych, najbardziej kosztownych teatrów na Broadwayu, który poprzednio stał przez 6 miesięcy pusty, ponieważ nikogo nie było stać na jego wynajem. I przedziwna na przykład była kampania reklamowa tam na Union Square. Pamiętam takie wielkie billboardy ze zdjęciem takie rozmazane jakiejś chyba tańczącej dziewczyny, i slogan reklamowy był: Let freedom sing and dance. Niech wolność śpiewa i tańczy. No niech, oczywiście, ale kogo to mogło obchodzić? Jaki to miał związek z tym, że to był polski jednak musical? Jaki to miał sens? Co to miało? Dla kogo to miało reklamować? Było to dosyć takie bzdurne. No i szkoda ogromna, bo jednak szansa była zaprzepaszczona. Był pomysł, żeby druga obsada tego musicalu już jeździła po Stanach na przykład. No ale to wszystko upadło w jeden wieczór. Jedna recenzja krytyka filmowego z New York Timesa powaliła po prostu na plecy ten cały projekt. I to jest niesłychane wspomnienie, takie, rzekłbym, taka filmowa dramaturgia, ponieważ zespół i tak jak mówię, reżyser, producent, spotkaliśmy się wszyscy w restauracji niedaleko hotelu Plaza i taką... taką cezurą dosyć istotną, to miała być recenzja właśnie tego Franka Richa, takiego króla recenzentów z Nowego Jorku. Podczas tegoż wieczoru, około północy mniej więcej, przyszły pierwsze jeszcze ciepłe gazety z tąże recenzją. A był tam, to był, tak skromnie licząc, chyba na bankiet na jakieś, nie wiem, 200 osób mniej więcej. Był opłacony oczywiście catering, zespół grający. Toczyło się to bardzo elegancko aż do tej północy. No i te siostry Miklaszewskie, które były współautorkami scenariusza, przyniosły mi ten egzemplarz. Mówię, słuchaj, powiedz dokładnie, przetłumacz to. No i pierwsze zdanie było, jakie jest polskie słowo na fiasko? No i dalej to się tak toczyło boleśnie, zadając ciosy temu przedsięwzięciu. I okazało się, że klęska taka była niesłychanie spektakularna, ponieważ kelnerzy zakończyli swoją działalność, zaczęli zwijać zastawy w obrusy, zwinął się zespół opłacony, który miał grać do poranka i po prostu w pół godziny nie było już tego przyjęcia, nie było już tego bankietu, był tylko żal i szlochanie zespołu i było wiadomo już, że niestety, ale już wkrótce trzeba będzie pakować walizki i wracać do kraju.
0: Posłuchajmy ponownie utworów, do których napisał teksty pan Marek Dutkiewicz, a będą to takie nagrania jak Droga przez sen zespołu Test i To co mam grupy Lady Punk.

0: Powracamy do naszego wspaniałego gościa, pana Marka Dutkiewicza. Panie Marku, już coś pan o tym mówił, ale to naprawdę fascynujący temat, kino. No i takie osobowości jak Andrzej Żuławski i Jerzy Skolimowski. Proszę się podzielić tutaj wrażeniami z znajomością z tymi osobami.
1: No to skromna właściwie znajomość. Z Andrzejem Żuławskim zrobił jeden wywiad tylko dla pisma Jazz. Podobnie z Jerzym Skolimowskim. Z takich ludzi bliżej związanych z filmem ja mam przyjemność się kolegować z Felkiem Falkiem. Znam trochę aktorów oczywiście. Niegdyś bardzo blisko byliśmy związani z Olafem Lubaszenko, dzięki któremu zresztą poznałem Joannę Dark. I tak myślę, kto jeszcze? Michał Kwieciński, to jest mój bliski kolega, ostatnio reżyser filmu Chopin, producent zresztą z ogromnymi sukcesami Axon Studio, to właśnie on. Znam też jego syna, który z kolei jest producentem serialu 1672, jeśli nie przekręcam, taki satyryczny, bardzo dowcipny serial. Myślę, kogo tutaj jeszcze przywołać? Raczej koleguję się z aktorami, z ludźmi pędzla, rzekłbym, i grafikami. Od lat się przyjaźnię z Rafałem Olbińskim, z Andrzejem Pongowskim, z Andrzejem Leczko. To są tacy wypróbowani przyjaciele. Ja mam chyba stosunkowo niewiele osób znajomych z kręgu muzyki. Właściwie w momencie, kiedy odszedł Romek Lipko, to mi się te różne kontakty pozamykały. I być może ci ludzie, którzy operują obrazem, no to po prostu dlatego mi są bliscy, bo nie potrafię, nie wiem, nawet konia chyba narysować. To jest taki deficyt tego talentu i dlatego takich szanuję i takich podziwiam.
0: Panie Marku, podróż do USA. Ta pierwsza, jak pan ją wspomina, w ogóle historia muzyki rozrywkowej, jazz, rock, blues, wielkie musicale i tak dalej. No i też z tego, co czytałem, widział pan też znakomite zespoły w tamtych czasach, między innymi zespół Grateful Dead czy Jefferson Airplane. To tylko pozazdrościć, chociaż Jeffersoni oczywiście w innym składzie byli w Polsce jako support przed Deep Purple, ale to zupełnie inna historia.
1: Nie, to już chyba, tak, to już chyba...
0: Z jeden może muzyk z oryginalnego składu.
1: No mniej właśnie. Więcej, tak. Nie, w Stanach tak, najżywiej chyba wspominam. No tak, Grateful Dead grało przed koncertem The Who.
0: Też to świetny zespół.
1: Tak, to była moja pierwsza Kalifornia, koniec lat 70. mniej więcej. Natomiast nad wyraz ciekawa była trasa zespołu The Rolling Stones. Ja jestem fanem ich ogromnym, widziałem ich, policzyłem specjalnie przed naszym spotkaniem.
0: No właśnie.
1: Widziałem ich 7 razy, z tego 4 razy w Polsce, jeszcze jako szczeniak taki ten
0: w 67
1: słynny,
0: roku w sali kongresowej.
1: Ten słynny wieczór w sali kongresowej. Potem jeszcze 3 razy w tejże Polsce, Chorzów, Warszawa i Stadion Narodowy, nieszczęsny Stadion
0: 2018
1: Narodowy.
0: 2018 rok, tak.
1: Który, nie? Tak, no, jest ostatnim miejscem, gdzie należy jakiekolwiek koncerty prezentować. Ale widziałem 2 koncerty w Stanach. Właśnie Rafał Lubiński, który tam się przebija w Nowym Jorku, zaprosił mnie do Filadelfii na ich koncert. I to był koncert, otwierał ich trasę tuż przed naszym stanem wojennym, czyli to musiało być lata 81. I to był koncert niestety nędzny. Z tych wszystkich koncertów najsłabszy, oni byli nierozegrani, rozpoczęli w świetle dziennym jeszcze z niejasnych powodów. I no, jak ubolewałem nad tym faktem, wróciliśmy do Nowego Jorku troszkę rozgoryczeni. Ale to był początek ich wielomiesięcznej trasy po Stanach. W każdym stanie była wytypowana rozgłośnia, która wyłącznie zajmowała się promowaniem ich muzyki. To napięcie związane z finalnym koncertem w Nowym Jorku rosło. Nie była wyznaczona data jeszcze tego koncertu. Co więcej, chyba po raz pierwszy w historii tych koncertów amerykańskich została wymyślona taka jakby loteria. To znaczy każdy mógł się zapisać jako potencjalny nabywca losu na biletu na ten koncert. I jeśli by był wylosowany, to oczywiście mógł kupić ten bilet, a nie, to przepraszam. No i prawdę mówiąc, jednak to napięcie spowodowało, że postanowiłem jednak zawalczyć o ten koncert. nocy. Madison Square Garden, do tej pory słynna taka sala istniejąca w Nowym
0: Jorku. Prestiżowa bardzo, tak.
1: Miała być miejscem tegoż koncertu. Ja tak po drodze zdążyłem się zakolegować z jakimiś radiowcami nowojorskimi i oni mi udostępnili w końcu jakiś bilet, który bodajże kosztował wtedy $40, a natomiast cena u koników dochodziła już do 200 kilkudziesięciu. Takie było przebicie. I owszem, tak, i dostałem się na ten koncert. No i to było przeżycie znakomite, ponieważ Jagger już w świetnej formie, zespół też. No i satysfakcja, że jest się tam w środku, kiedy na zewnątrz kilkanaście tysięcy ludzi ubolewa, że nie może być w środku, no to też dodawało, powiedziałbym, pewnego uroku temu przedsięwzięciu. No i są naprawdę niezłomni. To jest niewiarygodne, że nawet po śmierci Charlie'ego Wattsa, ta trójka, która już pozostała w tej chwili, ciągle gra. Nagrali nową płytę. Po części z materiałów, które nie weszły na poprzednio, ale to jest regularna płyta studyjna, to nie jest zapis koncertu.
0: Zgadza się, w następnym roku ma się pojawić.
1: Pojawi się w przyszłym roku i koledzy oczywiście planują kolejną trasę. Tak, jeśli tylko gdzieś w pobliżu Polski jakiś taki adres się pojawi, no oczywiście tam się zamelduje. A koncert berliński, przypomniałem mi się właśnie, przeżyliśmy przeramienie z Romkiem Lipką, na który tam się wspólnie wtedy wybraliśmy.
0: Zespół powstał w 1962 roku, także to już jest gigantyczna historia. Chyba nie ma takiego zespołu na kuli ziemskiej, który by tak długo grał na takim poziomie, prawda? I był tak popularny i sławny. Ja też bardzo lubię Rolling Stonesów i jak najbardziej widziałem ich tylko dwa razy w czeskiej Pradze i właśnie na Narodowym. No a jeszcze już tak reasumując nasze przemiłe drugie spotkanie, panie Marku, jak pan Amerykę w ogóle odebrał jako kraj, jako taki pewien fenomen dla człowieka za żelaznej kurtyny, który tam po raz pierwszy przybywa?
1: No pierwsza Kalifornia to było wspaniałe przeżycie, naprawdę. To prosty burger tam spożyty pod palmą, to była niesłychana radość. Ja miałem okazję jeszcze poznać tych członków zespołu Jefferson Airplane wtedy. Pierwsze jakieś takie doświadczenia. Ale ta Ameryka, jak wiemy, zmieniła się drastycznie w tej chwili. Moi różni przyjaciele, którzy tam do tej pory naprawdę nie najgorzej funkcjonowali, zastanawiają się, czy nie wróci do Polski. To jest dosyć, wydawało się takim pomysłem kuriozalnym, ale twierdzą, że jakość życia pogorszyła się tam znacznie. No niestety prezydent marzeń tam w tej chwili wprowadza swoje porządki, co jest dla tych ludzi no naprawdę przeżyciem no niesłychanie bolesnym. No a my z kolei tutaj, no kraj przyfrontowy, więc nie wiem, czy ta decyzja taka jest przemyślana, ale naprawdę dużo osób wraca, dużo osób z Polonii jest zbudowanych, tak jak się ten nasz kraj rozwija. Warszawa w ich oczach jest miastem niesłychanie czystym. Komunikacja miejska jest punktualna i żyjemy tutaj w takiej bańce totalnego bezpieczeństwa. Oby tak dalej.
0: Panie Marku, to może jeszcze porozmawiajmy, bo jest miesiąc listopad, o tych wielkich, którzy odeszli, a których chciałby pan wspomnieć. Rozmawialiśmy o tym jeszcze przed wejściem do studia.
1: Andrzej Zaucha, bardzo długo się nie znaliśmy, poznaliśmy się podczas festiwalu opolskiego, bardzo serdeczną noc spędziliśmy tamże i mieliśmy napisać wspólnie właśnie całą płytę nawet, bodajże jesienią, no ale jesienią niestety Andrzej Zaucha został tragicznie zastrzelony w Krakowie, nie doczekaliśmy do tego momentu. Z Romkiem Lipką też przymierzaliśmy się do jakiejś większej formy. On zawsze chciał jednak coś takiego bardziej solidnego napisać. Niestety trochę niefortunnie wpadł na pomysł produkcji wódki, która się nazywała Jolka, Jolka, pamiętasz? Nikt mu tego nie odradził. Ja mu zawdzięczam oczywiście zostawił mi w spadku całą walizkę przeboju, ale to, co było najbardziej istotne, to chyba nasza przyjaźń. 40 prawie lat to trwało. Z tym, że my obaj jesteśmy, czy byliśmy, zodiakalnymi baranami, w związku z czym dosyć szorstki czasami były te nasze relacje. Ale każda kłótnia prowadziła do tego, żeby jednak ten numer, który powstawał, był optymalnie piękny, czy wartościowy, czy ważny. Głównie o to się spieraliśmy. Albo perfekcjonistą. Na dobrą sprawę, może nie był takim rasowym rockmanem, ale ogromny talent do pisania jednak melodyjnych, popowych piosenek. Myślę, że przy czym pracuję z różnymi kompozytorami i bardzo często to jest jednak taka droga, może niekoniecznie aż przez mękę, ale jednak sporo potu trzeba wylać, żeby jakiś utwór powstał. Romek miał tę cudowną właściwość, że właściwie, że te jego pomysły muzyczne były od początku do końca doskonałe. Od początku do końca nie wymagały zmiany ani jednej nuty. To było fascynujące naprawdę. Ja mam do tej pory gdzieś tam na dnie szuflady szereg kaset, bo to wtedy nagrywane były te jego propozycje na kasetach. No, trochę z takim jego zabawnym dosyć wokalem i grane przy częstym rozstrojonym pianinie. Bardzo to takie są wzruszające momenty, kiedy można do tego, do tych pamiątek wrócić. Oczywiście światu tego nie pokażę, bo to nie każdy by chyba zrozumiał, gdzie jest wartość tych pamiątek. Bardzo mi go brak. Właściwie od tej pory nie trafił się nikt, kto by go mógł zastąpić z takich przyjaciół, z takich kompozytorów. Bardzo różni pukają do mnie, bardzo różne osoby się zgłaszają. Ostatnio na przykład jakiś taki tenor operetkowy, jakieś takie dziewczęta, które są przekonane oczywiście, że jeśli napiszemy jakąś pieśń, to od razu się z tego jakiś przebój narodzi. No niestety, czasy są troszkę inne, czasy są trudne. Cieszmy się tym, co mamy i nie gubmy pamięci o tych naszych wspaniałych artystach.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za to drugie spotkanie. Było mi bardzo miło. No i mam nadzieję też, że słuchacze również z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w tych naszych dwóch spotkaniach.
1: No cóż, tak jak mówię, staram się nie zanudzić. A mam takie hasło osobiste, którym kończę spotkania. Czasy ponure, chrońmy kulturę.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: To posłuchajmy na koniec naszego przemiłego drugiego spotkania z panem Markiem Dutkiewiczem utworu, do którego oczywiście napisał tekst, a będzie to Malinowy Król w wykonaniu Urszuli. Przypominam, że audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
2: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.
6: Nad Warszawą chmury, opady deszczu, przelotne i możliwe burze. W tej chwili 20 stopni na termometrach. Temperatura powoli będzie spadać w nocy do 14 stopni, no i cała noc z przelotnymi opadami deszczu. Tak zapowiada się ten najbliższy czas. Niedziela również rozpocznie się pochmurnie, ale potem będą przejaśnienia.

prawie 3 minuty po godzinie 6. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Zapraszam na Dobre Chwile z Radiem Warszawa. A w tej godzinie na pewno nie zabraknie dobrej muzyki, chociażby m.in. Robert Palmer czy Ed Sheeran. No i także dobrego słowa. No i oczywiście tradycyjnie w tej godzinie

0: Ed Sheeran na 106,2 FM. 20 minut po godzinie 6. To teraz w trosce o nasz rozwój wobec rozwoju sztucznej inteligencji.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 17 i 18. W tym pierwszym rozdziale pragnę pokrótce prześledzić drogę, poprzez którą nauka społeczna Kościoła kształtowała się w najnowszym nauczaniu papieży oraz Soboru Watykańskiego II, aby ukazać jej dynamiczny charakter. W każdej bowiem epoce res nowe, czyli rzeczy nowe, pobudzają to nauczanie do mierzenia się z pytaniami historii w świetle prawdy objawionej. Dlatego również sztuczną inteligencję należy rozumieć nie jako tematyczny dodatek, ani jako sytuację kryzysową, którą trzeba zarządzać, lecz jako przemianę, która od wewnątrz stawia pytania kategoriom katolickiej nauki społecznej i domaga się jej dalszego rozwoju wierności Ewangelii. Jednakże ten rok rozważań nie byłby naprawdę zrozumiały, gdybyśmy zanim zatrzymamy się nad wkładem poszczególnych papieży i najważniejszymi dokumentami, nie wyjaśnili pewnych podstawowych przekonań dotyczących sposobu obecności Kościoła w historii i jego relacji ze światem. Bez takiego doprecyzowania nauka społeczna mogłaby jawić się jako niewłaściwa ingerencja w kwestie doczesne albo jako zewnętrzny, narzucany odgórnie kodeks etyczny. W rzeczywistości wyrasta ona z Kościoła, który pielgrzymuje razem z ludzkością. Uznaje ona autonomię rzeczywistości ziemskich oraz rozróżnienie między wspólnotą eklezjalną a wspólnotą polityczną i właśnie dlatego stawia sobie za cel służbę dobru wspólnemu.

0: 18:30, czas na nowennę do Maryi Królowej Polski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną przed 70. rocznicą Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 roku z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą Jasnogórskich Ślubów Narodu.
2: Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski, przyrzekamy.
3: Prymas Wyszyński na pierwszym miejscu postawił wierność Bogu. Chociażbyśmy mieli stracić wszystko, w naszej ojczyźnie musimy zachować wiarę w Boga, Chrystusa i Jego Matkę. Powtarzam, możemy wszystko stracić, byle nie to. Były czasy, gdyśmy nie mieli ani chleba, ani domu, ani żadnej rzeczy, ale mieliśmy wiarę, która pomogła narodowi przetrwać chwile trudne i wytrwać aż do dziś. Pomimo modnej filozofii niewiary, Bóg żyje i pragnie zaistnieć w sercu każdego człowieka. Pragnie być obecny w naszych rodzinach i w całej ojczyźnie. I choćby się wydawało, że szatan zwyciężył i przesłonił nam już Boga, Jego królestwo skryje się w sercu człowieka i przetrwa. Błogosławiony prymas Wyszyński mówił: może się nieraz ludziom wydawać, tutaj jest wszystko zlaicyzowane, tu już Bóg dostępu nie ma, to już wszystko wolne od uprzedzeń. Wystarczy jednak, że jedna skromna urzędniczka, pełna miłości Bożej, siedzi spokojnie przy maszynie. To jest Królestwo Boże. I tam, do tego gmachu, urzędu czy biura, dostało się Królestwo Boże na skrzydłach ludzkiego serca. Człowiek, sługa Boży, przyniósł całe Królestwo. Nikt tego nie wie. Nawet nie podejrzewa, a Królestwo Boże jest przy biurku, w urzędzie, w ministerstwie, na katedrze uniwersyteckiej, w koszarach, w fabryce, w teatrze, wszędzie. Jest tam Królestwo Boże, miłość Boża, sam Bóg. Bogu zależy na tej obecności, albowiem Pańska jest ziemia i napełnianie jej. Bóg przez swoją miłość chce być wszędzie. Często myśląc o Bogu, zatrzymujemy się na Jego sprawiedliwości, a On ponad wszystko jest miłością. Nie oznacza to, że możemy bezkarnie grzeszyć. Mamy być posłuszni Bogu. Przez miłość, nie przez lęk. Kardynał Wyszyński uczy, że Bóg pochyla się nad nami także wtedy, gdy wszystko wydaje się nam stracone. W rupieciarni mego życia znalazłem coś Bożego. To sam Bóg zagubił tę przecenną perłę, a chociaż leży ona w roli, w ziemi, w błocie, warto posiąść to błoto, by wraz z Nim stać się Panem perły. Ileż pereł leży w błocie, jak wielką cenę ma błoto przez to właśnie, że odkryto w Nim jedną, jedyną perłę. Jestem tylko błotem, ale w tym błocie Bóg zgubił perłę miłości. Pragniemy, aby cała nasza polska ziemia była Królestwem Chrystusowym. To w ogromnej mierze zależy od każdego z nas.
2: Przepraszamy Cię, Maryjo, Matko Chrystusowa, za to, że Bóg nie zawsze jest w centrum naszego życia i tak mało czasu poświęcamy na spotkanie z Nim w modlitwie. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, za brak odwagi w wyznawaniu Boga i zaniedbywanie świadectwa wiary w naszych domach rodzinnych i miejscach pracy. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, Maryjo, nasza Królowo, za niewierność Bogu i złożonym przyrzeczeniom. Przepraszamy za wszystko, co sprzeciwia się prawu Bożemu w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
3: Prosimy Cię, Maryjo, Panno wierna, umacnij naszą wiarę w miłość Boga, który tak nas umiłował, że Syna swego dał, aby nas odkupić. Spraw, abyśmy kochali Go całym swoim sercem, całą duszą, całym umysłem i całą swoją mocą. Królowo Polski, prosimy Cię. Prosimy Cię, Maryjo, Królowo Wyznawców, daj nam łaskę odważnego świadczenia o Bogu w naszych rodzinach, środowiskach pracy, miejscach zamieszkania, gdziekolwiek Bóg nas pośle. Królowo Polski, prosimy Cię. Prosimy Cię, Maryjo, nasza Królowo, ratuj nas dla Chrystusa. Spraw, aby Polska pozostała wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Królowo Polski, prosimy Cię.

Phil Collins na 106,2 FM. W tej godzinie już mówiliśmy o trosce papieża Leona, o trosce o rozwój sztucznej inteligencji, no ale w takim wymiarze właśnie człowieczeństwa. Przypominaliśmy o encyklice Leona XIV, sztuczna inteligencja, która ma służyć ludzkości, a nie interesom nielicznych. W dobrym słowie przypominaliśmy o wartości nauki społecznej Kościoła, o sprawiedliwości społecznej, no i o tym, że ta technologia nie powinna być tylko dla nielicznych. Już za kilkanaście minut wrócimy do Stolicy Apostolskiej i usłyszymy najnowsze informacje z Dziennika Watykańskiego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
5: Minęła 19, czas na dziennik Radia Watykańskiego.
6: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
7: Papież zaprosił na obiad 200 ubogich podopiecznych rzymskiej Caritas. Nasze spotkanie ma być znakiem nadziei dla świata rozdartego przez przemoc, nienawiść i dyskryminację, powiedział Ojciec Święty. Katolicy obrządku łacińskiego od wieków odważnie świadczą o swej wierze na terenach dzisiejszej Ukrainy, przypomina Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV zaprosił na obiad do Castel Gandolfo 200 ubogich. Są to podopieczni rzymskiej Caritas. O 9:30 uczestniczyli we mszy sprawowanej przez papieskiego jałmużnika. Następnie mogli zwiedzać ogrody papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo i w końcu o godzinie 13:00 zasiedli wraz z papieżem do stołu. Witając zebranych, Leon XIV przyznał, że przybył na to spotkanie z uczuciem głodu.
8: Fame di giustizia, con fame di autentica carità.
9: Głodu sprawiedliwości, głodu autentycznej miłości, głodu Kościoła, który naprawdę potrafi otworzyć drzwi, przyjąć i gościć wszystkich, gdzie panuje miłość do wszystkich i gdzie nikt nie jest wrogiem, gdzie wszyscy potrafimy przeżywać pojednanie, przebaczenie i pokój.
7: Ojciec Święty przypomniał, że jeden z tytułów papieża to Pontifex, czyli budowniczy mostów.
9: A my dzisiaj chcielibyśmy również zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym chcemy żyć, ale żyć w sprawiedliwości, eliminując przyczyny ubóstwa i niesprawiedliwości, które wciąż istnieją w naszym świecie.
7: Zwracając się do ubogich, papież wskazał też na symboliczne znaczenie tego spotkania przy jednym stole.
9: Kiedy spotykamy się razem przy jednym stole, przy którym Jezus jest również obecny wśród nas, to naprawdę budujemy inny świat, świat nadziei. Jest on światłem pośród tego świata. Tak często ten świat jest po prostu rozdarty przez przemoc, nienawiść i dyskryminację.
7: Leon XIV po raz kolejny zapewnia o swej bliskości z Ukraińcami cierpiącymi z powodu okrucieństwa wojny. Dał temu wyraz w liście do swego wysłannika na uroczystości upamiętniające 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie oraz 25. rocznicę podróży apostolskiej świętego Jana Pawła II. Przypomina też o odważnym świadectwie, które na przestrzeni wielu wieków dawali żyjący na tych terenach katolicy, zwłaszcza w obliczu komunistycznych prześladowań.
10: Uroczystości odbędą się 19 lipca w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Berdyczowie. Leon XIV prosi, by przy tej okazji modlić się o pokój oraz wierność Bożym przykazaniom. Przypomina też wielowiekową obecność katolików obrządku łacińskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wspomina o liście Grzegorza IX z 1234 roku w przededniu mongolskiej inwazji, w którym chwalił on ówczesnych katolików za to, że rozpaleni gorliwą wiarą wznieśli mur obronny przed prześladowcami wiary chrześcijańskiej.
7: Papieskim wysłannikiem na uroczystości w Berdyczowie został arcybiskup Paul Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Pochmurnie nad Warszawą i ta sytuacja będzie się utrzymywać. Przelotne opady deszczu, 19 stopni na termometrach, temperatura powoli będzie spadać i będzie przybywać tego deszczu. Nad ranem również 14 stopni, przelotne opady deszczu, ale z godziny na godzinę niedziela już bezdeszczowa, ale pochmurna.

5,5 minuty po godzinie 7. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dobry wieczór. Zapraszam w tę muzyczną przygodę. Jeremy Camp rozpocznie swoją piosenką Take You Back.

18 minut po godzinie 7 trwają dobre chwile z Radiem Warszawa. Nie tak dawno gościliśmy Piotra Rytko, prezesa Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ostrzegał nas, że szczególnie niebezpieczna może być Wisła, jej niski poziom nie oznacza to, że można bezpiecznie po niej spacerować lub próbować przejść na drugi brzeg, a pogoda się zmienia i będzie coraz cieplej, coraz więcej słońca. No i na pewno Wisła będzie przyciągała swoimi plażami, piaszczystymi łachami i malowniczymi odnogami. I ta pozornie płytka woda może w każdej chwili zmienić się w głębinę z silnym nurtem. Piotr Rytko na naszej antenie podkreślał, że to jest bardzo niebezpieczna rzeka. Pomimo niskiego stanu wody nadal znajdują się w niej głębokie miejsca, które są bardzo, bardzo ryzykowne. Nie przeceniajmy swoich możliwości. Ratownicy przypominają, że podstawą bezpiecznego wypoczynku nad wodą jest rozsądek. Należy unikać niestrzeżonych miejsc, nie wchodzić do rzeki, oczywiście nie wchodzić do rzeki po alkoholu oraz nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. Pierwszym krokiem powinno być natychmiastowe wezwanie służb, jeśli chcielibyśmy pomóc tonącej osobie, pod numerem alarmowym 112. Także należy zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu. Ratownik przestrzegał nas przed spontanicznym wskakiwaniem

kiwaniem do rzeki tonący człowiek, działając w panice, może chwycić osobę próbującą go ratować i wciągnąć ją pod wodę. Nie starajmy się być bohaterami. Uratowanie kogoś w rzece nie jest łatwe, a osoba nieprzygotowana i niezabezpieczona może sama stać się kolejną ofiarą. Piotr Rytko podpowiadał, że pomocy można udzielić z brzegu, wykorzystując długą gałąź, linę, związane ręczniki, deskę, materac, bojkę lub koło ratunkowe. Najlepiej podać lub rzucić tonącemu przedmiot, którego będzie mógł się uchwycić, nie wchodząc przy tym do głębokiej wody. Niski stan Wisły nie czyni jej bezpieczniejszą, przeciwnie, może umożliwić dojście do miejsc, które przy wyższym poziomie rzeki byłyby niedostępne. Najważniejsze jest więc przewidywanie zagrożeń jeszcze przed wejściem do wody.

No a teraz na 106,2 FM powrót do lat 80. Historia dotyczy utworu, którego bohaterką jest Ewa. Inspiracją do wykreowania motywu płaczu dziewczyny był wyjazd Hołdysa w trasę koncertową do Wielkiej Brytanii. Oczywiście, jeśli Hołdys, to wiadomo, o co chodzi. Początek lat 80. to przełom zespołu Perfect. No i ten Perfect już za chwilę na naszej antenie wybrzmi bardzo, bardzo dosadnie. Tekst napisał Bogdan Olewicz, kompozytorem jest Zbigniew Hołdys, a wokal do tego utworu wykonał Grzegorz Markowski. To był 81 rok. Między

0: low until my chariot takes me home.
1: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
2: Dobrze słuchać.

13 minut pozostało do godziny 8. Teraz o tym, że wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata, żeby znaleźć miejsce wyciszenia, bowiem z warszawskiego metra Kabaty można tam dojechać autobusem podmiejskim w około 20 minut. O czym mówię? O dobrym zakątku, który znajduje się niedaleko Warszawy, w Konstancinie. Na miejscu czekają las, park, stare drzewa, bliskość rzeki, tężnie i klimat konstancińskich willi. To propozycja szczególnie dla mieszkańców Warszawy, którzy na co dzień żyją w pośpiechu, hałasie i przebodźcowaniu. Wakacje to czas, w którym wielu z nas szuka oddechu od codzienności. Nie zawsze odpoczynek musi oznaczać daleki wyjazd, egzotyczną podróż czy kolejne bardzo różnorodne atrakcje. Czasem wystarczy właśnie cisza, las, modlitwa i przestrzeń, w której można na nowo usłyszeć siebie oraz Boga. O takim miejscu w Radiu Warszawa opowiadał ksiądz Maciej Jaszczołt, dyrektor Dobrego Zakątka w Konstancinie Jeziornie, a rozmowę o odpoczywaniu, nic nie muszeniu, można wysłuchać na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
2: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
3: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
4: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
3: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
6: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
7: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
9: Pochmurnie nad Warszawą i deszczowo, tak będzie przez najbliższe godziny, a właściwie całą noc. Temperatura spadnie do 14 stopni, nad ranem również przelotne opady deszczu, pochmurne niebo i temperatura będzie powoli wzrastać w najcieplejszym momencie dnia. W niedzielę będzie 21 stopni, niebo pochmurne, przelotne opady deszczu.

0: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
1: Anita Lipnicka, a już za chwilę audycja Księga. Zapraszają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.

0: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków, amen.
1: Ksiądz jest z Warszawy?
2: Z Warszawy.
1: Aś, myślałem, że gdzieś z jakiejś uroczej prowincji.
2: Ale dużo czasu spędzałem na uroczej prowincji w dzieciństwie i teraz też, jak mam czas, a trochę go znajduję, to jeżdżę na prowincję i zajmuję się ziemią.
1: Czyli traktorem ksiądz jeździł?
2: Jeździłem traktorem C330 czy 360. Bardzo dobre maszyny.
1: No właśnie, pytam o traktor, dlatego że dziś będzie o ziemi. Ksiądz Popiełuszko powiedział, że życia jak ziemi nie oszukasz. Pan Jezus mówi, znaczy inaczej, wpierw to Pan Jezus, a potem ksiądz Popiełuszko. Można tak zapytać, jaką jesteśmy glebą?
2: Każdy z nas powinien sobie to pytanie stawiać. Zresztą to w Ewangelii wybrzmi, że różne rodzaje gleby mogą być, ale tak jak Pan powiedział, no gleba trochę zależy od nas. Ale też i od Pana Boga, czyli od naszej współpracy z Panem Bogiem. Bo ta gleba musi być żyzna, a my jej sami nie użyźnimy. Żeby się użyźniła, potrzeba czegoś z góry, co i w pierwszym czytaniu dzisiaj nam pięknie wybrzmi.
1: To zaczynamy w takim razie od tego czytania. To jest czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, werset od 10 do 11.
3: Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla wsiewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
1: Ksiądz mówił o ziemi, że ona jest użyźniona. Tak, tutaj jest napisane. Ulewa i śnieg, ciekawe w Izraelu śnieg, spadają z nieba i tam powracają. I nawadniają ziemię i użyźniają ją i zapewniają urodzaj. Czyli ziemia ziemią, a deszcz deszczem.
2: Ziemia bez deszczu ginie. Ziemia bez deszczu nie wyda swoich plonów. Bardzo dobrze to widzimy, myślę, w Polsce w ostatnich latach suszy, zwłaszcza tutaj u nas na Mazowszu i doświadczamy boleśnie skutków tej suszy, tego braku wody. Woda to jest symbol Ducha Świętego, symbol zdrojów życia, które wypływają z nieba po to, żeby zapewnić nam wszystkim życie, żeby nas użyźnić, żeby nas uczynić gotowymi, zdolnymi do tego, żeby przyjąć Boga, przyjąć Słowo Boże, żeby wydać plon. Bóg chce naszej żyzności. Bóg chce, żebyśmy stawali się coraz żyźniejszą, coraz piękniejszą, coraz wspanialszą glebą i to On tego w nas dokonuje, ale nie bez udziału naszej woli, nie bez naszej współpracy.
1: Użyźnia Jego Słowo, tak to jest napisane. Pan Jezus to bardzo rozwinie potem w Ewangelii. Ale może być tak, że leje deszcz, a ja jestem sucha ziemia?
2: Może być.
1: Nie będę wchłaniał, nie będę, jestem sucha ziemia.
2: Jestem zaimpregnowany. Tak, tak. Ja to bardzo często porównuję w konfesjonale, zwłaszcza gdy spotykam się właśnie z osobami, które dość rzadko nawiedzają naszego Pana i Zbawiciela. I mówię, że słońce świeci... To Pan Jezus, Pan Bóg mówi, słońce Jego świeci nad złymi i nad dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale jeżeli ja na przykład jestem wysuszony, spragniony, tak naprawdę porażony upałem, to moje życie mam poczucie, że jest totalnie wyschnięte i chcę tego deszczu, ale stoję pod wielkim ogrodowym parasolem, to chociażby ten deszcz padał, a pada, bo Bóg nam obiecuje, że deszcz Jego pada, obiektywnie, zawsze, to jeżeli ja, mnie od tego deszczu oddziela ten parasol, to wtedy ja nic z tego deszczu nie mam. On pozostaje dla mnie bezowocny, ponieważ ja go nie przyjmuję do swojego życia. A to, co mnie oddziela od tego deszczu łaski Bożej, to oddziela mnie przede wszystkim grzech. Świadome i konsekwentne mówienie Panu Bogu nie. Takie zamykanie się na Niego przez grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne.
1: A może być tak, to ksiądz jako częściej przeglądający ludzkie serca w konfesjonale, a może być tak, że ja sobie mówię, przecież tu jest pustynia i wszyscy żyjemy na pustyni i na pustyni nie ma deszczu, więc czego by się spodziewać?

0: Nam się może wydawać, że nie potrzebujemy. Przecież to ja nawet znam takich ludzi, którzy jakoś, no są tacy, powiedzmy sobie, zatwardziali dobre słowo, czy też twardzi w życiu. Twardzi w życiu w sensie takim, że życie to trzeba się obronić, zarobić, nie dać się złamać, trzeba być twardym i byle wytrzymać.
1: No jest to jakieś życie, ale można by powiedzieć, co to za życie? Co to za życie? No Pan Bóg nas stworzył dla szczęścia, dla relacji ze sobą. Stworzył nas dla miłości. Jeżeli ja się tak zatwardzę i takie mury warowne wokół siebie zbuduję i będę taki rzeczywiście, który nikogo do niczego nie dopuści i będę jak taran szedł przez kaktus. Życie, no to mogę osiągnąć. Taki kaktus też, tak. Taki kujący, odgryzający się, prawda, nie potrzebujący nikogo do szczęścia, ani człowieka, ani Boga. No można tak życie przeżyć. Tylko pytanie istotne, po co?
0: A wiesz, co jest ciekawe, przepraszam, kaktus. No dobrze, dziś taki dzień, że będzie... Lipiec, zboża pewnie dożywają do żniw. Kaktus to jest ciekawa roślina. On ma w sobie dużo wody, trzyma wodę.
1: No właśnie.
0: Natomiast broni dostępu rękami, nogami, kolcami i broni tego, co ma, bo sam jest bardzo delikatny, ale broni straszliwie mocno.
1: No właśnie.
0: Przede wszystkim.
1: Dokładnie. I on potrzebuje wody. Jest na pustyni, ale potrzebuje wody.
0: Jak chapnie, to nie odda.
1: Dokładnie. I to samo jest z tymi bytami, które na pustyni żyją. Ja nie jestem biologiem i specjalistą od tej wszystkiej fauny i flory pustynnej, ale to, co tam żyje, również nie żyje na ropie naftowej, na litość boską, tylko żyje na wodzie. No. I potrafi tą wodę przechowywać, potrafi ją jakoś tam magazynować, potrafi ją zabezpieczać i dzięki tej wodzie żyje, nawet na pustyni. Więc jeżeli ja mam żyć na pustyni tego świata, a często porównujemy ten świat do pustyni, i niech tak będzie, że to moje życie rzeczywiście, no nie jest w komfortowych warunkach przeżywane. Dużo trudu doświadczam takiego pustynnego i wysychania też, ale muszę mieć jakieś źródło wody, które jest we mnie zabezpieczone. Ja muszę tego źródła sięgać i muszę tego źródła w sobie bronić, bo tak już obrazowo mówiąc, każdym z nas to źródło łaski bije, tak? My jesteśmy świątynią Boga, świątynią Ducha. Teraz, jeżeli ja to źródło mam w sobie, to rzeczywiście mogę żyć na pustyni tego świata, mogę żyć nawet w obozie koncentracyjnym. Mogę żyć pod prześladowaniami, przemocą ze strony innych ludzi, dlatego że mam w sobie źródło, które daje mi życie, które pozwala mi przetrwać w tych tak bardzo złych warunkach.
0: Ale tą wodę daje Bóg i to jest niesamowite, że nie tylko tyle, że mówi, no jest tam źródło, idź znajdź, tylko on mówi, że ona szuka. To ona szuka ziemi. Tu jest napisane... Nie powracają, dopóki nie nawodnią i nie użyźnią i nie zapewnią urodzaju. Takież wydaje nasienie dla siewcy i chleb. Czyli Bóg mnie szuka, żeby użyźnić moją duszę, moje serce. I nie tylko po to, żebym ja był kaktusem i się bronił przed wszystkimi, tylko po to, żeby dopuścić dalej w świat po prostu innym.
1: Oczywiście, że tak. No właśnie dlatego, no mówię tak do tego obrazu Pana wracając, można się zawziąć, prawda, i tak się utwardzić i przejść taranem przez życie. Tylko po co? Co to za życie? Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Żebyśmy żyli w miłości, czyli też w relacji do drugiego człowieka i do Boga. Żebyśmy byli otwarci. Żeby te nasze rany, które powodują, że jesteśmy jak ten kaktus, żeby one były w nas uzdrowione i by te kolce z nas odpadały. By woda, która w nas jest i od Boga pochodzi, którą Bóg jest tak naprawdę tą wodą. Te strumienie wody żywej to Duch Święty, więc to Bóg jest tą wodą, źródłem wody w nas. Żeby one rozlewały się na moje życie i osobiste względem Boga, czy w relacji do Boga i do relacji najbliższych ludzi, ale też na miejsce pracy, tam wszędzie, gdzie jestem, gdzie Bóg mnie postawił. Bóg chce, żeby te strumienie wody żywej się wylewały i żeby użyźniały ziemię i moją, i tych, którzy są wokół mnie. A jeżeli ja na to pozwalam i tego chcę, no to wtedy może się dokonywać zasiew. Zasiew słowa, o którym też tutaj Pan Bóg ma wyraźnie mówi. Zasiew słowa, które ma wydać bardzo konkretny plon. Bo moje życie jest dla czegoś więcej niż tylko dlatego by było. Bóg dał mi życie dla bardzo konkretnego celu. I my ten cel znamy. Ostatecznie jest nim osiągnięcie zbawienia w niebie, ale mamy także różne cele, które Pan Bóg stawia tutaj na ziemi dla nas i nam je stawia, żebyśmy my dążąc i realizując te cele wzrastali, rozwijali się, pomnażali dary i charyzmaty, które w nas złożył, pomnażali tą przestrzeń dobra, królowania Pana Boga i w ten sposób całe nasze życie by się do Niego upodobniało.
0: To jeszcze nie koniec porównań przyrodniczych. Będą w kolejnych czytaniach. A za chwilę posłuchamy świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 18 do 23.
1: Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
0: Całe stworzenie, jak mówi święty Paweł, jęczy w bólach rodzenia. No dobrze, ale nie tylko stworzenie, i my też ochrzczeni też, i my też księża, i my też mężowie, żony, wszyscy, tak?
2: To jest coś z tego doświadczenia życia na pustyni. Mhm. Tak, to jest to. Pustynia nie jest miejscem, w którym Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. To nie jest docelowe miejsce naszego życia, więc my się tutaj nigdy nie będziemy czuli dobrze.
0: Czyli nie jest tak, że ja zaparkuję po prostu przy tej oazie, przy wodopoju i już tam zostanę na zawsze, że co jakiś czas budzę się rano i jestem na pustyni, nie ma wody.
2: Jestem, no mogę próbować żyć namiastką, natomiast to życie namiastką nigdy nam nie da czego, co Bóg dla nas przeznaczył, do czego Bóg nas powołał, czyli pełni życia nam nie da. Kiedy Pan Bóg chce nam przedstawić obfitość tej łaski, którą przygotował dla nas w Królestwie Niebieskim i do której my jesteśmy powołani, to zawsze mówi o niesamowitych ogrodach, o bardzo bujnych przestrzeniach, które wydają owoce, gdzie jest rzeka, nad tą rzeką są drzewa, które wydają owoc w każdym czasie, liście nie więdną, wszystko co czyni, prawda? No właśnie, jeżeli ja jestem zakorzeniony w rzece życia, moje życie wydaje owoc. I moje życie rozkwita, i moje życie daje, właśnie nie jest tylko dla mnie samego, ale też dla innych, którzy mogą z tego wszystkiego korzystać. Pustynia nie jest właściwym miejscem dla życia dla człowieka. Raczej jest miejscem próby, jest miejscem doświadczenia pokus, jest miejscem zmagania się ze sobą, jest miejscem uświadomienia sobie tego, że ja potrzebuję Boga.
0: No dobrze, ale ja faktycznie jestem, i to jest tak, że ja przystępuję do sakramentu i idę w niedzielę na mszę świętą i przeżywam modlitwę głęboko, i z różańcem w ręku zasypiam i budzę się pośrodku pustyni. I myślę sobie, Boże, no wyschło, co się dzieje?
2: I bardzo dobrze, no taka jest natura naszego życia tutaj na ziemi, w doczesności.
0: Tu i to nie ma jest nieba. Jakoś, że ojej, zapomniałem, nie zadbałem, nie wyłączyłem, nie włączyłem, nie zapłaciłem rachunków. Tylko taka jest natura? Nasza? Ludzka?
2: Jesteśmy słabi, tak, jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, upadamy, ale się podnosimy. Będę doświadczał wielokrotnie trudów i zmagań ze sobą samym. Dlatego jedną rzeczy, której potrzebuję na pewno, jest bardzo wiele cierpliwości do siebie samego, żebym umiał znieść tą swoją niedoskonałość i słabość, która jest jakoś tam mi, powiedzmy sobie, przyrodzona od grzechu pierworodnego i jest częścią mojego życia i częścią mojej drogi do świętości. Jesteśmy w tej przestrzeni cierpień i zmagań, o której tutaj Paweł pisze, ale mówi, że nie przejmujmy się tym. Nie przejmujcie się tymi cierpieniami, zmaganiami. Nie przywiązujcie się do nich. One są, one muszą być. Taka jest natura tego życia tu na ziemi, życia doczesnego. Ale przyszła chwała, która ma się w nas objawić, jest czymś niesamowitym. Jest czymś o wiele większym, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a rozpoczyna się na tu i teraz.
0: Jesteśmy poddani marności, to jest napisane. Poddani marności, nie ma tu wyjątków.
2: Wszyscy. Tak, marność nad marnościami, to słowa Koheleta. Grzech pierworodny spowodował, że cała natura, całe stworzenie zostało zranione przez grzech. Żyjemy w świecie, którym konsekwencje grzechu pierworodnego cały czas są. Mimo, że grzech Jezus zwyciężył, to skutków grzechu ciągle doświadczamy i grzeszymy ciągle na nowo. I dotykają nas nasze własne grzechy, ranią nas nasze własne grzechy i grzechy innych ludzi też nas ranią.
0: I jęczymy.
2: I jęczymy.
0: I wzdychamy.
2: I tak.
0: Kto nie jęczy, ręka w górę. czasem przynajmniej.
2: No właśnie, myślę, że takich osób nie ma. Niedobrze jest tylko, żebyśmy się na tych naszych jękach skupiali, żeby to stało się istotą naszego życia. Marudzenie, zawodzenie i jęczenie. Ponieważ ciągle w sercu powinno być pragnienie otwarcia się na zmianę, którą Bóg chce nam dać. Ponieważ tutaj jest wyraźnie pisane, że my rodzimy się. My się rodzimy. Rodzimy się. W bólach rodzenia. Bóle rodzenia to jest wychodzenie do rzeczywistości zupełnie nowej, do rzeczywistości innej. Przechodzimy przez te czasy porodu ze znojem, ze zmaganiem, z cierpieniem, ale już gdzieś widzimy ten nowy świat, który w pełni zajaśnieje nam, kiedy już się narodzimy dla nieba.
0: No, to jeszcze trochę, oby. Tak, natomiast, a jeżeli tak jest, jesteśmy tacy utyrani, tacy umordowani tym rodzeniem się, to co mamy zrobić? Bo to może ciężko być odróżnić, dlatego że jak ja się piąty dzień, tydzień czy miesiąc, a może i rok budzę z tym różańcem pod poduszką i czuję, że jestem pośrodku pustyni, a oazy ani widu, ani słychu.
2: Bardzo ważne jest tutaj to słowo oczekiwać. Oczekuję, czyli tęsknię, pragnę. Wiem, do czego dążę. Wiem,
0: słowo
2: co jest mi obiecane.
0: Jest dobre.
2: Pragnienie zawsze jest dobre.
0: No bo też kojarzy, znaczy to się kojarzy oczywiście z wodą, taka dziś nasza metafora, ale z tęsknotą za prawdziwym źródłem życia.
2: Tak jest, za spełnieniem naszych właśnie naszych tęsknot, naszych, tego, do czego serce nasze się wyrywa. Tego, co ja chciałbym robić, a czego nie potrafię dzisiaj robić. No chciałbym, każdy z nas chciałby żyć w miłości, żyć w sprawiedliwości, żyć służąc drugiemu człowiekowi. Każdy chciałby doświadczyć szczęścia i zmagamy się o to szczęście, ale nawet jeżeli nam nie wychodzi, to Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy ciągle myśleli o tym, że właśnie jesteśmy do tego uzdalniani przez samego Pana Boga, że to jest cel, do którego dążymy, a jeżeli dążymy, jeżeli pragniemy, to coraz bardziej będzie nam to udzielane. Kiedy Pan Jezus mówi w pewnym momencie o tym wylaniu darów Ducha Świętego, to pierwszy warunek, żeby otrzymać Ducha Świętego, mówi, jeżeli ktoś jest spragniony, a dopiero na drugim miejscu mówi, a wierzy we mnie. Czy ja pragnę Boga, pragnę życia z Bogiem, pragnę Jego łaski, pragnę Jego miłości.
0: Czy wiem, że jestem na pustyni?
2: To też.
0: Bo tak. Mogę nie wiedzieć.
2: No mogę. Czyli też, czy poznaję siebie, bo to byłoby ważne, żeby to tak nazwać. Czy ja znam swoją własną kondycję, czy potrafię patrzeć na siebie oczami Pana Boga. Czy widzieć też swoje przeznaczenie ostateczne, ale też widzieć, w którym ja momencie dzisiaj jestem, żeby móc zadecydować o zmianie, że ja chcę to zmienić, to co dzisiaj mam.
0: A może to jest ten moment teraz. Nie w ogóle ten rok, tylko teraz ten moment, żeby sobie powiedzieć, sobie pytanie zadać, czy ja pragnę.
2: Czy ja pragnę.
0: A jeżeli tak, to co mam powiedzieć? Tak, pragnę?
2: Zdecydowanie. Jak łania pragnie wody ze strumieni, dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalmy o tym mówią, różne fragmenty Pisma Świętego też to wyraźnie pokazują, że pragnienie otwiera nas na Boga, na dawcę dobra, którego pragnę. Pragnienie sprawia, że oczekuję, że rozszerza się moje serce, że chcę czegoś więcej niż mam w tym momencie. I to właśnie w tej przestrzeni łaski, przestrzeni ducha. Im bardziej jestem spragniony, tym szerzej otwieram swoje ręce i wyciągam je do Pana Boga i tym bardziej wołam. Tym bardziej jestem natarczywy, być może jak ta jedna, druga, trzecia osoba z Pisma Świętego, która jest nam przedstawiona jako wzór modlitwy, oczekiwania, tęsknoty za czymś więcej niż to, co mam. Za Bogiem, który się mi udziela.
0: Łania to jest takie wystraszone zwierzę. Owszem, piękne, ale dość jednak wystraszone. To nie jest jakiś śmiały zwierzę.
2: Śmiały dzik.
0: Raczej takie zagubione gdzieś zwierzątko w lesie, które tam się boi nosa wychylić, bo tam są drapieżniki. No i łaknie wody ze strumienia. No tak, taki ja jestem też.
2: Dokładnie.
0: Zagubiony, wystraszony czasem i pragnący.
2: I takiego Pan Bóg też chce mnie widzieć, takiego mnie potrzebuje, bo to pragnienie, jak już powiedziałem, jest punktem wyjścia do otrzymania tego wszystkiego, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Nie tylko kiedyś w przyszłości, ale tego, co Pan Bóg przygotowuje do mnie dzisiaj, dla mnie dzisiaj. Czy ja dzisiaj pragnę, żeby moje życie się zmieniło, Czy ja dzisiaj pragnę Boga w mojej codzienności, Boga w moim małżeństwie, Boga w moim miejscu pracy? Czy ja Boga pragnę? Spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: To niełatwe pytanie i niełatwa odpowiedź może być. Może łatwa, nie wiem, ale sądzę, że to się czuje. Że to się czuje. Jak na pytanie, czy pragnę, nie muszę myśleć. To jest zero-jedynkowe. Bo to nie jest takie, że w sumie to bym pragnął, ale musiałbym pójść do spowiedzi, rozstać się z kimś, bo jestem w związku niesakramentalnym, bo mi tu coś nie pasuje, a to trzeba coś się zastanowić, wziąć kartkę i popisać sobie, czy mnie stać, czy mnie nie stać. Pragniesz, czy nie pragniesz?
2: Tak, to pragnienie wynika z doświadczenia pustyni, wypalenia i żaru, i takiej suchoty, spiekoty, tak? Człowiek, który doświadczy spiekoty, czyli nędzy tego, co ma w tym momencie, niewystarczalności tego, co ma, otwiera się na zmianę.
0: I tak ziemia się może użyźnia, ale to będzie za chwilę w przypowieści o siewcy.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersy od 1 do 23.
1: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
0: Ciekawe to jest. Nie wiem, czy ja to umiem mądrze to zapytać, spróbuję. Uczniowie, trochę nie rozumieją, co Jezus do nich mówi, pytają, dlaczego mówi w przypowieściach do ludzi, ale chyba tak naprawdę chcą zapytać, o co mu chodzi.
2: Tak jest.
0: I on powiedział coś takiego, co tu jest cenne. Bo stwardniało serce tego ludu, uwaga, gleba twarda. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani sercem swym nie rozumieli. Czyli mogą być ludzie, którzy są odcięci od Boga w jakiś sposób, ale naturę to rozumieją. Jeszcze jakoś na logikę łapią, o co chodzi w tym świecie, ale na Słowo Boże są zamknięci. Bywamy w takiej sytuacji. No, choćby to do kościoła nie chodzę, do spowiedzi nie chodzę, kościół mam w poważaniu, prawda, i krytykuję go często, natomiast niby dobro, zło jeszcze odróżniam. Mhm.
2: No i dlatego Pan Bóg do nas mówi na najrozmaitsze sposoby. Nie tylko przez Słowo Boże, co wydawałoby się, że teoretycznie powinno być najprostsze, bo jest oczywiste i czarno na białym napisane, ale bardzo często dociera do nas bardziej to, że Pan Bóg do nas powie przez wydarzenia, czasami być może przez jakieś nieoczekiwane cierpienie, przez jakiś wypadek, przez drugiego człowieka, którego gdzieś tam spotkam i zupełnie nie w kontekście religijnym, on nagle coś mi powie, co otworzy, poruszy moje serce. No, wydarzenia, ludzi, natchnienia, myśli, szpital. To ktoś ładnie powiedział, więcej ludzi się nawraca w szpitalu niż w kościele. Pan Bóg szuka wszelkich sposobów, żeby dotrzeć do nas ze swoją łaską, ze swoją miłością, ze swoim słowem. I ta przypowieść Pana Jezusa to bardzo fajnie pokazuje. No, powód jest ten, który Pan mówi, stwardniało nasze serce tego ludu, czyli nasze. Nasze serce jest stwardniałe. Przez rutynę życia, przez grzechy, których popadamy, przez zajmowanie się głównie swoimi sprawami, przez troski tego świata, które to wszystko zagłuszają, co Pan Bóg w nas chce czynić. Ale Pan Bóg się nie poddaje. I ostatecznie to On jest tym, któremu naprawdę zależy na tym, żeby do nas dotrzeć. Bogu zależy, żeby do nas dotrzeć. Ja myślę, że to jest pociecha w tym wszystkim, co się w naszym życiu dzieje. Wcześniej sobie powiedzieliśmy, że ta gleba mojego życia, no ja jej sam sobie nie użyźnię. To Pan Bóg tą glebę użyźnia. I na dodatek, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, On jest skuteczny w tym. Oczywiście, że może człowiek tak zatwardzić swoje serce, że uprze się i wtedy, jak to mówimy, potocznie Święty Boże nie pomoże. Chociaż i tak Pan Bóg będzie walczył do ostatniego momentu tchnienia człowieka o jego nawrócenie, o jego duszę. Ale myślę sobie tak, że Bóg odnosi wiele sukcesów, które być może nie są jakoś spektakularne z naszego punktu widzenia, ale ostatecznie ratują życie człowieka nawet w ostatnim momencie jego istnienia. Być może jest to też wsparte, nawet bardzo często wsparte modlitwą najbliższych rodziny, którzy się modlą na nawrócenie kogoś ze swoich bliskich, w ogóle modlitwą całego Kościoła, który modli się za wszystkich ludzi, zakonów kontemplacyjnych, które też podejmują nieustanną modlitwę za cały Kościół.
0: I to i tam wywala i rzeka zalewa.
2: Dokładnie tak.
0: A czy zdarza się?
2: Zdarza się. No, czasami są to rzeczy spektakularne, ale myślę, że w większości przypadków my o tym nie wiemy. To tak moi bliscy, różni znajomi, przyjaciele się modlą czasami za swoich bliskich i nie widzą efektów tej modlitwy. Czasami ktoś umiera. I oni tak wypowiadali nieraz takie stwierdzenie, że ja się zgadzam, to oddałem to Panu Bogu. Panie Boże, ja nie muszę widzieć, czy ta moja mama, prawda, tata, czy jakiś tam mąż, żona, czy oni się nawrócą. Ja tego nie muszę wiedzieć, ale ja się za nich modliłem tyle lat, jak oddaję w Twoje ręce i wierzę, że Twoja łaska jest skuteczna. I może być właśnie często tak, że Pan Bóg człowieka tak w ostatniej chwili, w ostatnim schnieniu otwiera na rzeczywistość wieczności.
0: Ale co mam zrobić? No dobrze, słucham tych słów, prawda? Patrzę sobie, myślę, jaką to jestem glebą? No średnią zapewne, klasa czwarta. Czy tam piąta. W tych klas jest ileś. Mhm. No ale jedynką to ohoho. Czarnoziemy nie. Raczej słabiej. No jakąś ziemią jestem. Ale musiał, żeby tam coś rosło. No.
2: Jakąś, no, ja muszę chcieć.
0: Ziemniak wyrośnie, ale Boże niech wyrośnie. To już w ogóle chwała Panu.
2: Tak. Ziemniaki też są w porządku.
0: Ale jak ja mam tę glebę w takim razie użyźnić? No bo tutaj są takie gleby, że jeszcze raz. Ziarno posiane na drodze, tak? Mhm. Czyli po prostu jarmark. Wszystko przeze mnie przelatuje. No nie chciałbym się to odgrodzić, po prostu gdzieś się odciąć od tego, żeby tam nie chodzili po mnie, nie dotali. Albo jest takie, że jest po prostu suche, nie? Że zaraz schnie. To trzeba było łopatę wbić. Co to robić z tą glebą?
2: No, jeżeli trzymać się pierwszego czytania, które usłyszeliśmy, tak słowo moje nie wraca do mnie bezowocne, dopóki nie dokona tego, co chciałem. Czyli to, co możemy robić i powinniśmy robić, to przede wszystkim w pierwszej kolejności wystawiać się jednak na zasiew Słowa Bożego. Może ono i będzie padało początkowo w miejsca różne. Znaczy na deszcz, to deszcz słowa, deszcz łaski, deszcz Ducha Świętego, ale Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania. Ziemia żyzna to jest ziemia, która wierzy. Która jest z wiarą gotowa przyjąć to, co Bóg do niej mówi.
0: Czyli żyje, tak?
2: Tak, czyli jakoś tam żyje oczekiwaniem, żyje pragnieniem, żyje tęsknotą, żyje gotowością.
0: A to ksiądz powiedział. Przepraszam, że się wbijam w ten tok rozumowania, ale ziemia niegotowa, zamknięta, nie przyjmuje tego, co przychodzi z zewnątrz, wszystko ma swoje i boi się puścić. A ziemia żyzna to jest ziemia, która jest gotowa na ziarno. No bo przecież ziarna przylatują zewsząd, nie?
2: Tak, no i mówię, no Pan Bóg czyni taką tą ziemię. To nie my siebie czynimy. Wiara rodzi się ze słuchania.
0: Czyli być gotowym na to, co jest nie moje, niespodziewane, co jest Boże?
2: No też, ale otwartym na to, z czym Pan Bóg przychodzi. otwartym na Jego Słowo, słuchać Słowa, dosłownie, mówię to literalnie, słuchać Słowa Bożego, karmić się tym Słowem, słuchać audycji Księga w Radiu Warszawa. To jest dobry pomysł, żeby ziemia nasza stawała się żyzną ziemią. Słuchać Słowa, które pada w czasie liturgii, słuchać Słowa, które z różnych źródeł, słuchać Słowa, które otwieram, czytając Pismo Święte, słuchać Słowa, które... otwieram, czytając Pismo Święte i otwieram się na to Słowo. Chcę je zgłębiać. Zastanawiam się, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to Słowo powiedzieć. Nie czytać od deski do deski, ale wziąć sobie fragment Ewangelii, fragment Dziejów Apostolskich, zachwycić się wiarą pierwotnego Kościoła po to, żeby i w nas zrodziła się tęsknota, że ja też tak chcę żyć. Że ja też chcę spotkać Jezusa, tak jak wielu innych Jezusa spotkało. Jeżeli ja nie będę otwierał się na to, co Pan Bóg do mnie mówi, czyli na perspektywę innego sposobu życia niż to, które mam obecnie, innej jakości życia niż to, jakie ja obecnie przeżywam, to nic się w moim życiu nie zmieni. Ja potrzebuję Słowa Bożego, które użyźnia moją ziemię. A kiedy ją użyźni, dopiero zapada w tą ziemię i staje się zdolny do wydania owocu, do wydania plonu. To Bóg użyźnia. A On czyni to na wiele sposobów. A przecież to czytanie Słowa Bożego, o którym w tym momencie mówię, to nie jest czytanie tego, jak nawet najpiękniejszej poezji, prawda, czy literatury pięknej. To jest czytanie w Duchu Świętym. To Duch Święty działa przez to Słowo.
0: I czasem pług przez ciebie przejedzie człowiek.
2: Albo wręcz walec. I też to czemuś to służy, bo być może trzeba skruszyć tą skorupę, która jest taka już sztywna, że tam z niej nic nie jest. A Pan Bóg ma swoje sposoby. No, one często nie są przyjemne, ale to, co jest tutaj dla nas nieprzyjemne, jest niczym w porównaniu z tym, co mogłoby się stać, gdyby Pan Bóg tego nie zmienił. A Bóg to chce zmienić po to, żeby właśnie z tego cierpienia, które doczesności przeżywam, z tego jęczenia, wzdychania, wzrosł ten błogi plon chwały i nagrody wiecznej.
0: Czyli wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
2: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
0: To już koniec dziś naszych rozważań. Jeśli ktoś chce wspomóc powstawanie tych audycji, nie audycji Księga, strona radiowarszawa.com.pl, hasło Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl. Zachęcamy do wejścia w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa wsparcie.
0: Po reklamie.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Zapraszam. 11 lipca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Na Jasnej Górze modlitwa za bestialsko pomordowanych na Wołyniu zanoszona jest już na początku miesiąca podczas dorocznej pielgrzymki kresowian. Franciszkanin ojciec Idzi Soroburski mówił wówczas o potrzebie autentycznego szacunku dla godności osoby i wartości życia ludzkiego wobec tych, którzy zginęli.
6: Tych rzeczy nie można traktować jak taniej przesyłki zwróconej za pośrednictwem paczkomatu lub usługi kurierskiej. Rozumieją to tylko ci, którym Bóg dał cnotę pokory, a pycha kroczy przed upadkiem. Pycha, zawiść, strach przed przeszłością, lęk przed własną historią prowadzą jedynie do tego, że historia może się powtórzyć, gdy w porę nie wyciągniemy wniosków dla naszego życia.
5: Mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar przewodniczył dziś ksiądz pułkownik Karol Skopiński. Kapłan przypomniał słowa jednego z ocalałych świadków tamtych wydarzeń.
7: Nienawiść rodzi się tam, gdzie człowiek odrzuca Boga i przestaje widzieć w drugim człowieku swojego brata. To zdanie, kochani bracia i siostry, nie jest tylko bolesnym świadectwem historii, ale także przestrogą dla każdego z nas. Bo każda wojna, każda zbrodnia i każda nienawiść zaczynają się najpierw w ludzkim sercu.
5: Święto obchodzone jest 11 lipca na pamiątkę tzw. Krwawej Niedzieli. Tego dnia 1943 roku nastąpiła masowa akcja eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery, Ukraińską Powstańczą Armię oraz Ukraińską Ludność Cywilną. Zaatakowano wtedy około 100 miejscowości i wymordowano kilka tysięcy osób.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Już jutro w Warszawie 37. Międzynarodowa Parafia dla Dzieci i Młodzieży. Przez 6 dni młodzi z Polski i zagranicy będą rywalizować w zawodach sportowych, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach formacyjnych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Twoje korzenie, nawiązujące do budowania życia na wartościach chrześcijańskich. Parafia od blisko 4 dekad łączy 3 filary, wskazał na antenie Radia Warszawa ojciec Rafał Roszer, rzecznik wydarzenia.
9: Żeby połączyć młodych ludzi, którzy we wspólnocie Kościoła są, no i żeby tutaj takim trzonem stały się zawody sportowe, stąd ta nazwa, ale później do całego rozwoju myśli parafiadowej dochodzą jeszcze dwa inne filary, to jest kultura, no i formacja duchowa.
5: Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie talentów, ale też budowanie relacji i zachęcanie młodych do spotkania twarzą w twarz z dala od świata wirtualnego. To na naszej parafiadzie udaje się odkryć talenty przyszłych sportowców, dodał gość Radia Warszawa.
9: Myślę, że pani Justyna Jóźwik jest taką osobą ze Stalowej Woli, która znamy ją na pewno ze stadionów lekkoatletycznych, a teraz po prostu możemy się chwalić tym, że też biegała na parafiadzie, zdobywała laury i medale.
5: Inauguracja odbędzie się 12 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Główna baza wydarzenia mieści się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W programie znalazły się zawody sportowe, konkursy artystyczne oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Organizatorzy zapraszają także mieszkańców Warszawy do kibicowania i udziału w otwartych wydarzeniach. Kilka tysięcy młodych ludzi przyjechało też do Kokotka na Festiwal Życia. Program festiwalu wypełniają konferencje, eucharystia, a także wspólna modlitwa i wydarzenia sportowe oraz koncerty. O szczegółach opowie Artur Chmielewski.
10: Jutro tegoroczne wydarzenie dobiegnie końca. Festiwal Życia to największa katolicka impreza dla młodzieży w Polsce. W czwartek odbył się tam też tradycyjny bieg terenowy. Rywalizowało wówczas kilkaset osób, w tym księża, siostry zakonne i mnóstwo młodych uczestników. Niespodziewanie przesłanie do uczestników festiwalu skierował papież Leon XIV. W tym roku wracacie do Księgi Rodzaju, rozważając pradzieje zbawienia, którego pełnia została nam objawiona w Jezusie Chrystusie, nowym Adamie. On zaprasza każdego człowieka do pełni życia i daje jedyne prawdziwe szczęście. Czytamy w liście, który wraz z papieskimi pozdrowieniami festiwalowicze usłyszeli podczas mszy świętej. To właśnie w Kokotku wiara spotyka się z młodzieńczą radością i zapałem. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: Matko Najświętsza, nasza Matko, przychodzimy już 35 raz, rodzina Radia Maryja. Przychodzimy jako uczniowie, misjonarze. Jesteśmy w Twojej szkole. Patrzymy na dzisiejszy świat. Bardzo wielu jest zaniepokojonych. Powrót w wielu krajach pogaństwa, a i u nas też jest coraz silniejsze, krzykliwe. Żyjemy w czasach, w których, jak piszą, ogranicza się krok po kroku nasze prawa, naszą wolność, samodzielność myślenia. Następuje degeneracja wymiaru sprawiedliwości, presja ideologiczna, pogańska na szkoły, uniwersytety w świecie, Europie. Islamizacja przeciw cywilizacji chrześcijańskiej. Umysły nasze są manipulowane każdego dnia. Służą temu głównie mający władzę, wielki biznes, media, głównie cyfryzacja opanowana przez ludzi bez moralności. I co robić? Czy bać się? Przychodzimy do Ciebie. Wiemy, że droga pod prąd wiedzie do źródła. A źródłem jest Jezus Chrystus, którego nam pokazujesz. Patrzysz na nas, mając Syna na rękach, jakbyś chciała powiedzieć, patrzycie na mnie, popatrzcie na Niego, a On ma w ręku Ewangelię. Popatrzcie na Niego, Lumen Gentium, światło świata. Droga, prawda i życie. Jesteśmy w Twojej szkole. Chcemy być coraz bardziej uczniami Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Jego zastępca na ziemi, nasz wielki, święty rodak, Jan Paweł II, powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja, między innymi takie słowa. Dał nam zadanie. Macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez modlitwę codzienną, przez wpływ na rodziny, przez wpływ na młodzież. I powiedział nam, jak działać. Powiedział do nas też, trzeba dawać świadectwo prawdzie i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, w domu. Powiedział, powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi, podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu. W czasach siania kłamstwa być świadkiem prawdy. W czasach budzenia nienawiści, dzielenia ludzi, społeczeństw, narodu. Być świadkiem miłości. Jezus powiedział, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość będziecie mieli jedni ku drugim. Pomóż nam być uczniami, czynnymi uczniami, nie śpiącymi, nie uciekającymi, nie tchórzliwymi i misjonarzami. A misjonarz jest przecież od słowa misjo. Posłany jestem. Pomóż nam w tym. Jesteśmy do dyspozycji. Maryjo, niepokalana zawsze dziewicą, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli, Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dawania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I słowami świętego Jana Pawła II. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen.
1: Dziękujemy ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maria i telewizji TVAM za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, w godzinie apelu jasnogórskiego rozpoczynamy 35. już ogólnopolską pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Cieszymy się także obecnością pielgrzymów z parafii Rzezawy, a także są wśród nas pielgrzymi z pielgrzymki rowerowej z Gdańska. Dziś także są wśród nas pielgrzymi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, z Tomaszowa Lubelskiego, z Balic, z Chełmna, a także pielgrzymi z naszej archidiecezji częstochowskiej, którzy jak w każdy 11 dzień miesiąca podejmują na Jasnej Górze trud nocnego czuwania. Między innymi są pielgrzymi z Bogdanowa, Woli Krzysztopolskiej, Milejówka, z miejscowości Ochędzyny, Ostrołęka, Ręczno, Zrębica, Żuraw, Olsztyn, Mstów, Złoty Potok, Zajączki, Krzepice, Lindów, Iwanowice, Poczesna. Są wśród nas pielgrzymi z parafii świętego Stanisława, z Wielunia, a także z parafii świętego Józefa i nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, również z Wielunia. Pielgrzymi z Radomska, Dobrzyc i Borowiecka, a także z parafii świętego Wawrzyńca w Dąbrowie koło Wielunia, a także z parafii Trójcy przy Najświętszej w Ostrówku, z parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła w Czernicach, z parafii świętego Bartłomieja w Czarnożyłach. Jest wśród nas także duchowa rodzina przy Najświętszej Krwi, która będzie dzisiaj prowadzić nocne czuwanie. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, naszego metropolitę, księdza biskupa Stefana Regmunta, księdza biskupa Tadeusza Brunakowskiego, a także księdza biskupa Ignacego Deca. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Prosimy za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Polecamy nasze wspólnoty, prosząc szczególnie o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do ojców Paulinów, do ojców redemptorystów, by nigdy nie brakło tych, którzy będą kontynuować dzieło naszych założycieli. Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące, polecamy naszą umiłowaną ojczyznę, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Dziś, obchodząc 35. ogólnopolską pielgrzymkę rodziny Radia Maryja, pragniemy modlić się za wszystkich słuchaczy, za wszystkich widzów, ale nade wszystko raz jeszcze za wszystkich ojców i braci redemptorystów, wszystkich pracowników, którzy na co dzień posługują w telewizji, radiu. Dziękujemy Bogu za to wielkie dzieło, dzięki któremu także każdego dnia apel jasnogórski dociera do milionów ludzi na całym świecie. Polecamy Ci, Mario, wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
2: Jak w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między innymi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski 10 razy.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: tak?
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu i teraz na początku, teraz i zawsze. O mój Jezu.
3: Ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza,

0: obecnych wśród nas, księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Stefana, Tadeusza i Ignacego, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: W tym naszym pielgrzymowaniu spełnia się spotkanie dwóch pragnień: serca Bożego i serca człowieka. Jak uczył nas święty Jan Paweł II, na tym miejscu spełnia się również eucharystyczne i maryjne wychowanie człowieka.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Jezus opowiada dziś o siewcy, który sieje ziarno hojnie, bez kalkulowania, bez wybierania tylko najlepszej ziemi. Rozrzuca ziarno wszędzie. To niezwykle wzruszający obraz Boga. Bóg nie kocha ostrożnie, nie daje swojej łaski tylko tym, którzy na nią zasłużyli. On sieje swoje słowo w każdym sercu. I czasami jesteśmy jak droga, bardziej od doświadczeń, zranień i rozczarowań. Niekiedy przypominamy bardziej skalistą glebę. Szybko się zapalamy, ale równie szybko i gaśniemy. Bywa też, że ciernie codziennych trosk zagłuszają w nas głos Boga. Ale mimo to Jezus nie przestaje siać. Nie zniechęca się naszymi upadkami. Widzi w nas potencjał żyznej ziemi, nawet wtedy, gdy sami jej w sobie nie dostrzegamy. Najpiękniejsza prawda tej Ewangelii jest taka, że Bóg bardziej wierzy w nas niż my sami. On wie, że jedno zasiane słowo może kiedyś wydać plon stokrotny. Pomyślmy, jaką ziemią jest dziś moje serce dla Słowa Bożego.

0: Tu Radio Warszawa, jest 21:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Zapraszamy słuchaczy do włączenia się w modlitwę. Telefony 512-700-444, 512-700-555. A oto intencje do dzisiejszej modlitwy. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Prośmy o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. Prośmy o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Modli się Blanka z rodziną. O dary Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych dla Kacpra, o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii, modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Módlmy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy, o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Modlimy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej, o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki, o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. W studiu Radia Warszawa są z nami dzisiaj pomocnicy Matki Kościoła. Jest z nami ksiądz Bartek, Marcin i Kasia, którzy poprowadzą dzisiejszą modlitwę różańcową. Będziemy rozważać część radosną.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzeben, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O wiarę, nadzieję i miłość, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
0: Do naszej modlitwy włączy się Pani Ania. Szczęść Boże, czy się słyszymy?
2: Szczęść Boże.
1: Oto poczniesz i porodzisz syna. Maryja, wspierana łaską Bożą, rozumie sens zwiastowania i wyraża zgodę. Oto ja, służebnica Pańska. Jest dla nas wzorem posłuszeństwa i uległości wobec zamiarów Boga. Polećmy Bogu nasze serca, aby zawsze gotowe były wykonać to, czego On od nas oczekuje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
2: zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Gdy Maryja weszła do domu Zachariasza, drgnęło dziecię w łonie Elżbiety. Ona zaś ujawniła tajemnicę Maryi jako Matki Pana. Uwielbiamy Matkę Twoją, Panie Jezu Chryste, w jej posłudze wobec Elżbiety i wobec całej ludzkości. Pragniemy jej pomagać w tym posługiwaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Trzecia tajemnica radosna, narodzenie Pana Jezusa. Radujemy się, Panie Jezu Chryste, że Matka Twoja złożyła Cię w żłobku, jak ziarno pszeniczne w roli, abyś stał się chlebem. Matka jest po to, aby karmić. Ona karmi nas Twoim ciałem, Tobą. Wielbimy, Panie Jezu, Twoją Matkę w jej betlejemskiej posłudze. Pragniemy jak najczęściej żywić się Twoim ciałem wziętym z Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Czwarta tajemnica radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Panie Jezu, dziękujemy Twojej Matce, że przyniosła Cię do świątyni. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami w naszych kościołach. To Twoja Matka przyprowadza nas do Ciebie, odkąd jesteśmy razem i pragniemy zawsze być z Tobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Do naszej modlitwy włączy się Pani Zdzisława. Szczęść Boże!
4: Szczęść Boże.
1: Piąta tajemnica, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Chrystus żyje w każdym z nas, bo przecież świątynią Boga jesteśmy. Ciała nasze są poświęcone Bogu. Duch Boży mieszka w nas. Wystarczy też skierować nasze kroki do Kościoła, do domu Bożego, aby znaleźć tam Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Twoja Matka nauczyła nas drogi do świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz
4: nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Po Twoją obronę uciekamy się,
4: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.

0: Minęła 22, czas na naszą audycję. Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk, a będzie o porwaniu i procesie 16, o tych wydarzeniach. Marcin Bąk będzie rozmawiał z Michałem Gruszczyńskim z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dobrego odbioru, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia, mówi Mariusz Dorot. Pokój i dobro.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. Ale zanim spojrzymy w przeszłość, to chciałbym oczywiście podziękować Państwu za to, że towarzyszycie nam w tych opowieściach o przeszłości, opowieściach o historii bliższej i dalszej. Tworzymy audycję dzięki Państwu i dla Państwa. I chciałbym podziękować za wsparcie, którego udzielacie nam Państwo między innymi na platformie Patronite. No i zachęcić tych, którzy być może rozważają podjęcie takiej współpracy, takiego wsparcia z nami. Jest to bardzo potrzebne, żebyśmy mogli dla Państwa dalej tworzyć audycję. A moim i Państwa gościem jest Michał Gruszczyński z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej. Witam Cię, Michał. Ale serdecznie.
3: Witam Cię, Marcinie, witam serdecznie Państwa.
2: No i jak Państwo się zapewne domyślają, zwłaszcza stali słuchacze kalejdoskopu historycznego, jeśli Michał Gruszczyński, to opowieści o historii XX wieku, o historii dramatycznej, wojennej. No i rzeczywiście, dzisiaj sięgniemy do takich wydarzeń, które znane są ogólnie pod nazwą Procesu 16. Zanim doszło jednak do procesu, było kilkanaście bardzo ważnych wydarzeń i może naświetlmy najpierw sytuację, to jest 45 rok, wiosna 45 roku, wciąż jeszcze trwa wojna, jeszcze jesteśmy przed tym procesem. Co się w ogóle dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie?
3: No, zarówno w Azji, jak i w Europie trwają jeszcze walki zbrojne, ale wszyscy sobie zdają sprawę, że tak naprawdę to jest, będzie koniec wojny. Zarówno od strony zachodniej Niemiec, jak i wschodniej, w granicach państwa niemieckiego, w większości już nie mówię o Skandynawii, ale wchodzą już państwa, że tak powiem, sprzymierzone. Od wschodu Sowieci, od zachodu Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie. Szykuje się w tej chwili znowu już porządek świata, bo nastąpiło, jak się później okazało, przetasowanie sił. Państwa, które do tej pory rozdawały karty do roku 1939 roku, jak Francja i Wielka Brytania, odeszły od stolika jako główni gracze, a na ich miejsce wszedł Związek Sowiecki, dawna Rosja i Stany Zjednoczone. I te państwa przez najbliższe 50 lat to one będą decydować, co się będzie dziać na świecie. Tak to wygląda mniej więcej z politycznego punktu widzenia. W głębokiej tajemnicy szykuje się też rewolucja prowadzenia wojny, bo my bardzo często wspominamy, że wojna się zaczęła może od kawalerii, od armatek przeciwpancernych niewielkiego rozmiaru, czy czołgów lekkich, a skończyła się sam bronią odrzutową, bronią rakietową, czołgami. No i
2: to, co nastąpi, ostatecznie.
3: I to, co w sierpniu będzie, tak jest, będziemy mieli pierwsze w historii świata militarne bombardowanie atomowe. Miejmy nadzieję, że pierwsze i ostatnie.
2: Dobrze, i w tym wszystkim jest gdzieś sprawa polska. Ten termin sprawa polska używany był w XIX wieku, kiedy Polski jako takiej nie było, no ale politycy polscy, patrioci polscy usiłowali gdzieś przemycić tą sprawę polską do dyplomacji europejskiej, początkowo, później także światowej. Ten termin powraca właśnie w końcowych już miesiącach, tygodniach nawet II wojny światowej. Jak wygląda sprawa polska na tle tego wszystkiego, o czym powiedziałeś?
3: Polska jest po prostu przedmiotem rozgrywek między państwami, między mocarstwami tego świata, między wspomnianym właśnie Związkiem Sowieckim, jeszcze Wielką Brytanią jako państwem mocarstwowym i nowym mocarstwem anglosaskim, jakim są Stany Zjednoczone. Do 1941 roku, do momentu ataku Niemiec na Sowiety, Polska była jeszcze znaczną siłą polityczną. To trzeba pamiętać, że no bo tak naprawdę obok Wielkiej Brytanii to był może chyba najliczniejszy jej sojusznik. Mhm. pamiętajmy, że też z dużym doświadczeniem bojowym, bo wrzesień 39, maj 40 rok we Francji, czyli no, to byli ludzie, którzy już wiedzieli, co to jest wojna, jak się strzela. Natomiast od 41 roku powoli są wypychani, na jej miejsce wchodzą Sowieci. Z kilku powodów. Raz, że większa siła polityczna, militarna i przede wszystkim ludnościowa. No i Stalin, dyktator sowiecki, mógł sobie pozwolić na samodzielną politykę, zwłaszcza od 1943 roku, kiedy przetrącił Niemcom kręgosłup w ich, można powiedzieć, militariach, jakby w przewodzeniu, w inicjatywie na froncie wschodnim, i to oni już decydują, co się będzie działo. Trzeba jeszcze pamiętać, że świat zachodni był bardzo wrażliwy na straty swoich żołnierzy, natomiast wschód nie, bo cytując właśnie wspomnianego dyktatora, śmierć jednego człowieka to tragedia, miliona statystyka.
2: Baby urodzą, też tak przypisywane tym kręgom powiedzenie. Natomiast inne powiedzonko, bardzo charakterystyczne i bardzo dobrze oddające amerykański sposób prowadzenia wojny. No, Amerykanie wolą lać benzynę niż krew. I to jest zrozumiałe. Ale wróćmy jeszcze do tej polskiej sprawy. Kto jest legalnym polskim rządem w marcu 1945 roku?
3: Legalnym rządem jest ciągle rząd polski na wychodźstwie, który ma uznanie większości świata zachodniego. Tak będzie do początku lipca 1945 roku. Natomiast pamiętajmy, że rząd komunistyczny ma poparcie trzech państw, co jest zrozumiałe. Sowietów, ale już Czechosłowacji i Jugosławii. Mhm. Czyli oni powoli mają ten posłuch, jednak tak naprawdę ten rząd na ziemiach Polski, który najpierw jest w Lublinie, potem na początku lutego 1945 roku przeniesie się do Warszawy po wygnaniu stamtąd Niemców, bo trudno jest mówić o wyzwoleniu, tak naprawdę jest uważany za rząd uzurpatorski, tak jak armia, tak zwane Ludowe Wojsko Polskie jest uważane za wojsko komunistyczne i no, to po prostu mają po prostu opinię obcych. To nie jest, to nie są oddziały Armii Krajowej, to nie są oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, to są obcy.
2: No ale za nimi stoi rzeczywiście potęga armii radzieckiej i to jest ważki argument. Rząd funkcjonuje na wychodźstwie w Londynie, ale ma tutaj swoje przedstawicielstwo, taki jakby wicerząd. Kilka słów trzeba o delegaturze na kraj powiedzieć.
3: No tak, trzeba pamiętać, że w Polsce w czasie II wojny światowej nie było ruchu oporu, co niektórzy bezmyślnie powtarzają, tylko mieliśmy polskie państwo podziemne. Ruch oporu to musiałby powstać, gdyby tu powstał kolaborujący rząd z Niemcami.
2: Tak jak praktycznie we wszystkich okupowanych państwach europejskich. Tak, taka czy inna forma była kolaboracji.
3: Tak, my i Grecy chyba byliśmy tylko wyjątkiem pod tym względem. Także tu mamy rząd legalny, mamy delegata rządu na kraj, który sprawuje funkcję premiera. Mamy cały aparat państwowy. Mamy delegatury, które są przedstawicielami ministerstw. Mamy armię, która w większym stopniu scaliła ważniejsze oddziały konspiracyjne Polski, tak jak pamiętałem, że Armii Krajowej naprawdę w marcu 1944 roku podporządkowały się całe Narodowe Siły Zbrojne. Dopiero później nastąpił rozłam. Częściowo się podporządkowało podziemie zbrojne ludowe, czyli bataliony chłopskie. Natomiast Armia Ludowa, która jest uważana przez niektórych też nie wiadomo z jakiego powodu, za część polskiego państwa podziemnego, to jest po prostu sowiecka agentura, która zajmuje się niczym więcej jak rozprasowywaniem polskiego podziemia. Mhm. I tak to mniej więcej wygląda. Polskie siły zbrojne polskiego podziemia łącznie liczą około 500 000 żołnierzy, co stanowi poważną siłę militarną jako w konspiracji. Mhm.
2: To mówisz o siłach zbrojnych, natomiast moje pytanie dotyczyło delegatury rządu na kraj, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tej cywilnej, nazwijmy, linii rozprawiania się Sowietów, komunistów z polskimi patriotami.
3: No tak, mamy rząd jedności narodowej, który się składa z największych ugrupowań politycznych, czyli Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy, i oni reprezentują po prostu władzę polską w okupowanej Polsce. Mhm. I też wobec tego, no można powiedzieć, jakże niedobrej decyzji planu Burza, także mają reprezentować władze polskie, ujawniać się przed wkraczającymi oddziałami armii sowieckiej, która, jak wiemy, od początku miała zupełnie inne plany. Może nie tyle armia sowiecka, co ci, którzy za nimi szli, oddział NKWD i pozostałe siły specjalne sowieckie, miały po prostu za zadanie wyaresztować tych ludzi. Mm-hmm.
2: Mieliśmy już taką małą próbkę, małą, na terenach wschodnich, czy to Wileńszczyzna, samo Wilno, czy to Lwów i rejony wokół Lwowa w trakcie akcji Burza, co działo się z oddziałami Armii Krajowej, co działo się także z cywilnymi strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Będziemy tą rozmowę za chwilę sobie kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj tym głównym naszym tematem jest sprawa smutna i tragiczna, związana rocznicowo z marcem 1945 roku, czyli porwanie 16 i proces 16, tak to się skrótowo nazywa w historii Polski. Przed chwilą rozmawialiśmy o delegaturze rządu na kraj, o tej cywilnej ekspozyturze polskiego, legalnego, wciąż jeszcze legalnego, uznawanego przez większość świata rządu, który w tym czasie przebywał w Londynie. Jakie wskazówki, jaki pomysł na działanie był dla tych ludzi, którzy tutaj pozostawali w Polsce i mieli po prostu reprezentować państwo polskie?
2: Więc zanim to odpowiem na to pytanie, chciałem trochę uzupełnić twoje ostatnie zdanie. Pamiętajmy, że próby niszczenia polskiego podziemia ze strony Sowietów, oddziałów zbrojnych, zaczynają się już, można określić, w sierpniu 1943 roku, kiedy na rozmowy partyzantka sowiecka zaprasza brygadę, jedną z brygad wileńskich, nad jezioro Narocz, i następnie dowództwo zostaje porwane, wywiezione do Moskwy, a żołnierze albo wcieleni siłą do oddziałów sowieckich, partyzantki sowieckiej, albo po prostu rozstrzelani. I to mamy już sierpień 1943. Potem mamy właśnie wspomniany lipiec 1944, rejon Wilna i Lwowa, kiedy podczas akcji Burza po wygnaniu Niemców z miast polskich zaprasza się dowództwo na rozmowę.

0: którzy wchodzą i fakt, wypędzają stąd, to jest dobre określenie, którego użyłeś, wypędzają stąd jednego okupanta, ale sami instalują swoje marionetkowe władze i bynajmniej nie zamierzają tutaj oddać Polski z powrotem we władanie prawowitego rządu.
1: Politycy nie ma innego wyjścia, niestety trzeba zacząć rozmawiać, bo pamiętajmy, że Sowieci mają genialny aparat propagandowy i potrafią wszystko odpowiednio przekuć na swoją korzyść. W związku z tym podejmują decyzję, z Sowietami będziemy rozmawiać. Starają się oczywiście zdobyć jakąś gwarancję państw alianckich, no i przekazują nazwiska delegacji polskiej rządowi brytyjskiemu, który później, nie wiem czy państwo znacie to, po prostu przekazują nazwiska delegacji polskiej, delegacji, mówię, Sowietom, jednocześnie mówiąc, że rząd brytyjski daje tym ludziom gwarancję nietykalności. Ale jak pamiętamy, wiemy, czym się kończą zawsze, już od 1939 roku wiemy, czym się kończą gwarancje brytyjskie. Czyli ci ludzie są pozostawieni sami sobie. Oni nie mają innego wyjścia. No, chcą rozmawiać. Jeszcze kolejną ważną rzeczą jest to, o czym się nigdy też rzadko kiedy wspomina, czy w publikacjach popularno-naukowych, czy naukowych, na wszelkie wiadomości ze wschodu Europy, prasa, co wyczyniają tu Sowieci, prasa brytyjska zakłada cenzurę. Prasa brytyjska nie ma prawa mówić, pisać, co się tu dzieje, w tym także oczywiście też gazety polskojęzyczne, które ukazują się na wyspach. W związku z tym strona polska ma związane ręce, może tylko rozmawiać i zastanawiać się, co będzie dalej. A jak będzie, to nie ma wątpliwości, bo widzą, że tak naprawdę nawet jeśli późną jesienią 1944 roku front stanął na Wiśle, to może jednostki Armii Czerwonej stanęły, ale bardzo aktywne były jednostki NKWD i SMIERSZA, czyli kontrwywiadu sowieckiego, które wyłapywały zarówno oddziały zbrojne polskiego podziemia, jak i administrację, czy przedstawicieli sił politycznych.
0: Jednak do tego spotkania dochodzi. W marcu 45, teraz właśnie na dniach minęła ta rocznica, 28 marca, dochodzi do takiego spotkania pod Warszawą. I jakie są intencje jednej i drugiej strony przed tym spotkaniem?
1: Oficjalnie obie strony mają się porozumieć w sprawie dalszej współpracy, jak będzie wyglądać z pobytu Armii Czerwonej w Polsce, współpracę ewentualnie rządu jedności narodowej z rządem sowieckim, co zrobić z tak zwanym tymczasowym rządem jedności narodowej. Proszę popatrzeć, przepraszam, tu dygresja w tym momencie jest, jak komuniści w Polsce genialnie wykorzystują te szyldy. To jest tymczasowy rząd jedności narodowej, jakby w opozycji do rządu jedności narodowej. Najpierw mamy Gwardię Ludową, która, chodzi o partyzantkę komunistyczną, która jakby zajęła miejsce Gwardii Ludowej Wolność, Równość, Niepodległość, czyli organizacji zbrojnej PPS-u. To jest, ktoś ich kiedyś nawet nazwał, że to byli genialni złodzieje szyldów. Po prostu ma być współpraca, mamy się porozumieć, tu stworzenie wspólnego rządu, oczywiście z jednej strony przedstawiciele rządu polskiego na wychodźstwie, tu z drugiej strony przedstawiciele podziemia komunistycznego i, jak to było, generał Iwanow zaprasza. Jako że Warszawa była zniszczona, zaproszono na rozmowy do Pruszkowa.
0: I powiedzmy sobie dokładnie, kogo zaproszono. Właśnie teraz zbliżamy się do tej szesnastki, mitycznej szesnastki. Co to jest za szesnastka? Co to są za ludzie?
1: Więc mamy ostatni komendant główny Armii Krajowej, który pełni w tym czasie także funkcję komendanta głównego organizacji NIE, czyli niepodległość. Niektórzy mówią, że to jest NIE, czyli niezgoda na utratę tej niepodległości. Generał Leopold Okulicki, ostatni dowódca AK. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Puszak, przedstawiciel Polskiej Partii Socjalistycznej, tłumacz Józef Stamler-Dąbski, który był jednocześnie wicepremierem Departamentu Informacji Delegatury Rządu na kraj. Następnie się pojawili kolejni, jak Antoni Pajdak z PPS-u, Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Kobylański, Zbigniew Stypułkowski, przepraszam, i Aleksander Zwierzyński ze Stronnictwa Narodowego, Józef Haciński i Franciszek Urbański ze Stronnictwa Pracy, Adam Bień, Kazimierz Bagiński, Stanisław Mierzwa ze Stronnictwa Ludowego oraz Eugeniusz Czarnowski i Stanisław Michałowski ze Zjednoczenia Demokratycznego. Ci ludzie mieli reprezentować Polskę na rozmowach z Sowietami.
0: No i do tego spotkania, nazwijmy, nie dochodzi, albo inaczej.

0: Śledczej. Dochodzi do spotkania tylko zgoła z innymi przedstawicielami światowej ojczyzny proletariatu.
1: Czy można powiedzieć krótko? Do spotkania doszło, nie doszło do rozmów, bo nastąpiło porwanie. Następnie ci ludzie zostali w tajemnicy pod eskortą zbrojną, wywiezieni na najbliższe lotnisko.
0: Czyli powolutku, oni trafiają do tej willi, gdzie to się ma odbywać i tam natychmiast zostają po prostu aresztowani. Nie ma żadnych rozmów, żadnego spotkania, żadnych negocjacji. Po prostu ich NKWD panowie w takich niebieskich czapkach aresztują.
1: I samolotem są wywiezieni do Moskwy.
0: Mhm. Czy w jakikolwiek sposób ten fakt zostaje przynajmniej zauważony przez naszych zachodnich aliantów?
1: Zostaje, ale jest zignorowany.
0: Mhm. Nie ma żadnej reakcji.
1: Niektórzy mają wrażenie, że nawet Wielkiej Brytanii by to pasowało, bo właściwie tak jak to powiedział później Churchill w kwietniu 1945 roku naczelnemu wodzowi Władysławowi Andersowi, możecie sobie zabrać, wasze dywizje nie są nam już potrzebne. Po prostu Polacy zostali, byli już niepotrzebni, nawet im to pasowało. Niech już teraz się Rosjanie męczą z nimi, tak jak to było po upadku Napoleona, czyli sprawa polska będzie wewnętrzną sprawą Rosji.
0: Rosji, tak.
1: Czyli można powiedzieć, że historia zatoczyła pełne koło i potraktowano nas po prostu krótko jak wojska kolonialne.
0: A jakaś reakcja władz polskich, legalnych władz polskich w Londynie na to, jak dotarła do nich informacja, że Sowieci po prostu aresztowali przedstawicielstwo polskie w kraju?
1: Wysłano oficjalne protesty do państw, aliantów, żeby wystąpili po stronie Polski, ale skończyło się tylko na tym, że przyjęto te dokumenty, bo Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania w ogóle nie zareagowały. Mhm. Czyli mamy typową po prostu ignorancję. Tu w tym momencie jest pokazana jasna sprawa. Wy nas już nie interesujecie.
0: Polska zostaje osamotniona. Nie wszyscy do tego momentu jeszcze zdawali sobie sprawę, z kim grają tak naprawdę, co to jest za okrutna, brutalna, właściwie jednostronna gra. Ale po tym aresztowaniu chyba wszystkie złudzenia zostały rozwiane. Będziemy sobie za chwilę tę rozmowę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Dzisiaj w Kalejdoskopie historycznym rozmawiamy o aresztowaniu 28 marca 1945 roku. To jest rocznica aresztowania bezprawnego, bezprecedensowego tak naprawdę zagarnięcia przez Sowietów przedstawicieli cywilnych władz legalnych, wciąż jeszcze legalnych władz Rzeczpospolitej tu w Polsce i wywiezienia ich do Moskwy. A tam wkrótce następuje tak zwany proces 16, to też jest pojęcie funkcjonujące w naszej historii. No też sprawa zupełnie bez precedensu. Władze obcego państwa najpierw porywają, a potem sądzą u siebie, na swoim terytorium, przedstawicieli polityków innego państwa. Pod jakimi zarzutami? Jak w ogóle można było przeprowadzić tego rodzaju proces?
2: O przeciwdziałanie. Oni akurat, jak pamiętajmy, że prawo sowieckie nie miało ze sprawiedliwością akurat najmniej, w ogóle nie miało nic wspólnego. Zarzucano im współpracę przeciwko Armii Czerwonej. Po prostu porwano przedstawicieli zarówno partii politycznych, jak i przedstawicieli Armii Krajowej z ziem polskich za to, że na ziemiach polskich działali podobno przeciwko prawu sowieckiemu oficjalnie. I to był podstawowy zarzut. Proces, było wiadomo, że to będzie farsa. To było po prostu pokazanie, że w tym momencie my możemy wszystko, a wy możecie tylko jedynie krzyczeć, bo świat i tak jest po naszej stronie. Mhm.
1: W czasie procesu zapadają ostatecznie najróżniejsze wyroki. Ku zaskoczeniu być może ludzi, którzy czytają o sowieckich zbrodniach, o sowieckich prześladowaniach, o aparacie represji, te wyroki czasami są stosunkowo niskie, tak? Półtora roku, rok, takie jak na warunki sowieckie stosunkowo nieduże, chociaż no, spędzić 3 lata w sowieckim więzieniu czy w sowieckim łagrze, no nie każdy był w stanie to przeżyć. Jak to wygląda? Jak wyglądają losy tych ludzi, którzy ostatecznie zostają osądzeni, uznani za winnych i skazani?
2: Najwyższy wyrok otrzymuje generał Leopold Okulicki, 10 lat i umiera półtora roku później w więzieniu na Butyrkach w Moskwie, w Wigilię Bożego Narodzenia 1946 roku, zostaje prawdopodobnie rozstrzelany.
1: Tam są różne wersje. Niektórzy mówią, że on został zaduszony w pewien sposób, bo ogłosił strajk głodowy i karmiono go przemocą, że doszło do tego rodzaju zabójstwa. Dokładnych danych nie znamy z tego wydarzenia. Co dzieje się z pozostałymi?
2: No dokumenty są w Moskwie, no nie dowiemy się już prawdopodobnie nigdy. Wicepremier Jan Stanisław Jankowski zostaje skazany na 8 lat i umiera w więzieniu we Włodzimierzu na 2 tygodnie przed końcem wyroku. Prawdopodobnie też zamordowany. Umiera 13 marca, już po śmierci Stalina. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę, jeśli chodzi o śmierć Stalina, przepraszam znowu za kolejną dygresję, ale wszyscy myślą, że to z dnia na dzień Stalin umarł i się skończył terror.
1: Nie, więzienia terror zostały otwarte, więźniowie wyszli na powietrze, nic z tych rzeczy.
2: Nic z tych rzeczy, to jeszcze trwało 3-4 lata tak naprawdę. A porównując do, dwie frakcje po prostu skoczyły sobie do gardła, tak jak w rodzinie mafijnej, jeśli chodzi o państwa komunistyczne. A Adam Bień, pierwszy zastępca delegata rządu na kraj, działacz Ruchu Ludowego, przeżył wszystko, doczekał nawet wolnej Polski, zmarł w 1998 roku. On otrzymał wyrok 5 lat. Tak samo wiceprezes Stronnictwa Narodowego, doktor ekonomii politycznej Stanisław Jasiukiewicz otrzymał 5 lat, ale on zmarł w więzieniu na Butyrkach, w tym samym więzieniu, w którym zmarł Okulicki w 1946 roku. Kazimierz Puszak, wybitny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, otrzymał karę 1,5 roku więzienia zwolniony w listopadzie 1945 roku, wrócił do Polski, ale aresztowany.
1: Tylko po to, żeby zostać aresztowanym tutaj, tak.
2: Tak jest. I zmarł w więzieniu komunistycznym w Rawiczu 30 kwietnia 1950 roku.
1: To w ogóle był standard, że ci ludzie, którzy wracali po odbyciu swoich wyroków całych bądź części z Sowietów, tutaj byli w krótszym czy dłuższym czasie również aresztowani przez rodzimą bezpiekę, nazwijmy.
2: Albo ich zastraszano, albo zmuszano do współpracy, albo likwidowano w więzieniu, bo tak trzeba nazwać, bo wypadki niewyjaśnionej śmierci w więzieniach będzie niestety zjawiskiem codziennym. No na Mokotowie to jest być może temat na oddzielną audycję, jak komuniści, a wcześniej Niemcy wykończyli najliczniejszą partię Polski, jakim było Stronnictwo Narodowe.
1: No to, tak jak powiedziałeś, temat na oddzielne spotkanie i oddzielną rozmowę. Co do Kazimierza Pużaka, rzeczywiście wspaniałej postaci tego prawdziwego polskiej partii socjalistycznej, tego nurtu niepodległościowego w polskim socjalizmie. Z jego śmiercią związana jest też taka opowieść, ciężko ją potwierdzić, ale miał na procesie rzekomo wypowiedzieć się pod koniec procesu, gdy już zapadały wyroki, miał powiedzieć coś takiego, że jestem Polakiem, czy obywatelem narodowości polskiej i rzymskim katolikiem, to wszystko, co mam panom do powiedzenia. Czy tak było naprawdę? Trudno powiedzieć, ale rzeczywiście wielka, wspaniała, szlachetna postać tego prawdziwego nurtu niepodległościowego w polskim socjalizmie. No też zamęczony przez rodzimych komunistów. Część tych ludzi...
2: kolaborantów sowieckich, trzeba powiedzieć wprost.
1: Część tych ludzi... Tak, tak?
2: Nie, trzeba nazywać po imieniu po prostu tych rzeczy, którzy, komunistów, że to są kolaboranci po prostu, byśmy mówili, że w Polsce nie było kolaborantów. Byli ci, którzy poszli na współpracę ze Związkiem Sowieckim. To byli niestety nasi rodzimi kolaboranci.
1: Ci, którzy przeżyli tą całą gehennę, najpierw porwania, potem tej parodii procesu w Moskwie, więzienia, dłuższe czy krótsze obozy, jakie były ich losy, jaka była ich historia potem w PRL-u? Jak w ogóle podchodziły władze PRL-owskie i potem historiografia PRL-owska do problemu porwania i procesu 16?
2: Ci, którzy zostali w Polsce, tak zwanej Polsce Ludowej, byli pod ciągłą inwigilacją. Poczta była sprawdzana, telefony na podsłuchach, byli otoczeni kołem po prostu nosicieli. Wiem, że dwóm udało się w 1945 roku uciec. To był Kazimierz Bagiński ze Stronnictwa Ludowego i Zbigniew Stypułkowski. Jeden uciekł do Stanów Zjednoczonych, drugi do Wielkiej Brytanii, tam działali. Natomiast reszta, zarówno ci ludzie, jak ich rodziny, ich współpracownicy są pod ciągłą kontrolą. Mm-hmm. Tak to wygląda. To jest po prostu życie na podsłuchu, jak kiedyś był taki film dotyczący sytuacji w NRD, ale to dotyczyło każdego państwa w systemie sowieckim.
1: Tak, no rzeczywiście wszechstronna, powszechna inwigilacja na każdym obszarze. To działo się również w Polsce. Natomiast pytałem nie tylko o losy samych tych, którzy przeżyli te wszystkie prześladowania z 16, ale także o podejście, oficjalną narrację historyczną do tego tematu. Jak w ogóle PRL podchodziła do, jakby nie było, zagarnięcia oficjalnych władz Rzeczpospolitej?
2: Tu za bardzo nie mogli kłamać, że oni współpracowali z Niemcami, dlatego było, że no nie chcieli współpracować, nie chcieli się dogadać ze Związkiem Sowieckim w celu odbudowy zniszczonego państwa polskiego. To mniej więcej tak wyglądało, czyli i padało to słynne określenie reakcja. Pamiętajmy, że też musimy wrócić do sytuacji z lutego 1945 roku, czyli do konferencji jałtańskiej, gdzie co prawda zadecydowano, że Polska będzie w strefie sowieckiej. Jeszcze wtedy o granicach nie zadecydowano o ostatecznym kształcie. Ta decyzja dopiero zapadła w Poczdamie, między innymi, że granica zachodnia Polski oprze się na linii Odry-Nysy-Użyckiej, ale do spraw politycznych, czyli że będą w Polsce wolne wybory, że będzie pluralizm polityczny, postawiono tylko jeden warunek, że ludzie, którzy współpracowali z Niemcami, nie będą mogli uczestniczyć w życiu publicznym. Mm-hmm. Dlaczego o tym wspominam? Bo pamiętajmy, że potem w śledztwie tych ludzi zmusza się do przyznania, do kolaboracji z Niemcami.
1: Tak, zupełnie absurdalnego, fałszywego zarzutu. No i w ten sposób sprytny Koba, czyli Soso Dżugaszwili, wyciął jakąkolwiek opozycję patriotyczną z Polski i miał już czystą sytuację, by uczynić Polskę swoją wasalną satrapią. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Michale, do tej naszej dzisiejszej rozmowy i do przypomnienia tej smutnej, tragicznej karty z naszej historii. Michał Gruszczyński był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Marcinie.
1: Ja także dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop Historyczny.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
1: Jezus opowiada dziś o siewcy, który sieje ziarno hojnie, bez kalkulowania, bez wybierania tylko najlepszej ziemi. Rozrzuca ziarno wszędzie. To niezwykle wzruszający obraz Boga. Bóg nie kocha ostrożnie, nie daje swojej łaski tylko tym, którzy na nią zasłużyli. On sieje swoje słowo w każdym sercu. I czasami jesteśmy jak droga, bardziej od doświadczeń, zranień i rozczarowań. Niekiedy przypominamy bardziej skalistą glebę. Szybko się zapalamy, ale równie szybko i gaśniemy. Bywa też, że ciernie codziennych trosk zagłuszają w nas głos Boga. Ale mimo to Jezus nie przestaje siać. Nie zniechęca się naszymi upadkami. Widzi w nas potencjał żyznej ziemi, nawet wtedy, gdy sami jej w sobie nie dostrzegamy. Najpiękniejsza prawda tej Ewangelii jest taka, że Bóg bardziej wierzy w nas niż my sami. On wie, że jedno zasiane słowo może kiedyś wydać plon stokrotny. Pomyślmy, jaką ziemią jest dziś moje serce dla Słowa Bożego.

0: Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście nie sam. Ze mną i z Państwem mój dzisiejszy gość, uśmiechnięty od ucha do ucha, Marcin. Witam Cię.
3: Dzień dobry.
2: Cieszę się, że zgodziłeś się udzielić siebie, użyczyć siebie, swojej historii naszym słuchaczom. Myślę, że to będzie jak zawsze coś bardzo ciekawego. My mamy w audycji stary schemat takiego świadectwa właśnie od początku, takiego zdania sobie sprawy, że coś jest nie halo, nie? Że gdzieś potrzebuje się rozejrzeć, jakiejś pomocy potrzebuje, może nie w ten sposób to widziałeś czy myślałeś gdzieś tam w chwili, gdy ta potrzeba się pojawiła, ale że coś zaczęło uwierać, coś zaczęło być niefajnie, tak? Coś zaczęło być nie okej. Tak jak to dzisiaj widzisz, jesteś dzisiaj, że tak powiem, przepracowanym człowiekiem, prawda? Jest tam dobrze siebie znającym z tych zakresów i widzącym te rzeczywistości, także tak jak to dzisiaj widzisz, powiedz, co było takim, czy to był jeden fakt, czy to był jakiś ciąg zdarzeń, które ujawniły, że nad czymś trzeba popracować.
3: No to moje doświadczenie pracy nad sobą jest dosyć długie, bo już będzie z kilkanaście lat i wydawałoby się, że na początku moje życie było chyba normalne, przeżywałem.

0: czy właśnie znalezienie dobrej pracy. I zawsze musiałem, i małem się raczej tego, co, czy praca też przychodziła bardziej do mnie i brałem to, co było, niż to, co chciałem robić, co by sprawiało mi satysfakcję i mógłbym się czuć jakoś w tym spełniony. Myślałem, że może lekarstwem no to będą też dobre studia. Co prawda nie dostałem się na dzienne studia na SGH, ale poszedłem za tym, co chciałem właśnie robić poszedłem na studia zaoczne. W tym czasie pracowałem i trochę swoje życie wyobrażałem, że będzie jak w Beverly Hills 90-210.
1: Pasmo sukcesów.
0: Przyjaciele, zabawa no i to się nie realizowało i też tkwiłem w pracy, która była dla mnie raczej obciążeniem psychicznym niż sprawiała, że czuję, że robię coś wartościowego. I po prostu...
1: Czyli to życie, które miało się zacząć, ciągle się nie zaczynało?
0: Tak. No i tu niestety to się skończyło depresją. I dobrze, że moja mama to widziała i wyszła też z propozycją, że może bym porozmawiał z jakimś psychologiem. I tak się zaczęło to odkrywanie siebie. Zobaczyłem, że może być inaczej. W ogóle zobaczyłem, że może być inaczej. Że to nie jest tak, że jestem skazany na to, jak to życie wygląda.
1: Że można mieć na nie wpływ, tak?
0: Tak. No i uświadomienie sobie przede wszystkim sytuacji, w której jestem. No to była dosyć trudna przeprawa, że tak powiem, w poznawaniu siebie.
1: Wydawało się, że się znasz, nie? A się okazało, że w ogóle jesteś inny niż myślałeś.
0: Tak, no to bardzo długo trwał ten proces, że nawet nie tyle sam siebie, co jakby to, w jaki sposób postrzegam świat. Nie? Jest tak wiele zmiennych, a ja patrzę przez taki pryzmat, jaki chcę widzieć. Tak naprawdę to tu objawiała się też moja potrzeba kontroli, która sprawiała przynajmniej wrażenie, że jest bezpiecznie. Ale to tak naprawdę...
1: Potrzeba kreowania tej swojej rzeczywistości, tak? Według własnego wzorca.
0: Tak. Potrzeba kreowania według własnego wzorca i nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: No okej. Okay. Zaczęło się pojawiać inny świat, tak? Inne spojrzenie, możliwość tego, że można zobaczyć rzeczywistość siebie inaczej, tak?
0: Tak. No i ten proces poznawania siebie trwał dosyć długo i wydaje mi się, że dzisiaj to było dobrze, kilkanaście lat chodziłem na tą psychoterapię i to nie tylko indywidualną, ale i grupową. Było też jakoś związane z tym, że jednak wtedy żyłem bez Pana Boga i próbowałem trochę też o własnych siłach to zmieniać. Wiadomo, że no, tu muszę przyznać, że jednak na pewno praca z psychologiem pozwoliła mi na to, żeby poznać siebie lepiej. Ale to trochę tak, jakbym zmieniał karoserię, ale nie wymienił silnika, czy nie nalał paliwa. Więc to wszystko nie funkcjonowało wystarczająco efektywnie.
1: Niby wyglądam lepiej, ale wewnętrznie nadal nie mam tego przekonania, że mogę funkcjonować.
0: Tak.
1: No, jak się... A odkryłeś wtedy na tym etapie już, jakie były gdzieś tam korzenie tego trudu, tej takiej stagnacji, takiego stanu beznadziei?
0: Na pewno do tego przyczyniło się wychowanie, moja historia życia. Moi rodzice też się rozstali w dosyć takich trudnych dla mnie okolicznościach, których byłem świadkiem.
1: W jakim wieku?
0: No już wtedy miałem 18 lat, ale do tego czasu...
1: Niby dorosły, ale wcześniej erozja małżeństwa też postępowała, nie?
0: Przepraszam, to było wcześniej, to musiałem mieć 16 może.
1: No tak, ale to młody dorosły.
0: Tak.
1: Tylko, że to zawsze jest tak, że ileś tam lat wcześniej...

0: Erozja się zaczyna, ten rozpad więzi małżeńskiej. Dziecko też to widzi.
1: No zdecydowanie. Myślę, że już tak od 6 roku życia to tak trwało.
0: Nabrzmiewało
1: i myślę, że teraz wielokrotnie się mówi o kryzysie ojcostwa i męskości, tak? Więc myślę, że tutaj to obserwowałem, że tak powiem, z pierwszego rzędu, gdzie mój tata zajął się pracą, miał swoje zajęcia i tego czasu też nie poświęcał ani mi, ani mojej siostrze.
0: I podświadomie dostałeś taki wzorzec męskości.
1: No tak. To wtedy sobie jeszcze z tego sprawy nie zdawałem. To teraz się też więcej o tym mówi i dopiero po psychoterapii, po pierwszym obrocie.
0: O tym za chwilę.
1: sobie bardziej uświadomiłem, tak? Więc proces cały czas tak naprawdę trwa.
0: Czyli chcesz powiedzieć, jeśli dobrze zrozumiałem, że ten początek, ta pomoc na początku, która była gdzieś tam w świeckim jakimś ujęciu, pomógł ci jakoś zobaczyć stan, że tak powiem, techniczny, natomiast jednak nie dał ci zmiany takiej, której byś potrzebował, nie dał sensu twojemu życiu, tak?
1: Tak.
0: Czyli nawet można powiedzieć, że jeszcze gorzej się poczułeś. Widzę, niby wiem, a nie mogę z tym nic zrobić, nie?
1: Cały czas próbowałem po własnymi siłami to jednak realizować. I przed nawróceniem bardzo dużo, wchodziłem w bardzo wiele aktywności różnych. I starałem się...
0: Chcąc udowodnić sobie, że dasz radę, masz pomysły, jesteś taki zaangażowany, nie?
1: Tak. I zaangażowany, i że na przykład spędzając dużo czasu na kursach tańca i później po tańcówkach praktykując tańce latino, że zdobędę w ten sposób też przyjaciół, przyjaźń, bliskość, której pragnąłem.
0: Czy była trudność w relacjach?
1: No zdecydowanie
0: może
1: tak.
0: Może nawet nie w nawiązywaniu, a utrzymywaniu, nie?
1: Tak. I to było też takim elementem, który chyba doprowadził do tego, że w końcu ukląkłem i zacząłem wołać do Boga.
0: A o tym za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Ciekawie zakończyło się nasze pierwsze wejście, tak, z tym informacją o tym, że wreszcie uklękłeś, nie? To też jest, myślę, że w tym duchu takiego życia troszeczkę, które toczyłeś, czy miałeś wizję tego życia i ta terapia, którą podjąłeś, też miała ci jakoś pomóc w realizacji tej wizji, nie? I te aktywności, które podjąłeś, no to takie życie macho, nie? Taki właśnie udowodnię, pokażę, prawda? Taki zawezmę się, prawda? Nie? Że gdzieś ten taki kawałek w tobie był, pewnie tego takiego udowodnienia sobie światu, że podołam. No i w takim podejściu, w takiej sytuacji na kolana, no to jest na pewno trudne doświadczenie, a jednocześnie, jak mówiłem, z doświadczenia mocno uwalniające. Jak to było u ciebie?
2: No to był też proces i wtedy, kiedy to się działo, nie widziałem działania Boga, wtedy nawet jakby też ani go nie znałem. Bardzo wiele wydarzeń, które później złożyły się w jedną całość, które dzisiaj, jak wspominam, to naprawdę mam ciarki, że jak w ogóle taka złożoność tylu wątków, że złożyła się w jedną całość, to też jest nie do wyreżyserowania nawet pewnie przez żadnego człowieka, tak naprawdę.
1: Boska prząśniczka połączyła te wszystkie nitki.
2: To była taka sytuacja, że będąc po studiach wyższych, mając też fakultety studiów podyplomowych, pracowałem na budowie, tak naprawdę.
1: Czyli chciałeś udowodnić, że będziesz super gościu, a wylądowałeś po prostu w fizycznej pracy, tak?
2: Tak.
1: No to byś musiało boleć.
2: Ale to był już też taki czas, że Pan Bóg mnie odnajdywał i kiedy go odkryłem, to nawet przez 3 lata...
1: Że nie w dyplomach jest najważniejszy kawałek, tak?
2: Tak. To nawet bez tych dyplomów, pracując po prostu na budowie.
1: Wtedy przyszło to jakieś doświadczenie, które gdzieś
2: to był taki właśnie czas też, że Pan Bóg, już Pan Bóg mnie w którymś momencie odnalazł i nawet pracując na budowie przez 3 lata, właśnie nie miałem ani takiego doświadczenia znużenia, że po prostu codziennie rano wstawałem, pracowałem 10 godzin fizycznie, wracałem do domu, długo się modliłem, miałem naprawdę wiele gorliwości i takiego pragnienia bycia z Bogiem.
1: A było jakieś wydarzenie, które cię do tego skłoniło, pchnęło do tej decyzji, czy to tak jakoś samoistnie się stało?
2: Do tej modlitwy?
1: Do tego nawrócenia, do tego właśnie...
2: Tak, to było bardzo... No właśnie to było... Proces był długi, bo to z 1,5 roku trwało. Myślę, że w pewien sposób też przyczyniła się śmierć mojego szwagra, gdzie też poczułem się odpowiedzialny trochę za moją siostrę i mojego siostrzeńca. I gdzieś...
1: Czy okoliczności zmusiły cię do dojrzenia?
2: Trochę tak. No myślę, że do tego przyczyniło się też to, że Pan Bóg jakoś pociągał mnie i pobudzał moje serce do tego, żeby dostrzec w mojej roli też rolę świętego Józefa. I na święta Bożego Narodzenia, pytany o to, co chciałbym otrzymać, to powiedziałem, że Pismo Święte i medalik świętego Józefa. I myślę, że to, że też zacząłem czytać po prostu Słowo Boże, że później spotkałem naprawdę w niesamowitych okolicznościach człowieka, który doświadczył kiedyś, może nie śmierci klinicznej, bo spontanicznie jakby tego przejścia przez ten tunel i jakby spotkania z Bogiem sprawiło, że zacząłem w ogóle go szukać, bo jak on mi opowiadał o Bogu, o tym doświadczeniu, to ja stwierdzałem, że nic o Bogu nie wiem, bo nie chodziłem na religię, do kościoła nie chodziłem, raczej stałem po drugiej stronie barykady, wojując z Bogiem, którego nie ma. I to, że zacząłem czytać Słowo Boże i też słuchać konferencji w internecie, żeby poznać Pana Boga, a później trafiwszy na rekolekcję ewangelizacyjną Nowy, gdzie naprawdę działy się cuda i to całkowicie mi podczas tych rekolekcji Pan Bóg pokazał mi, czy odpowiedział na moje słowo, że jeśli jesteś, to pokaż mi to. To naprawdę dał mi takie dowody, że powiedziałem, już więcej mi nie pokazuj, bo nie jestem w stanie tego przyjąć. I także to mi dało takie doświadczenie, że Bóg jest, że jest naprawdę i jest naprawdę wszystko może i że nic w moim życiu wtedy nie było przypadkiem, co się wydarzyło do tego czasu.
1: Ty po takich doświadczeniach, takich okolicznościach, skąd jeszcze potrzeba dalszej pracy?
2: No, jak się okazuje, łaska buduje na naturze i tą naturę też, nad tą naturą też trzeba pracować.
1: A nawrócenia mają swoje stopnie, nie?
2: Tak, i wiara też krzepnie, krzepnie w całym tym procesie.
1: Czyli po tym pierwszym zauroczeniu, tak, tym pierwszym doświadczeniu, tym bardzo ważnym okresie tych wszystkich cukierków i objawień, przyszło świadomość, że natura została w miejscu, w którym była, tak?
2: Tak. No i też to wymaga, ta zmiana też wymaga niestety wysiłku i nie jest łatwa. I pomimo właśnie i nawrócenia, i kilkunastu lat psychoterapii, uświadomiłem sobie, że w dalszym ciągu nic nie jestem w stanie zrobić. W sensie, że próbuję was z całych sił zmienić, coś zmienić, żeby się zmieniło w moim życiu i w dalszym ciągu jest tak samo. I to był chyba taki mój drugi czas, kiedy ukląkłem i powiedziałem: Boże, zobacz. I nawróciłem się, i psychoterapia, i to, i tamto. A w dalszym ciągu nie jestem w stanie. Doświadczyłem kompletnej bezsilności wobec samego siebie. I wtedy przypomniałem sobie o 12 krokach, o których była mowa między innymi na jednym ze studiów, które zrobiłem. To było studium relacji interpersonalnych i profilaktyki i uzależnień na UKSW, o których gdzieś kiedyś słyszałem właśnie w Radiu Warszawa. I wtedy zaczęła się też praca już z Panem Bogiem, według właśnie programu 12 kroków.
1: Ty podjąłeś pracę w grupie 12 kroków, tak? Tak. Na warsztacie.
2: Tak.
1: Wtedy miałeś doświadczenie już i terapii, miałeś doświadczenie terapii grupowej. Jak ten proces warsztatowy na tym tle jakby odebrałeś? Było to coś innego, nowego, czy raczej takie samo?
2: Pewne elementy były podobne, tak jak chociażby no, praca w grupie, tak, do której byłem przyzwyczajony, jakby dzielenie się na grupie było dosyć, stało się, było prawie że naturalne. No na pewno to, że te trzy pierwsze kroki, a przede wszystkim ostatni, żeby pozwolić Panu Bogu działać, były kluczowe. W tym wszystkim.
1: Czyli inny był cel tej drogi, nie? Inny był cel tej pracy, inny był cel tych spotkań. On się coraz bardziej ujawniał, nie?
2: Tak, no i to, co na krokach było też na dalszym etapie powiedziane, że jakby to też Pan Bóg będzie nas uwalniał od tej słabości,
1: nie? Że to nie my mamy robić, tylko my mamy współpracować, nie?
2: Tak.
1: Żeby Jemu pozwolić. To jest ta zasadnicza różnica. A co było najtrudniejsze dla takiego wytrawnego, doświadczonego wygi terapeutycznego.
2: No tak, chyba do dzisiaj najtrudniejsze jest, żeby pozwolić Panu Bogu na to, żeby On mnie uwalniał, żebym ja poddawał się Jemu i Jego prowadzeniu. No bo jeśli chodzi o krok czwarty, no miałem pewnie w jakimś stopniu już to przerobione podczas psychoterapii. Natomiast żeby pozwalać Panu Bogu na to, żeby uwalniał, żeby stawać się gotowym do tego, żeby On uwalniał, żeby nie robić po swojemu, to jest cały czas jednak chyba dla mnie najtrudniejsze.
1: No tak, w sytuacji, w której mówisz, że jakby w Twoim życiu Pana Boga za dużo nie było, dopiero po nawróceniu zacząłeś się zbliżać, poznawać, nie? No bo ogląd czy objęcie intelektualne to jedno, a doświadczenie, przeżycie to drugie, prawda? Jak się nie ma relacji, czy ta relacja jeszcze jest wątła, albo mało jest tych doświadczeń relacyjnych, no to zaufać jest trudno, prawda?
2: Tym bardziej, że no, Pana Boga trudno dostrzec. Znaczy, w sensie to akurat nie widzi.
1: To akurat nieprawda. Nie widać go w sensie fizycznym, ale dostrzec go, jak wiesz, można. Zaraz powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Bardzo interesujące było to, ta opowieść cała o tym właśnie nawróceniu, o tym okolicznościach, o tym dojściu, o tym spotkaniu z Panem Bogiem. Bardzo to akurat nie nagrywamy, bo mina Marcina też dużo mówiła w tym momencie, kiedy przypominałeś sobie te doświadczenia. Też taka ciekawa odsłona dla mnie samego też ciekawe, bo nie tak dużo jest osób, które mają jakiś proces już terapeutyczny przeprowadzony gdzieś indziej, tak, i przychodzą na kroki. Więc te twoje konstatacje odnośnie tych właśnie doświadczeń i co jest takie najistotniejsze dla takiej osoby, nie? Że właśnie te kwestie właśnie otwarcia się na relacje z Panem Bogiem, tak, powierzenie Jemu swojego życia były dla ciebie najtrudniejsze. No ale jak skończyłeś ten pierwszy obrót, to było troszeczkę lepiej w tym zakresie, chociaż przez jakiś czas?
2: No, zdecydowanie tak. Na pewno kroki pomogły mi też zbliżyć się do samego siebie, lepiej siebie też poznać, no bo jednak w tym procesie to jest też ważne.
1: Może bardziej nie tyle poznać, bo mówisz, że już to poznanie jakby było, a może przyjąć siebie w tym poznaniu, nie?
2: No tak, to zdecydowanie i z czym pewnie i do dzisiaj się mierzę i wydaje mi się, że drugi obrót i praca z Jackiem dużo mi daje i dużo mi przybliża mnie do samego siebie tak naprawdę i otwiera nas siebie samego.
1: Okej, to zaraz, bo jesteś w tej chwili w trakcie, więc dlatego tak do niego ciążysz tego drugiego obrotu, to ja rozumiem, ale spróbuj jeszcze parę słów na temat tego czasu po skończeniu pierwszego. Te zmiany jakoś tam się jakoś działy, jakiś czas było, różnica. Żyło się inaczej, bardziej świadomie?
2: No podczas w ogóle kroków bardzo wiele się zmieniło też w moim życiu, bo i zmieniłem pracę i to też były takie okoliczności, że z jednej zostałem zwolniony, gdzie były po prostu robione czystki po panu prezesie, który odszedł. I dostałem pracę też o taką, jaką prosiłem i tutaj jakby w tej kwestii to widzę, że Pan Bóg tak naprawdę się opiekuje. I jakby
1: czy dało się zauważyć?
2: Zdecydowanie to jego dzieło jest. I myślę, że to też to, że wtedy to moja wiara też nie była jeszcze pewnie tak dojrzała, jak staje się może teraz, to na pewno sporo się zmieniło. Zmieniło się, natomiast myślę, że ta natura moja, na której tak...
1: Stary człowiek silny.
2: Tak, trzeba się... No niestety... była silniejsza niż, że tak powiem, łaska, która była w stanie, którą byłem w stanie pewnie przyjąć, czy żeby mogła zafunkcjonować, no sprawiła, że w którymś momencie uznałem, że jednak potrzebuję tego drugiego obrotu.
1: Tak? Kontynuacji.
2: Kontynuacji, że...
1: Dalej być w procesie, nie? Taki... grupowym właśnie, gdzieś tam prowadzony, tak? Że gdzieś jeszcze sam byłeś nie do końca gotowy, żeby dźwignąć.
2: Tak, no i tutaj pomimo, że pracowałem...
1: A długa przerwa była między pierwszym a drugim?
2: 2 lata. No, to już... Może trochę dłużej, ale to mniej więcej taki był okres. Myślę, że w całym tym procesie i to, do czego ja dążyłem ostatecznie i stwierdziłem, że potrzebuję tak naprawdę, to pracy z mężczyzną, bo do tej pory to w mojej i psychoterapia to też głównie praca z kobietą i później...
1: A na klokach też byłeś u prowadzącej, tak?
2: Byłem, tak, u prowadzącej, u Milenii. Zresztą bardzo ją cenię.
1: No, pozdrawiamy.
2: oczywiście, pozdrawiamy. To jednak widzę, że kontakty
1: Deficyt mężczyzny w rodzinie, prawda? Tak. Deficyt ojca.
2: Tak, i to dostrzegłem i jakby stwierdziłem bardzo wyraźnie. Dlatego po roku, po zakończeniu pierwszego obrotu zapisałem się na drugi obrót. No i chyba około roku czekałem na informację, że będzie otwarta grupa. No i tak znalazłem się właśnie u ciebie.
1: No i teraz jesteś 2 lata, tak? Coś koło tego na drugim obrocie. I jak? To samo? Inaczej?
2: No, poza tym zanim jeszcze dotarłem na kroki, to też rozpocząłem psychoterapię z mężczyzną, którą cały czas kontynuuję.
1: Też z terapeutą krokowym, to ważne, nie?
2: Tak. No i to, że właśnie pracuję z mężczyznami, to, że to też pozwala mi mierzyć się chyba bardziej z tym obrazem ojca, który niestety bardzo, ale to bardzo przekładam na wizerunek Pana Boga, tak jak jego postrzegam, jako zagrażającego. I też nawet tutaj wobec ciebie czasami przeżywam lęki, obawy, co powiesz, i czuję się stremowany, i jednak pewnie to też jest taki sygnał dla mnie, że cały czas mam z tym problem, nie? Że to jest, że cały czas postrzegam to jako pewne zagrożenie.
1: Spodziewasz się krytyki, spodziewasz się kary.
2: Tak. No ale w tej chwili jestem już na 5. kroku. Na 4. kroku, który też nie był łatwy.
1: A przecież wszystko sobie wiedziałeś.
2: Tak, no właśnie, to było zadziwiające, że doznałem dosyć, wydaje mi się, takiego istotnego regresu nawet w którymś momentach, że funkcjonowałem nawet jak małe dziecko, tak mentalnie. Robiąc, czy w jakiś sposób destruktywny, traktując siebie, stosując jakąś negatywną narrację wobec samego siebie, jak takiego surowego dorosłego, do dziecka. I teraz na 5. kroku wydaje mi się, że zaczynam odnajdywać nową jakość relacji ze sobą, albo nawet ją odbudowywać. Może nie nastąpiło to natychmiast, w sposób cudowny.
1: Proces, dojrzewanie jest procesem, bo mówisz o dojrzewaniu. Zobacz, pozwoliłeś sobie w procesie zregresować się, nie? Do jakiegoś poziomu wcześniejszego. I teraz sukcesywnie, z kroku na, znaczy z tygodnia na tydzień, ze spotkania na spotkanie, okazuje się po tym 5. krokowym doświadczeniu, że dojrzewasz. Że Marcinek w Marcinie jest coraz większy.
2: Tak, no w ogóle dostrzegam też tą wspierającą część siebie w
1: właśnie,
2: sobie.
1: Zmianę stosunku do siebie, nie? Stajesz się ojcem dla Marcinka, zupełnie innym niż ten, którego znałeś.
2: Tak. No i jest to też... Nie przychodzi to łatwo.
1: No nie.
2: Nie przychodzi to łatwo, jednak taki... widzę znaczący stopień inercji, że tak powiem. I ta zmiana też jest wymagająca.
1: Ale sprowadza na twoją twarz uśmiech.
2: Tak, i też dostrzegam w ogóle, nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało.
1: A niech zabrzmi, dlaczego nie?
2: Jakieś światełko w tunelu, że ta zmiana i to życie, czyli że można właśnie przestać walczyć o życie, tylko zacząć żyć.
1: Właśnie.
2: Tak?
1: Właśnie.
0: Jest możliwe.
1: A przestajemy walczyć wtedy, kiedy przestajemy czuć się zagrożeni. To jest bardzo duża zmiana. Zmiana nie na poziomie intelektualnym przecież, bo tutaj masz wszystko poukładane, tylko na poziomie emocjonalnym, prawda? Często na tym poziomie, którego w ogóle nie dotykamy, nie słyszymy, nie rozumiemy. Zacząłeś siebie w tym danym poziomie słyszeć, przyjmować, co najważniejsze. To zmienia zupełnie relację ze sobą.
2: Tak, jak każda relacja wymaga kontaktu ze sobą i budowanie tej relacji, tak okazuje się, że budowanie relacji ze sobą wygląda bardzo podobnie.
1: Że można nie uciekać od siebie, jakiejś nadaktywności, jakiejś nie wiadomo co, nie wiadomo której godziny, tak? Można nie brać na siebie nie wiadomo ile obciążeń, żeby tylko nie poczuć siebie w sobie. Można zacząć współpracować ze sobą, a to już jest przyczynek do współpracy z Panem Bogiem.
2: Tak, choć może teoretycznie powinno się zacząć od współpracy z Panem Bogiem, to jednak jak już mówiliśmy, łaska buduje naturze.
1: Jestem stuperem, to jest ślad Boga we mnie. Więc odkrywając i przyjmując siebie w Jego zamyśle, nawiązuję z Nim relacje i zaczynam się z Nim zbliżać.
2: To jest moment, kiedy staje się, przestaje być stoperem dla tych relacji.
1: Dokładnie, dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Myślę, że ta puenta sama nam wyszła wspaniale. Na pewno jeszcze kiedyś poproszę Cię o ponowne danie świadectwa za jakiś czas. Być może skończymy drugi obrót, może później. Państwu dziękuję za uwagę, Tobie dziękuję za obecność i zachęcam do zainteresowania się, zostania patronami naszych audycji w Radiu Warszawa. Patronem Radia Warszawa można zostać, wspierając konkretną audycję, czy w ogóle radio, szczegóły na naszej stronie. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
3: Wolna chata. To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała to orędzie w tragiczne doświadczenia II wojny światowej. W tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla całego narodu. Było to i moje osobiste doświadczenie, które zabrałem ze sobą na stolicę Piotrową i które niejako kształtuje obraz tego pontyfikatu. Dziękuję opatrzności Bożej, że dane mi było osobiście przyczynić się do wypełnienia woli Chrystusa przez ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego. Tu, przy relikwiach błogosławionej Faustyny Kowalskiej, dziękuję też za dar jej beatyfikacji. Nieustannie proszę Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Kościół pielgrzymujący w dziejach ludzkości, punkt 19. Kościół obecny w świecie jako znak jedności dla całej rodziny ludzkiej w pytaniach i wyzwaniach obecnego czasu rozpoznaje miejsce, w którym urzeczywistnia własne powołanie do słuchania, dialogu i służby, pozwalając, by przemawiało do niego wszystko to, co dotyczy życia mężczyzn i kobiet naszych czasów. To splecenie życia z dziejami narodów sprawia, że coraz głębiej pojmuje on, iż jego misja ma wymiar historyczny, niesie odpowiedzialność za sposób, w jaki kształtowane są relacje społeczne. Dlatego Kościół nie może uważać się za obcy wobec dynamizmów, które kształtują oblicze społeczeństwa. Przeciwnie. Zaangażowaniem uczestniczy on w drogach, poprzez które społeczeństwo to wzrasta i organizuje się oraz wnosi własny wkład w osiąganie bardziej sprawiedliwego i braterskiego współistnienia. Papież Franciszek z mocą przypominał o tym historycznym wymiarze misji Kościoła, stwierdzając, że nikt nie może od nas domagać się, abyśmy usuwali religię, przestrzeń tajemniczego wnętrza osób, bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, nie przejmując się kondycją instytucji społeczeństwa świeckiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 stycznia 2026 roku. Rozpoczęcie Jerycha Różańcowego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie.
3: Jak to wygląda na co dzień? Znaczy to zabieganie o mądrość polega. Najkrócej można by powiedzieć, to jest wysiłek otwarcia się na Boga, żeby Bóg w nas zamieszkał i żeby odwzorował w naszym wnętrzu siebie, żeby z tej mądrości coś przylgnęło do nas. Jeśli człowiek nie otworzy się na działanie łaski Bożej, nie otrzyma tego daru mądrości. To nie jest na zewnątrz od nas. To jest ta bliskość Boga, która oddziaływuje na nasze wnętrze, na nasze rozumowanie, na to wszystko, co jest siłą naszego poznania, oddziaływuje na nasze codzienne wysiłki. W tym wszystkim musi być siła mądrości Bożej. Można jeszcze krócej powiedzieć, żebyśmy tak postępowali, jak w danej sytuacji postąpiłby Najwyższy, czyli Bóg. Wtedy mówimy, to jest człowiek mądry.
1: Dobre słowo pasterzy.